0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ciągle się modlił. Codziennie 300 modlitw składał Bogu w ofierze, jakby uiszczał jakąś daninę. Aby się zaś niepostrzeżenie nie pomylić w rachubie, 300 kamyków wrzucał w zanadrze i po każdej modlitwie jeden kamyk wyrzucał. Kiedy wyrzucił ostatni kamyk, znaczyło to, że liczba modlitw równa się pełnej liczbie kamyków. Tak o świętym Pawle Step, pustelniku, pisał w V wieku Sozomenos, historyk Kościoła. A jakie modlitwy odmawiał? No cóż, tego nie wiemy. Wiemy natomiast z innych dokumentów, że 200 lat później przyjęła się praktyka wielokrotnego odmawiania Zdrowaś Maryjo z pomocą paciorków zamiast kamyków. Oczywiście to była wciąż jeszcze modlitwa różna od znanego nam dzisiaj różańca. Struktura bowiem tego ostatniego, łącząca powtarzanie pozdrowienia anielskiego z medytacją określonych tajemnic z życia Maryi i Jezusa, ta wykształciła się dopiero w wieku XV. Gdy jednak dominikanin Alain de la Roche ostatecznie ją ustalił, stało się także jasne, że różaniec ma moc. Moc tak wielką, że wspomógł flotę chrześcijańską w morskiej bitwie z Turkami. Było to pod Lepanto 7 października 1571 roku. I to na pamiątkę tego właśnie cudownego wydarzenia inny dominikanin, święty Pius V papież, ustanowił dzisiejsze wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Minęła szósta.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rząd chce uregulować problem parkowania hulajnóg elektrycznych. W Poznaniu ruszyła przebudowa kolejnego skrzyżowania. Trwa nabór do następnej edycji programu staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować problem parkowania hulajnóg elektrycznych. Urządzenia są często pozostawiane na chodnikach i ścieżkach rowerowych, co zagraża bezpieczeństwu. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że propozycja zakłada wyznaczenie specjalnych stref parkowania hulajnóg.
3: Będziemy proponować, aby zostały wyznaczone specjalne strefy, specjalne przestrzenie. W tych miejscach będzie tylko i wyłącznie możliwość pozostawienia hulajnogi po wypożyczeniu. Za to będzie odpowiadała firma, oczywiście operator, który będzie tutaj stroną, ale będzie mógł wtedy wyciągać, że tak powiem, konsekwencje, jeżeli dana osoba, która wypożycza taki sprzęt, nie spełni tych wymogów.
2: Stanisław Bukowiec zapowiada też zmiany w nadzorze nad rynkiem hulajnóg, które są sprowadzane z Azji i nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Uprawnienia w tym zakresie zyska transportowy dozór techniczny.
3: Tego typu pojazdy, które nie będą spełniać tych wymogów, będą albo zatrzymywane, będą konfiskowane, tak czy inaczej również sprzedawca, dystrybutor tego sprzętu, który nie spełni tych wymogów, będzie musiał się liczyć z sankcjami zarówno prawnymi, jak i finansowymi.
2: Zmiany powinny wejść w życie do końca roku. Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego w Poznaniu. W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie sieć gazowa w rejonie skrzyżowania. Następnie rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane, których koniec zaplanowany jest w pierwszej połowie stycznia przyszłego roku. Całkowity koszt inwestycji, obejmujący również roczną pielęgnację zieleni, wyniesie ponad 1 000 000 zł. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących ze strefy płatnego parkowania. Po zakończeniu przebudowy miejsce to zyska nową zieleń, a układ jezdni, chodników i przejść dla pieszych stanie się bardziej czytelny. Trwa nabór na kolejną edycję programu staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Do 15 października można wysyłać zgłoszenia. Na chętnych czeka blisko 90 miejsc. 80 stanowisk przygotowano w urzędzie, 4 w Poznańskim Centrum Świadczeń, a 3 w Ogrodzie Zoologicznym. Staże będą realizowane od grudnia do końca marca. Obecnie program staży studenckich ma formułę 4-miesięcznej pełnopłatnej edycji. Na osoby, które zakwalifikują się do staży, czeka wynagrodzenie w wysokości ponad 7,5 tysiąca złotych za cały okres stażu. Co łączy plakaty, sztukę i secesję? Tego będzie można dowiedzieć się podczas najbliższego wydarzenia w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. W ramach cyklu Graphic Concept uczestnicy przyjrzą się plakatom secesyjnym i ich twórcom. Na najbliższe spotkanie 10 października zaprasza Barbara Górecka z Galerii Plakatu i Projektowania Muzeum Narodowego w Poznaniu.
4: Każde spotkanie przygotowujemy prezentacje, w których prezentujemy czy omawiamy konkretne reprodukcje dzieł sztuki. Są to plakaty z naszej kolekcji, ewentualnie czasami zdarzają się takie sytuacje, że wzbogacamy te prezentacje przykładami obiektów z innych zbiorów. Zapraszamy na te spotkania młodzież, osoby dorosłe, zapraszamy te osoby, które są zainteresowane tematem. Mogą to być oczywiście profesjonaliści czy projektanci, ale równie dobrze myślę, że każda osoba, która po prostu chciałaby się czegoś więcej dowiedzieć, każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godzinie 13.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Dziś kolejny dzień z przyjazną jesienną temperaturą. Tak będzie, bo tak jeszcze nie jest. Na razie jeszcze słońce nie wstało. W sumie to mamy jeszcze noc. Maksymalnie będzie 20 stopni Celsjusza z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. W prognozie na ten tydzień mamy również opady deszczu, ale to jeszcze nie dziś. Teraz na termometrze około 9 stopni Celsjusza. Barometr pokazuje 1018 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Środa, 7 października, jest 5 po 6. Zapraszam na poranny program Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry, będę z wami do godziny 10.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

poranny program Radia Emaus. 74-75 to grupa The Connells. 74-75, czyli 74-75. Te liczby na pewno nie oznaczają dzisiejszej, teraźniejszej temperatury, chociaż 74 stopnie na przykład Fahrenheita to około 23,5 stopnia Celsjusza. Ja oczywiście nie mam nic naprzeciwko, żeby taka temperatura, a nawet wyższa była, ale czekają nas no, dość chłodne dni, chociaż spojrzałem przed chwilą w długoterminową prognozę pogody. Druga połowa października zapowiada się niezwykle słoneczna, ale za to z temperaturami poniżej 15 stopni, poniżej 15 stopni Celsjusza. Tak więc wtedy już trzeba będzie naprawdę się ciepło ubierać. Prawie 21 minut po 6, dziś 7 października, mamy środę. Środa to dla niektórych bardzo dzień, który bardzo lubią. Dziś imieniny Marka, Amelii i Justyny i myślę, że dla solenizantów to jest szczególnie ważny dzień. Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny. Obserwujmy w takim razie październik, ale tak jak mówiłem przed chwilą, no nie będzie śniegu, będzie troszkę deszczu, ale też niewiele, będzie za to dużo słońca. Szczególnie po 15 października.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach. Podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

7 dzień października to międzynarodowe święto, Światowy Dzień Bawełny. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jakieś 5 lat temu. Za złych czasów tego dnia Niemiecka Republika Demokratyczna obchodziła Dzień Republiki, a w PRL-u, czyli w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, swoje święto miała Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa. No takie to czasy były, teraz czasy są odrobinę lepsze, ale czy najlepsze, to jeszcze nie wiadomo, bo nie wiadomo, co nas w sumie czeka. A w Radiu Emaus czeka nas sprawdzenie jakości powietrza w czujnik smogu. Zajrzymy za około 9 minut.

stałe PM10 i dwutlenek azotu, natomiast dwutlenek siarki jest na poziomie znakomitym i to dobrze, bo ekspozycja na niego może prowadzić do podrażnienia gardła i oczu oraz zaostrzenia astmy, a także przewlekłego zapalenia oskrzeli. Tu Radio Emaus za kwadrans 7.

środowy poranek, słuchacie radia Emaus. Za 8 minut minie 7, za 8 minut kolejny serwis informacyjny, a cóż po nim prognoza pogody.

Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.

0: Zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworek Budziejewo. I odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 7 października, środa, minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Polska musi być gotowa na każdy scenariusz, mówił premier podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej. Trwają zapisy na bezpłatne sprzątanie grobów na poznańskich cmentarzach. Ponad 6 tysięcy odblaskowych kamizelek trafi do najmłodszych uczniów podstawówek powiatu poznańskiego. Zagrożenie ze wschodu dotyka Polski bezpośrednio, dlatego musimy być gotowi na każdy scenariusz, powiedział premier Donald Tusk. Jak podkreślił podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej, bezpieczeństwo kraju zależy od siły polskiej armii, sprawności państwa i jedności społeczeństwa.
3: Wojna za naszą granicą jest w dużej mierze naszą wojną. Nikomu dzisiaj już tego nie trzeba tłumaczyć. Zagrożenie ze wschodu jest zagrożeniem realnym, namacalnym, a czasami bezpośrednio nas dotyka, tak jak rok temu w czasie prowokacji, którą nazywamy nocą dronów. Dobrze wiemy, jak ważne jest to, żebyśmy byli przygotowani na każdy scenariusz.
2: Cała Polska patrzy na ludzi w mundurach, tych, którzy przygotowują się do obrony ojczyzny i tych, którzy już teraz jej bronią. Ja patrzę na was z nadzieją i pewnością, bo wiem, że nasz dom jest bezpieczny, dodał premier Donald Tusk. Coraz bliżej Dzień Wszystkich Świętych. Wiele osób zaczyna już porządkowanie nagrobków swoich bliskich zmarłych. Z bezpłatnego porządkowania nagrobków mogą skorzystać seniorzy i seniorki, którzy mieszkają i rozliczają podatki w Poznaniu. To propozycja dla osób, które mają co najmniej 80 lat i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą bądź niesamodzielną. By skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków, wystarczy zadzwonić do biura Poznań Kontakt. Bezpłatne sprzątanie obejmuje miejskie cmentarze na Miłostowie i Junikowie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rozpoczął kolejny rok akademicki. Po raz pierwszy w murach uczelni pojawiło się 3300 studentów. Jeżeli chodzi o zainteresowania kierunkami, to w porównaniu do poprzednich lat niewiele się zmieniło, mówi Iwona Cieślik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Tradycyjnie najbardziej popularny kierunek to weterynaria, ale też kierunki związane z ochroną środowiska, nauki o zwierzętach, poza weterynarią, ekonomia, biotechnologia, dietetyka. To te kierunki, które w tym roku cieszyły się dużym powodzeniem.
2: Od tego roku akademickiego nowością jest możliwość studiowania geodezji i kartografii.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Blisko 6,5 tysiąca kamizelek trafi do najmłodszych uczniów podstawówek ze wszystkich 17 gmin powiatu poznańskiego. Ruszyła coroczna akcja Bezpieczny Pierwszoklasista. To już 25. edycja. Przez te wszystkie lata tysiące dzieci otrzymało odblaski, które mają sprawić, by najmłodsi byli lepiej widoczni na drodze. Tegoroczną jubileuszową edycję zainaugurowano w Szkole Podstawowej imienia generała Stefana Roweckiego Grota w Koziegłowach, gdzie w pierwsze 270 kamizelek ubrano dzieci. Kolejne 210 trafiło do najmłodszych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Niewielkie przejaśnienia dziś mamy w prognozie. Na niebie zdecydowanie rządzić będą chmury. Jesienna temperatura jeszcze z dwójką na początku. Maksymalnie będzie dziś 20, a nawet 21 stopni Celsjusza. Na barometrze teraz 1017 hektopaskali. Po południu ciśnienie spadnie.
1: Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tak na chwilę zawędrowałem sobie do Rzymu. Tam dzisiaj maksymalnie 25 stopni, ale w Rzymie dzisiaj dzień deszczowy. A u nas na razie rozkręca się środowy poranek, 7 października. Słońce wstało 4 minuty temu. Roza Ramazzotti teraz zaśpiewa.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ewangelia nie informuje dokładnie, który uczeń poprosił Jezusa o pomoc w modlitwie. Zapewne dlatego, że jednym z uczniów jestem także ja, za każdym razem, gdy modlitwa sprawia mi trudność. Zmęczenie, zniechęcenie, brak cierpliwości. Jezus podpowiada, że łatwiej będzie pokonać je w modlitwie wspólnej, mówiąc: dawaj nam, a nie dawaj mi chleba na każdy dzień. Kiedy ostatnio zaprosiłem do wspólnej modlitwy członka rodziny czy przyjaciela?

0: W naszym porannym programie już za parę minut zajrzymy w poranną prasę. Zapraszam na przegląd prasy. O 8.30 poranny gość, a właściwie poranni goście, Matosz Cofta, Natalia Dukiewicz z Redem, to jest misja. O 9.15 profesor Jerzy Bralczyk i jego felieton językowy Słowo o Słowie. Tuż po tym felietonie będzie możliwość do zdobycia zaproszenia na targi Viva Seniorzy, które to targi zaczynają się już pojutrze na terenie oczywiście Międzynarodowych Targów w Poznaniu. 22 minuty po siódmej.
1: Let's go.

0: Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domo Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
2: 7 października roku 2023 to atak Hamasu na Izrael. Dziś trzecia rocznica tego dramatycznego wydarzenia. Jeśli Benjamin Netanyahu dobrze rozegra swoje karty i uda mu się systematycznie straszyć nowymi zagrożeniami egzystencjalnymi, 7 października może trwać w nieskończoność, pisze Edgar Keret, popularny izraelski prozaik. Można to przeczytać w Gazecie Wyborczej na stronie 13. Wyborcza zastanawia się również, co dalej z Janem Urbanem. To pytanie zadaje dziś sobie prawdopodobnie większość kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski, bo z 8 tegorocznych meczów drużyna Urbana wygrała raptem 2. W najnowszym numerze Głosu Wielkopolskiego czytamy o budynku mieszkalnym przy Garbarach, który został nadwieszony nad niewielkim XIX-wiecznym kapitanatem. Ten budynek wzbudza kontrowersje. Dlaczego? O tym w Głosie na stronie 4. Także na tej stronie czytamy o sprawie gwałtu, które Archiwum X wyjaśniło po 17 latach. Badania DNA wskazały 47-latka, który odbywał karę za napad. Mężczyzna przyznał się do gwałtu na młodej kobiecie w Pile. W najnowszym numerze Newsweeka czytamy o zadyszce boksera, czyli Karol Nawrocki w tarapatach. Łączy ich wizja rządowych posad i tylko dlatego Bosak i Mencen jeszcze się nie rozstali. W Newsweeku również o nocnych koszmarach, które gdy nawiedzają, to lepiej nie lekceważyć tych snów. W Rzeczpospolitej wystawa Echolalia może zainteresować nie tylko fanów islandzkiej artystki, co Björk pokazała w Bielsku-Białej. A w najnowszym numerze dziennika Gazety Prawnej alert RCB nie oznacza automatycznie przerwania działalności ani zwolnienia pracowników z obowiązków. Więcej na ten temat na stronie 9. Zapraszamy do lektury.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na

Son of the Blue Sky to grupa Wilki i Robert Gawliński. Grupa Wilki nie koncertuje dziś w Poznaniu, za to o 19 w Auli Artis na scenie pojawi się Wojciech Waglewski ze swoją ekipą. Będzie z pewnością promować płytę Dźwięczność, ale też zapowiadać niesamowite wydawnictwo, które ukaże się już niebawem. Będą to wykopane z archiwum utwory sprzed równo 40 lat. Ta płyta będzie się nazywać 1986. Więcej być może Wojciech Waglewski opowie na koncercie. Przez chwilę sprawdzałem, bilety jeszcze są dostępne. Tak więc jeśli ktoś chce posłuchać utworów Wojciecha Waglewskiego, nietuzinkowych dodajmy utworów, no to warto na ten koncert się wybrać. Warto też wybrać się na targi Viva Seniorzy, które się rozpoczynają w najbliższy piątek i potrwają tylko, a może aż dwa dni. Dziś po 9:00 do zdobycia jedno zaproszenie na to właśnie wydarzenie.

Akcja Opatrunek na Ratunek trwa. O tej akcji opowiedzą dziś przedstawiciele Fundacji Redemptoris Missio, Mateusz Softa i Natalia Dukiewicz, którzy będą naszymi gośćmi o godzinie 8:30, czyli jak zwykle

poranku, o tej porze zawsze mamy gości. Te rozmowy potem są dostępne albo na stronie www, albo w naszej aplikacji mobilnej, do której zainstalowania jak zwykle namawiam. Za 9:30 8:00 Avril Lavigne, Complicated.

0: Reklama.
1: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Środa, 7 października, właśnie minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Tramwaje wracają na górny taras Rataj w Poznaniu. 5 prac dostało się do drugiego etapu konkursu na rzeźbę poznańskich koziołków. W stolicy Wielkopolski trwa 5. edycja akcji Warta posprzątania. Tramwaje wracają na górny taras Rataj w Poznaniu. Zakończyły się prace przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i Kurlandzkiej. Tydzień temu wstrzymano w tamtym rejonie ruch tramwajowy z powodu awarii kanalizacyjnej. Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiadowski informuje, że od dziś może on zostać wznowiony.
3: Tramwaje linii numer 1, 3 i 97 wrócą na swoje stałe trasy przez ulicę Żegrze. Na swoją stałą trasę wróci też linia nocna numer 201, a zlikwidowana zostanie tymczasowa zastępcza linia autobusowa za tramwaj na trasie z Unii Lubelskiej do osiedla Czecha.
2: To jednak nie oznacza końca utrudnień dla pasażerów komunikacji miejskiej. Wciąż trwają prace na moście teatralnym w kierunku ulicy Fredry, co oznacza, że tramwaje przejeżdżające przez centrum kierowane są przez Rondo Caponiera. Powoduje to korki, szczególnie w godzinach szczytu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: 5 prac zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na rzeźby koziołków, które mają stanąć przy Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich oraz Bramie Poznania. W drugim etapie uczestnicy powinni przygotować wizualizacje oraz rysunki projektowanych rzeźb, uwzględniające właściwą skalę, proporcje i wzajemne relacje poszczególnych elementów kompozycji. Projekty mają nawiązywać do historii, legend i tożsamości Poznania. Jednocześnie rzeźby powinny tworzyć jednolitą serię, której kolejne elementy będą rozpoznawalne jako część tego samego przedsięwzięcia. Zwycięski pomysł zostanie ogłoszony do końca roku. Poznaniacy znów sięgają po worki i rękawice w ramach akcji Warta posprzątania. To już 5. odsłona wydarzenia, podczas którego mieszkańcy porządkują teren nad Wartą. Tym razem jednak sprzątanie obejmuje okolice Rusałki, Cybiny i Stawu Olszak. Problem śmieci przy ścieżkach czy plażach wciąż istnieje, mówi koordynatorka akcji i prezeska Fundacji Nasza Ziemia, Beata Butwicka.
4: Znajdujemy dosyć dużo tak zwanych śmieci weekendowych, czyli są to butelki po napojach, są to opakowania po jedzeniu, mokre chusteczki, ale zdarzają się również ubrania, odzież, no i niedopałki papierosowe i kapsle. Czyli coś, co tak naprawdę w naturze nie powinno w ogóle występować.
2: Akcja rozpoczęła się wczoraj i potrwa także dziś od 10 do 13.30. Zbiórka przy Polanie Mycielskich. Na uczestników czekać będzie także ekomiasteczko ze stoiskami edukacyjnymi, a także gry, zabawy i quizy ekologiczne. 19-latek z powiatu nowotomyskiego, podejrzany o wysyłanie maili z groźbami wysadzenia szkoły i dworca kolejowego w Poznaniu, został zatrzymany przez policję. Maile zostały wysłane 30 września na adresy m.in. policji, służb kolejowych oraz jednej ze szkół. Ich autor groził wysadzeniem w powietrze dworca i szkoły, jeśli nie otrzyma 300 tysięcy złotych w gotówce. Policjanci przy pomocy funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili podejrzanego, zatrzymali go i zabezpieczyli w jego domu urządzenia, z których wysłano maile. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Druga część środowego poranka wita nas promieniami słonecznymi, ale zachowawcze te promienie bardzo. W planie pogody na dziś mamy zachmurzenie umiarkowane, bez opadów deszczu. Temperatura rośnie, teraz 10 stopni Celsjusza. Słupek rtęci docelowo osiągnie diś poziom 21. Ciśnienie jest umiarkowane, 1018 hektopaskali i będzie spadać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Słońce nad Poznaniem już wstało ponad godzinę temu. Zajdzie dzisiaj bardzo szybko, bo o 18.15 dzień potrwa tylko 11 godzin i 12 minut. Poranek mamy całkiem sympatyczny pogodowo. Warto sobie jeszcze tę sympatyczność zwiększyć i zjeść jakieś pyszne śniadanie. Jeśli macie pomysł na śniadanie takie może nie tuzinkowe, tylko środowe przy pięknym jesiennym słońcu, no to dajcie znać. 601 077 033. Jest 6 po 8 przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Dobre Radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
2: Niesamowita była ta prośba ucznia. Chciał wiedzieć, jak się modlić, bo obserwował nauczyciela i wiedział, że uczniowie Jana otrzymali taką lekcję. Skoro ci, którzy gromadzili się wokół Jana, żyli we wspólnocie modlitewnej, my zgromadzeni wokół Jezusa też możemy w niej żyć, nawet jeśli bardzo się od siebie różnimy. I kiedy zastanawiamy się, jak to robić, powyższy fragment Ewangelii przychodzi z odpowiedzią: wystarczy słuchać i powtarzać po Jezusie modlitwę do Ojca, słowo po słowie. Pomyśl, co mogę dziś powtórzyć po Panu Jezusie.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Knowing Me, Knowing You to prosto ze Szwecji grupa ABBA Kwartet. ABBA nigdy nie był kwintetem ani tercetem, zawsze grali i śpiewali, choć bardziej śpiewali niż grali w kwartecie. O 8.30 naszymi gośćmi będą Mateusz Cofta i Natalia Dukiewicz. Opowiedzą o akcji Opatrunek na ratunek. Państwo Cofta i Dukiewicz są z fundacji Redemptoris Missio. Zapraszam na rozmowę punktualnie o 8.30.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Po reklamie. Radio Emaus.
7: Jest 8:30.
6: Poranny gość.
8: Doktor Mateusz Cofta, prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio oraz Natalia Dukiewicz, również z tej fundacji, są dzisiaj naszymi gośćmi. Dzień dobry, witam Państwa.
9: Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry Państwu.
8: Zachęcacie, będziecie zachęcać teraz do wzięcia udziału w kolejnej edycji, bo to już chyba 14. edycja, Opatrunek na ratunek, czyli zbiórka opatrunków, ale nie tylko opatrunków, bo to jest takie bardzo pojemne słowo. Co można dostarczać, co zbieracie?
9: Akcja Opatrunek na ratunek to jest taka nasza sztandarowa akcja. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, po raz 14 zbieramy dary, które wyślemy na Madagaskar. Czego potrzeba? No bo opatrunki to rzeczywiście bardzo szerokie pojęcie. Zbieramy bandaże, opaski elastyczne, gazy, kompresy, przylepce, plastry z opatrunkiem, strzykawki, igły, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, ale także maści ichtiolowe i maści cynkowe. To są takie produkty pierwszej potrzeby, jeśli chodzi o opatrunki, które chcemy przekazać i wysłać kontenerem na Madagaskar.
8: Na Madagaskar do misji, tak? Bo tam jest misja?
9: Dokładnie, na Madagaskar do misji.
10: Madagaskar jest tym krajem też bliskim nam, Polakom, ale pod wieloma względami, ale jest to kraj właśnie o wielu potrzebach, jeśli chodzi pod względem medycznym w szczególności. Rzeczywiście te ośrodki misyjne, które wspieramy, są takimi kroplami nadziei w tej beznadziei Madagaskaru, jeśli chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej. I głównie właśnie wspieramy te ośrodki medyczne, misyjne. Mamy tam wielu Polaków. Jest też chata medyka imienia pani dr Wandy Błońskiej, która została wybudowana też staraniami Fundacji Redemptoris Missio, która jest teraz rozbudowywana. I jest wiele innych ośrodków. Także każdy mały gest, każdy no, najmniejszy właśnie opatrunek, kompres jałowy, wszystko to jest rzeczywiście bardzo tam potrzebne.
8: Kto może się włączyć w tą akcję? Każdy może przynieść, przenosi te opatrunki?
9: Tak, zdecydowanie. My zachęcamy do tego, aby nas wspierać, bo koszt takiego bandażu to jest 50 groszy, mniej więcej. Dla nas, nasz portfel myślę tego nie odczuje. Jeśli odmówimy sobie kawy w kawiarni na mieście, powiedzmy to jest koszt około 16 zł, to my możemy zaopiekować 32 pacjentów co najmniej. Te bandaże są naprawdę na wagę złota, bo jeśli wyobrazimy sobie, że dziecko do szkoły idzie z maczetą, bo musi wycinać krzaki, burz, albo musi wokół domu czy szkoły właśnie unieszkodliwiać, że tak powiem, takie krzaki, bo w nich mogą kryć się węże, insekty, no to taki bandaż, jeśli dojdzie do zranienia czy poparzenia słonecznego, no bo tam gotuje się na zewnątrz, bardzo często dochodzi do oparzeń. No wyobraźmy sobie, że my się dzisiaj przecinamy i nic nie robimy z tą raną, również może dojść do zakażenia, a mamy jednak dużo lepsze warunki higieniczne niż dzieci, które żyją na Madagaskarze. Dlatego do naszej akcji może włączyć się absolutnie każda osoba, która by chciała. Można odmówić sobie właśnie, tak jak powiedziałam, tej jednej kawy, a zaopatrzyć 32 pacjentów co najmniej. Dodatkowo w tym roku, jeśli chodzi o akcję Opatrunek na Ratunek, to w związku z tym, że dzieci wróciły do szkoły, uruchomiliśmy taką dodatkową akcję, żeby zachęcić dzieci troszkę do rywalizacji i razem z nami można posadzić palmę na Madagaskarze.
8: Czy to jest taki jak gdyby konkurs, tak, rywalizacja skierowana do szkół? Szkoły mogą zbierać te opatrunki różne i dostarczyć do Redemptoris Missio.
9: Tak, ale nie chcemy zamykać się tylko na szkoły, bo w te rywalizacje palmę na Madagaskarze może mieć każdy. Możesz ty indywidualnie zbierać opatrunki, możecie jako radio, jako wspólnota, jako parafia, jako grupa znajomych. Ważne jest, żeby z naszej strony pobrać protokół i razem z paczką, którą można do nas przynieść czy wysłać, wypełnić taki protokół, bo każda z tych rzeczy, o której mówiłam, którą zbieramy, jest w regulaminie po prostu punktowana. I potem nasza komisja z Mateuszem właśnie na czele będzie liczyć te punkty, no i okaże się, kto wygrał.
8: No właśnie chciałem zapytać, jak będziecie liczyć to kto wygrał, czy to będzie na wagę?
9: Nie liczą się sztuki, a liczy się to, jakich produktów znajdzie się najwięcej. Oczywiście,
8: macie punkty na poszczególne produkty i ten, kto będzie miał najwięcej punktów,
9: wygrywa. No, najbardziej punktowane są, zdaje się, płyny do odkażania ran, bo one też są największe, ale też są po prostu najdroższe w przeliczeniu i też mają ogromne znaczenie, więc chyba za płyn do odkażania jest 15 punktów. Tak. A za bandaże tam po jednym punkciku, więc to jest też taka zachęta właśnie dla darczyńców. Palma będzie sadzona na Madagaskarze.
8: Na Madagaskarze. Kto będzie ją sadził?
9: Nasz ojciec, zaprzyjaźniony właśnie z ośrodka misyjnego.
10: Który z nami współpracuje, ojciec Stanisław Kazek, właśnie już zapowiedział, że jest gotowy. Że jest gotowy i to w miejscowości Befasi, niedaleko kanału mozambickiego.
9: Będzie też tabliczka upamiętniająca, no bo to nie będzie tak, że posadzimy palmę, tylko będzie tabliczka, żeby lokalna społeczność też wiedziała, kto włączył się w tę akcję i kto wysłał najwięcej darów, mówiąc krótko.
8: To nie będzie chyba pierwsza, tak, palma?
9: To będzie druga.
8: Drugi raz
9: w ramach akcji Opatrunek na Ratunek zachęcamy dzieci, ale także społeczności, wspólnoty do tego, no, żeby poczuły też, że coś oprócz tej dobroci tak namacalnie mają.
8: Czyli to, co właściwie u nas jest na wyciągnięcie ręki, to tam jest na wagę złota.
9: Tak. Tak, i to
8: nawet takie opatrunki, bandaże, gazy, jakieś środki tak odkażające.
9: Tak, ja na Madagaskarze nie byłam, Mateusz był, więc myślę, że będzie mógł więcej powiedzieć, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że Madagaskar oprócz tego, że jest biednym krajem, to mierzy się z różnego rodzaju cyklonami. I tylko w tym roku przez Madagaskar przeszły dwa cyklony i według danych z WHO pomocy humanitarnej wymagało wówczas ponad 600 tysięcy mieszkańców. Madagaskar jest 1,5 razy większy niż Polska. Mateusz był i rzeczywiście widział, jak tam po prostu trudno i ciężko się żyje, szczególnie jeśli chodzi o dostęp do lekarza.
10: Tak jest. Tutaj staramy się pomagać tak wielowymiarowo, bo też fundacja współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu i oprócz tych darów rzeczowych staramy się wspierać też edukację też personelu medycznego. Tak też tutaj i w fundacji, i na uniwersytecie były studentki z Madagaskaru, z dwóch uniwersytetów, w Mahajanga i Antananarywę. I też profesorowie też byli tutaj w Polsce i staramy się ich wspierać. Też mieliśmy taki projekt, który wspierał właśnie edukację w zakresie unikania zakażeń szpitalnych. Także też w to się włączamy. Oprócz tych właśnie najpotrzebniejszych rzeczy, takich doraźnych, na pewno ten kierunek nasz i nasza troska jest, żeby dalej, dalej edukować, żeby rozwijać edukację na Madagaskarze też tą profesjonalną medyczną.
9: Chcemy pomagać właśnie długofalowo, bo z danych WHO wynika też, że ponad 66% mieszkańców Madagaskaru do najbliższego ośrodka zdrowia ma ponad 5 kilometrów. To jest bardzo daleko.
8: I to pieszo, bo tak. Raczej nikt tam nie dojeżdża z samochodem.
10: Tak, tak. Nawet dzisiaj, ja dzisiaj tutaj przyjechałem rowerem właśnie korzystałem z tego powietrza i tak sobie myślałem i przypomniałem właśnie te realia Madagaskaru, że w sumie nawet rowerami tam nie bardzo można się przemieszczać, szczególnie też w stolicy, ani nie ma infrastruktury, ale też ukształtowanie terenu jest jaki jest i właśnie taki miałem przebłysk tego, że rzeczywiście no, żyjemy w takim miejscu, no, jesteśmy uprzywilejowani, muszę powiedzieć, pod wieloma względami. No, dlatego też warto jednak spojrzeć w tamtą stronę i pomagać.
8: Powiedz jeszcze, gdzie można dostarczać te wszystkie opatrunki?
9: Zachęcamy do tego, aby opatrunki przywozić, czy też przysyłać do naszego Centrum Wolontariatu dr Wandy Błońskiej. To jest nowe miejsce na mapie Poznania, które już działa, ale oficjalne otwarcie będzie dopiero w listopadzie. Przy Junikowskiej cały czas działamy. To jest nasz stary adres, ale zachęcamy do tego, żeby odwiedzać nasz centrum. Po to też to centrum powstało, żebyśmy byli bliżej ludzi, żeby można było nas odwiedzać. Więc Grobla 7 to jest adres, na który można kierować paczki albo osobiście je przynosić. Zachęcamy do tego, aby wysyłać je tutaj, ale oczywiście na Junikowskiej też pełnimy dyżury, ale myślę, że w centrum będzie chyba wszystkim bliżej. Więc Grobla 7 to jest adres, na który?
10: Do 17. Zachęcamy.
8: I do kiedy można dostarczać?
9: Akcja z palmą trwa do 31 października. To jest ostatni dzień, kiedy można te paczki do nas wysyłać, no bo potem potrzebujemy tygodnia, żeby wszystko policzyć i wybrać zwycięzcę. Natomiast warto podkreślić, że opatrunek na ratunek to jest akcja całoroczna. Więc nawet jeśli już wybierzemy zwycięzcę palmy, to cały czas jeszcze będziemy, myślę, do końca listopada zbierać, bowiem w grudniu planujemy wysłać kontener na Madagaskar. Więc też musimy mieć czas, żeby to wszystko przeliczyć, wiedzieć, ile czego po prostu nam do kontenera wejdzie.
8: Tak, czyli do końca października teraz ta akcja, ale później oczywiście dalej można
9: dalej
8: przenosić.
9: Wspieramy,
8: dalej
9: tak.
8: Wspieracie, bo będzie
9: palmy nie będzie, kolejna. Ale będzie misyjna kawka w podziękowaniu na miejscu.
8: Zawsze coś. Doktor Mateusz Cofta, prezes Fundacji Redemptoris Missio i Natalia Dukiewicz, również z Fundacji. Byli dziś moimi i Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękujemy.
10: Dziękuję bardzo.
6: Poranny gość.
7: Rozmawiał Piotr Wielicki.

O 9.15 w Radiu Emaus dołączy do mnie profesor Jerzy Bralczyk. Zapraszam na felieton językowy Słowo o Słowie. Dziś nie sprawdzałem, nie pytałem też pana profesora, o czym będzie mówić, ale na pewno jego wykład będzie ze wszechmiar interesujący. Tuż po tym felietonie, po tym wykładzie językowym zrobimy sobie mały konkurs. Do wygrania będzie zaproszenie na targi Viva Seniorzy. Te targi rozpoczynają się już w najbliższy piątek, czyli pojutrze.

0: rana.
1: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Dograj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Środa, 7 października, minęła 9.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
6: W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem, który ma podwyższyć pierwszy próg podatkowy. W Poznaniu ruszyła przebudowa kolejnego skrzyżowania. Trwa nabór do następnej edycji programu staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Około 3,5 miliona osób skorzysta na planowanych zmianach w podatkach PIT. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem, który podwyższy pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki 12%. Projekt zakłada również wprowadzenie drugiego progu obejmującego dochody w przedziale od 130 tysięcy do 150 tysięcy złotych ze stawką 24%. Dochody powyżej 150 tysięcy objęte zostaną stawką 32%. Doradca podatkowy Sabina Tyszko tłumaczy, że kto skorzysta na nowych rozwiązaniach. Reforma skali podatkowej zmniejszyłaby wpływy z podatku PIT do budżetu państwa o ponad 10 miliardów złotych. Rząd zapewnił źródło finansowania, podwyższając podatek CIT dla firm, co może mieć negatywne skutki dla biznesu, ocenia ekonomista Marek Zuber. Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w Sejmowej Komisji. Żeby zmiany podatkowe mogły wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku, ustawa musi zostać ogłoszona do końca listopada. Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego w Poznaniu. W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie sieć gazowa w rejonie skrzyżowania. Następnie rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane, których koniec zaplanowany jest w pierwszej połowie stycznia przyszłego roku. Całkowity koszt inwestycji, obejmujący również roczną pielęgnację zieleni, wyniesie ponad 1 000 000 zł. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących ze strefy płatnego parkowania. Po zakończeniu przebudowy miejsce to zyska nową zieleń, a układ jezdni, chodników i przejść dla pieszych stanie się bardziej czytelny. Trwa nabór na kolejną edycję programu staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Do 15 października można wysyłać zgłoszenia, na chętnych czeka blisko 90 miejsc. 80 stanowisk przygotowano w urzędzie, 4 w Poznańskim Centrum Świadczeń, a 3 w Ogrodzie Zoologicznym. Staże będą realizowane od grudnia do końca marca. Obecnie program staży studenckich ma formułę 4-miesięcznej pełnopłatnej edycji. Na osoby, które zakwalifikują się, czeka wynagrodzenie w wysokości ponad 7,5 tysiąca złotych za cały okres stażu.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
6: Co łączy plakaty, sztukę i secesję? Tego będzie można dowiedzieć się podczas najbliższego wydarzenia w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. W ramach cyklu Graphic Concept uczestnicy przyjrzą się plakatom secesyjnym i ich twórcom. Na najbliższe spotkanie 10 października zaprasza Barbara Górecka z galerii plakatu i projektowania Muzeum Narodowego w Poznaniu.
7: Każde spotkanie przygotowujemy prezentacje, w których prezentujemy czy wmawiamy konkretne reprodukcje dzieł sztuki. Są to plakaty z naszej kolekcji, ewentualnie czasami zdarzają się takie sytuacje, że wzbogacamy te prezentacje przykładami obiektów z innych zbiorów. Zapraszamy na te spotkania młodzież, osoby dorosłe, zapraszamy te osoby, które są zainteresowane tematem. Mogą to być oczywiście profesjonaliści czy projektanci, ale równie dobrze myślę, że każda osoba, która po prostu chciałaby się czegoś więcej dowiedzieć, każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godzinie 13.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Maksymalna jesienna temperatura prognozowana na dziś to 21 stopni Celsjusza. Teraz jest 10 stopni na barometrze 1017 hektopaskali. Ciśnienie dziś będzie spadać, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Małgorzata prosi mnie o interwencję w sprawie trzech błędów. Pyta pani wprawdzie tylko o trzy błędy, ale sama zaznacza, że panią właśnie drażnią, zwłaszcza w mowie osób publicznych, i krótko o każdym z tych błędów powiedzmy teraz. Pierwszy to nadużywanie zaimka gdzie zamiast zaimków który, kiedy i tak dalej. Na przykład obejrzałem ostatnio trzy filmy, gdzie najbardziej podobał mi się taki to ataki. Rzeczywiście, ma pani rację, to gdzie ma tendencję do rozszerzania się. My, tak jak gdybyśmy traktowali przestrzeń jako coś także abstrakcyjnego. Z różnych filmów nie powiemy, który nam się podobał, czy który się nie podobał, ale potraktujemy to jako miejsce. W którym to miejscu, a więc gdzie wybieramy jakiś film z tej trójki. Nie jest to poprawne i ostrzegam przed używaniem tego gdzie w szerszych znaczeniach. Owszem, możemy powiedzieć, byłem tam, gdzie nigdy do tej pory nie byłem, kupiłem to tam, gdzie mówiłeś mi i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w odniesieniu do miejsca. Drugi błąd, rozpoczynanie zdania od słowa znaczy. Mówiłem już kiedyś tutaj o tym właśnie zwyczaju, kiedy to najczęściej odpowiadając na pytania, często w sytuacji oficjalnej, my zamiast odpowiedzieć wprost, używamy takiej zastawki. To znaczy i dalej już mówimy to, co powiedzieć chcieliśmy. Tak jak gdybyśmy uważali to za stosowne uprzedzić czymś jeszcze. Może mówimy o naszym myśleniu, że ono znaczy to, co za chwilę powiemy. Może tak, ale jest to natrętne i zwracam Państwa uwagę, żebyśmy tego zbyt często nie powtarzali. Trzeci błąd to połączenie czasownika zobaczyć z przyimkiem na. Na przykład zobaczmy na coś. Zamiast popatrzmy na coś i zobaczmy, jak to jest gdzieś tam, my mówimy zobaczmy na. Na przykład zobaczmy na planszę, zamiast popatrzmy na planszę. Owszem, my patrzymy na tę planszę po to, żeby coś na niej zobaczyć, ale nie możemy powiedzieć zobaczyć na planszy. Zobaczmy na planszy. Owszem, zobaczyliśmy na planszy. Zobaczmy na planszy. Możemy tak powiedzieć, ale nie zobaczmy na planszę. Zobaczmy na planszy jest zupełnie dobre. Akurat czepiłem się tej planszy, ale to może być tabela, może być cokolwiek innego. A więc zobaczmy na czymś, ale nie zobaczmy na coś. Natomiast popatrzmy na coś, a nie popatrzmy na czymś.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To poranny program Radia Emaus. W najbliższy piątek w Poznaniu rozpoczną się 15 targi Viva Seniorzy. Potrwają do soboty. Mam dla was jedno podwójne, dzisiaj pojedyncze. Jutro będzie podwójne. Dzisiaj pojedyncze zaproszenie do zdobycia pod warunkiem, że ktoś wyśle do nas wiadomość tekstową pod numer 7148. Koszt wysłania takiej wiadomości to tylko złoty 23. W jej treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko wraz z adresem mailowym i na końcu proszę odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, gdzie w Poznaniu będą odbywać się targi Viva Seniorzy, które, przypominam, rozpoczną się w najbliższy piątek. 71 48. Zapraszam.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba!
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12:30.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Jest 9:30. Teraz parę słów o tym, co w serwisach informacyjnych Radio Emaus będzie można dziś usłyszeć, powie Piotr Wilicki.
7: Tak jest, dzień dobry. Jedna z liderek osiedla maltańskiego zapowiedziała na dzisiaj konferencję prasową, ponieważ jak się okazało, ogłosiła już wcześniej, że wyprowadza się z osiedla, sama się wyprowadza i ma opowiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja na tym terenie, więc tam będzie też nasz reporter. Będziemy też zaglądali do Leszna, ponieważ to miasto czeka jedno z bardzo dużych wyzwań komunikacyjnych, a mianowicie chodzi o budowę ringu wokół osiedla Przyjaźni. No i przede wszystkim największym problemem, jak powiedział prezydent miasta, są kwestie własnościowe. Bo to teren należący też między innymi do spółdzielni mieszkaniowej i zanim budowa ruszy, no to trzeba te kwestie powyjaśniać. Cóż jeszcze powiemy w naszych informacjach? Będzie o szlaku Jerzycjady wokół Poznania. Gdzieś na ten temat też jest konferencja prasowa. Opowiemy o akcji Opatrunek na ratunek. To akcja, którą organizuje już po raz 14 Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Zapowiemy wydarzenie sobotnie w Poznańskim Ogrodzie Zoologicznym. Tam będzie odbywała się zbiórka krwi. Powiemy także o nielegalnych kontenerach na odzież na terenie miasta oraz zapowiemy zbliżającą się noc księgarni.
4: Radio Emaus. Dobre radio.

Napisała pani Wanda, że targi Viva Seniorzy odbędą się na terenie MTP, czyli Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wszystko się zgadza. Pani Wanda otrzymuje od nas bilet na te właśnie targi, na targi Viva Seniorzy. Piątek, sobota w Poznaniu na terenie MTP. Tak jak pani Wanda napisała, czyli Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dziękuję za podanie adresu mailowego. Bilet zaraz wyślę do pani mailem. Nawet go nie trzeba sobie drukować, tylko wystarczy zapisać w telefonie, pokazać przy wejściu i już. I proszę się cieszyć pobytem na targach. Potem proszę nam zdać relację, jak się pani podobało. Jutro w Radiu Emaus między 9 a 10 po raz przedostatni już szansa na wygranie zaproszenia na targi Viva Seniorzy. Ja się staram.

Grupa Counting Crows i Mr. Jones, za chwilę Mr. Antkowiak, który będzie z wami przez najbliższych parę godzin, a jeśli się uda, to może nawet kilkanaście, ale chyba się nie uda. Wszystko jest do załatwienia, myślę. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Słyszymy się jutro z samego rana, kilka minut po godzinie 6. Życzę wszystkim miłego radiowego dnia. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Wow, wow, wow! Viva seniorzy! Już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Najnowsze rozwiązania dla systemu kaucyjnego prezentowane są na odbywających się w Poznaniu targach Poleko. Trwają zapisy na bezpłatne sprzątanie grobów na poznańskich cmentarzach. Wielkopolscy strażacy apelują o montaż czujek czadu. Rozszerzanie systemu kaucyjnego powinno przypominać rozbudowę sieci paczkomatów, mówią przedsiębiorcy z sektora recyklingu. Na targach gospodarki komunalnej odbywających się w Poznaniu prezentują najnowsze rozwiązania dla systemu kaucyjnego, które wkrótce mają działać niezależnie od sklepów. Maciej Machłajewski, którego przedsiębiorstwo stworzyło system do obsługi tych urządzeń, uważa, że wkrótce będą powstawały niewielkie firmy zajmujące się lokalną obsługą butelkomatów.
2: Skalujemy, że taki ktoś, kto chce robić sieć, to jest dla niego 10 punktów, to jest optymalna ilość punktów, które on może sobie postawić w swoim mieście czy w okolicy. Może to być też gmina, ale różne gminy mają różne budżety i nie do końca jeszcze chcą inwestować. Moim zdaniem to jest bardzo demokratyczne podejście. Umożliwić każdemu, tak jak sklepy dostały tą możliwość, tak, postawienie sobie takiego automatu.
1: Maciej Białek z Ministerstwa Klimatu i Środowiska potwierdza, że operatorzy systemu kaucyjnego starają się wyjść poza sklepy i budują punkty zbiórek w porozumieniu z gminami czy wspólnotami mieszkaniowymi. Wskazuje, że prace nad regulacjami, które pozwolą, by do systemu kaucyjnego trafiały szklane opakowania, w tym tak zwane małpki, są na ostatniej prostej. Proces przyjmowania niektórych szklanych opakowań do butelkomatów może być wdrażany nawet przez 2 lata. Coraz bliżej Dzień Wszystkich Świętych. Wiele osób zaczyna już porządkowanie nagrobków swoich bliskich zmarłych. Z bezpłatnego porządkowania nagrobków mogą skorzystać seniorzy i seniorki, którzy rozliczają podatki w stolicy Wielkopolski i w niej mieszkają. To propozycja dla osób, które mają co najmniej 80 lat i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą bądź niesamodzielną. By skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków, wystarczy zadzwonić do biura Poznaj Kontakt. Bezpłatne sprzątanie obejmuje miejskie cmentarze na Miłostowie i Junikowie. O montaż czujek czadu apelowali wielkopolscy strażacy podczas rozpoczętych wczoraj na międzynarodowych targach poznańskich, targach Poleko. To 3-dniowe spotkanie dla przedstawicieli branży i instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Na stanowisku Straży Pożarnej by można było posłuchać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie może ograniczyć ryzyko pożaru oraz zatrucia tlenkiem węgla. Zdaniem zastępcy wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej, brygadiera Sławomira Branta, montaż czujki powinien być dla nas obowiązkowy i nie warto na niej oszczędzać.
3: Myślę, że niewiele powyżej 100 zł. I to jest jedyne urządzenie, które jest w stanie wykryć tlenek węgla. My nie jesteśmy w stanie go wyczuć. Dopiero w momencie go wyczujemy, jak będziemy się źle czuć, a wtedy już może być za późno.
1: Rozmowom o bezpieczeństwie towarzyszyć będą spotkania z firmami produkującymi kaucjomaty czy zajmującymi się odpadami. W tym samym czasie trwają też targi branży ogrodniczej Gardenia. Do 13 października można głosować w plebiscycie Cuda Polski 2026, organizowanym przez National Geographic Traveler. Jednym z nominowanych cudów jest powiat międzychocki, kraina 100 jezior. Samorządy gmin Międzychód, Sieraków, Kwilcz i Szybsko-Wielkie zachęcają do oddawania głosów. To nie jest tylko konkurs, to szansa, by pokazać całej Polsce, że powiat międzychocki to miejsce, które naprawdę warto odkryć, przekonują tamtejsi samorządowcy.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 12 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ciągle się modlił. Codziennie 300 modlitw składał Bogu w ofierze, jakby uiszczał jakąś daninę. Aby się zaś niepostrzeżenie nie pomylić w rachubie, 300 kamyków wrzucał w zanadrze i po każdej modlitwie jeden kamyk wyrzucał. Kiedy wyrzucił ostatni kamyk, znaczyło to, że liczba modlitw równa się pełnej liczbie kamyków. Tak o świętym Pawle Step, pustelniku, pisał w V wieku Sozomenos, historyk Kościoła. A jakie modlitwy odmawiał? No cóż, tego nie wiemy. Wiemy natomiast z innych dokumentów, że 200 lat później przyjęła się praktyka wielokrotnego odmawiania zdrowaś Maryjo z pomocą paciorków zamiast kamyków. Oczywiście to była wciąż jeszcze modlitwa różna od znanego nam dzisiaj różańca. Struktura bowiem tego ostatniego, łącząca powtarzanie pozdrowienia anielskiego z medytacją określonych tajemnic z życia Maryi i Jezusa, ta wykształciła się dopiero w wieku XV. Gdy jednak dominikanin Alain de la Roche ostatecznie ją ustalił, stało się także jasne, że różaniec ma moc. Moc tak wielką, że wspomógł flotę chrześcijańską w morskiej bitwie z Turkami. Było to pod Lepanto 7 października 1571 roku. I to na pamiątkę tego właśnie cudownego wydarzenia inny dominikanin, święty Pius V papież, ustanowił dzisiejsze wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 10:00. Za nami na naszej antenie mini audycja Święci z nieba ściągnięci, a muzycznie pojawił się ten, który prawie 2 miesiące temu uświetnił festiwal Bittersweet, czyli Robbie Williams, za nami Supreme, ale teraz nie Robbie Williams, ale kartka z kalendarza. Dziś mamy środę, 7 października. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Marek, Justyna, ale także Mateusz i wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Dzień Wanny, a także Dzień Efektywności Energetycznej. Przysłowie na dziś mamy jedno: kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny. Póki co ani nie jest śnieżnie, chłodno jest co najwyżej do południa. No teraz na przykład jest dosyć chłodno, 12 stopni Celsjusza, więc no cóż, mogłoby być nieco cieplej. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Piotra Kochanka i to zdanie brzmi następująco: próba robienia nowych rzeczy bez przekonania, że są dobre, jest tak skuteczna jak sadzenie nowych nasion i podlewanie ich benzyną. Bardzo ciekawe zdanie od Piotra Kochanka. A już za moment na naszej antenie muzyczna podróż w czasie. Punktualnie o godzinie 10:30 wyruszymy w podróż do muzycznej przeszłości, ale zanim coś nieco nowszego. Somber na naszej antenie, My Body Isn't Ready. Już za moment 10:30 muzyczna podróż w czasie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
4: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
7: Dziesiąta 30, czas na muzyczną podróż w czasie. Przygotowałem dla Was dzisiaj dwa wydarzenia. Najpierw rok 1970 urodził się Neil Halstead, którego znamy m.in. z zespołu Slowdive, i zagramy utwór z płyty. Już po reaktywacji tego zespołu pojawi się Kisses. No i jeszcze kolejne urodziny, rok 1968 urodził się Thom Yorke, m.in. z zespołu Radiohead. No i zagramy z najważniejszej płyty tego zespołu, czyli z albumu OK Computer, utwór No Surprises. Slowdive i Radiohead dzisiaj w muzycznej podróży w czasie. Wyruszamy!

0: Radio Emaus. Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Tramwaje wracają na Górny Taras Rataj w Poznaniu. 5 prac dostało się do drugiego etapu konkursu na rzeźbę poznańskich koziołków. W stolicy Wielkopolski trwa 5. edycja akcji Warta posprzątania. Tramwaje wracają na Górny Taras Rataj w Poznaniu. Zakończyły się prace przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i Kurlandzkiej. Tydzień temu wstrzymano w tamtym rejonie ruch tramwajowy z powodu awarii kanalizacyjnej. Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzywiatowski informuje, że od dziś może on zostać wznowiony.
2: Tramwaje linii numer 1, 3 i 97 wrócą na swoje stałe trasy przez ulicę Żegrze. Na swoją stałą trasę wróci też linia nocna numer 201, a zlikwidowana zostanie tymczasowa zastępcza linia autobusowa za tramwaj na trasie z Unii Lubelskiej do osiedla Czecha.
1: To jednak nie oznacza końca utrudnień dla pasażerów komunikacji miejskiej. Wciąż trwają prace na moście teatralnym w kierunku ulicy Fredry, co oznacza, że tramwaje przejeżdżające przez centrum kierowane są przez Rondo Caponiera. Powoduje to korki, szczególnie w godzinach szczytu.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: 5 prac zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na rzeźbę koziołków, które mają stanąć przy Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich oraz Bramie Poznania. W drugim etapie uczestnicy powinni przygotować wizualizacje oraz rysunki projektowanych rzeźb, uwzględniające właściwą skalę, proporcje i wzajemne relacje poszczególnych elementów kompozycji. Projekty mają nawiązywać do historii, legend i tożsamości Poznania. Jednocześnie rzeźby powinny tworzyć jednolitą serię, której kolejne elementy będą rozpoznawalne jako część tego samego przedsięwzięcia. Zwycięski pomysł zostanie ogłoszony do końca roku. Poznaniacy znów sięgają po worki i rękawice w ramach akcji Warta posprzątania. To już 5. odsłona wydarzenia, podczas którego mieszkańcy porządkują tereny nad Wartą. Tym razem jednak sprzątanie obejmuje okolice Rusałki, Cybiny i stawu Olszak. Problem śmieci przy ścieżkach czy plażach wciąż istnieje, mówi koordynatorka akcji i prezeska Fundacji Nasza Ziemia Beata Butwicka. Akcja rozpoczęła się wczoraj i potrwa także dziś do godziny 13.30 zbiórka przy Polanie Mycielskich. Na uczestników czekać będzie także ekomiasteczko ze stoiskami edukacyjnymi, a także gry, zabawy i quizy ekologiczne. Co najmniej 11 osób zginęło na skutek rosyjskich ataków na ukraińskie terytorium. Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 70 rakiet. Do ataku wykorzystała również drony. Na skutek uderzenia rakiety w blok mieszkalny w Prywłukach zginęło 6 osób, w tym 8-letnie dziecko. Rannych zostało 27 osób, wśród nich 5 dzieci. Ratownicy uratowali 4 osoby, w tym 5-letnią dziewczynkę. Od rana pracują tam ratownicy, trwa odgruzowywanie budynku i poszukiwanie ludzi, którzy wciąż mogą znajdować się pod gruzami. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że jednym z kluczowych celów rosyjskich uderzeń była infrastruktura energetyczna.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 15 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 11. Za nami mini audycja Myśli Świętych, a za nami także grupa Temper City Self-Aware. Przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, na które możecie się wybrać dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Także koniecznie zostańcie z nami. 11.30 serwis kulturalny, a teraz pogramy po polsku. Hej i mimo wszystko.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
8: 11.30, czas na serwis kulturalny. Zapraszam Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od wyjątkowego spotkania, bo dzisiaj w Pyra Winyl o godzinie 16.00 gościem będzie Wojciech Waglewski. To spotkanie będzie związane z premierą i odsłuchem płyty o nazwie 1986, a rozmowę poprowadzi Tymoteusz Powęzowski z Radia Afera. Zatem zapraszam Was bardzo gorąco na to spotkanie. Wojciech Waglewski, Pyra Winyl, godzina 16, wstęp jest wolny. Godzina 18 z kolei to recital fortepianowy Amadeusza Maksymiuka. Miejsce tego koncertu to Salon Muzyczny Muzeum Feliksa Nowowyjskiego. Wstęp na to wydarzenie także jest wolny. No i spodziewajcie się sporej dawki muzyki klasycznej. Amadeusz Maksymiuk urodził się w Poznaniu. Jest absolwentem ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia imienia Jadwigi Kaliszewskiej w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu, a naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 6 lat. Co usłyszymy na koncercie? Na pewno wiele muzyki klasycznej, to prawda, ale na pewno wiele również bardzo znanych dzieł. Może i kto wie, może i Amadeusz zaprezentuje swoje kompozycje. Recital fortepianowy Amadeusza Maksymiuka dziś o godzinie 18. Miejsce to Salon Muzyczny Muzeum Feliksa Nowowiejskiego. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i na koniec zapraszam Was już na 20. odsłonę Wieczoru Artystów Poznańskich. Jest to wydarzenie, które jest okazją do poznania nowych artystów i nawiązania nowych kontaktów branżowych. Oprócz koncertów, które trwają 15 minut, zawsze czeka rozmowa na żywo z gościem specjalnym, czyli z osobą doświadczoną w branży artystycznej. Wieczór Artystów Poznańskich, 20. edycja. Miejsce tego wydarzenia to My pod sceną. Start eventu godzina 19. Zapraszam Was na to wydarzenie, jak i na pozostałe wydarzenia z dzisiejszego przedpołudniowego serwisu kulturalnego. Kolejny o godzinie 16.30. Również Was na niego zapraszam.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Już prawie 14 minut zostało do godziny 12. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie pojawiła się Christina Aguilera, później Eric Clapton, a także duet Robert Jansson i Kuba Bandach. Przed nami punktualnie o godzinie 12 Anioł Pański, a następnie tuż po 12 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz, ponieważ pograliśmy po polsku, tym razem będzie zagranicznie, tym razem będzie po francusku. Alize, moi Lolita.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Mieszkańcy wielkopolskiej Brodnicy zapraszają na Mazurek u Dąbrowskiego. Poznańskie Świerczewo ma nowe boisko. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 byłym oraz obecnym menadżerom Orlenu. Mieszkańcy wielkopolskiej Brodnicy znów upamiętnią generała Józefa Wybickiego. Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy wprowadzenia Mazurka Dąbrowskiego do polskich szkół Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego imienia generała Wybickiego organizuje piknik rodzinny z Mazurkiem u Wybickiego. Przy budynku szkoły w Brodnicy będzie można wysłuchać koncertu orkiestry Dente z Czempinia czy zatańczyć poloneza. A to nie wszystkie atrakcje, zapowiada Wiesława Franczak, prezes stowarzyszenia.
3: Będą liczne atrakcje dla rodzin, dla dzieci, dla osób dorosłych, warsztaty m.in. z kaligrafii, warsztaty tematyczne, kąciki zabaw.
2: Zdaniem pani prezes, pielęgnowanie pamięci o generale Wybickim jest w Wielkopolsce szczególnie ważne.
3: Generał Józef Wybicki, autor naszego hymnu, był związany z Maniuczkami w gminie Brodnica i ponad 40 lat rodzina Wybickich tutaj na terenie gminy Brodnica spędziła. I tutaj też do roku 1923 spoczywały doczesne szczątki generała Józefa Rufina Wybickiego.
2: Piknik odbędzie się w najbliższą sobotę i rozpocznie o godzinie 11 złożeniem kwiatów przy nagrobku generała Wybickiego.
1: Informacje sportowe.
2: Trwa budowa Świerczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Buczka w Poznaniu. Prawie gotowe jest już boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 na 62 metry, informuje Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: Dobiega końca również budowa boiska do badmintona. Do tego wybudowany zostanie jeszcze kort tenisowy oraz ustawiony stół do gry w tenisa stołowego. Wykonawca przygotowuje też podłoże, na którym zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej. Oprócz infrastruktury sportowej postępuje też budowa nowej infrastruktury pieszo-rowerowej.
2: Zaplanowano także montaż ławek, koszy, tablic informacyjnych i stojaków rowerowych oraz posadzenie 13 nowych drzew.
1: Informacje z Poznania.
2: Tramwaje na Jeżycach znów kursują zmienionymi trasami. Na szczęście jeszcze tylko do godziny 13. Powodem są prace pielęgnacyjne drzew rosnących przy trasie tramwajowej. Ze względów bezpieczeństwa w czasie prac tramwaje linii numer 2 i 8 pojadą objazdem ulicami Dąbrowskiego i Roosevelta w obu kierunkach. Autobusy linii numer 164 nie zmienią trasy. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 byłym oraz obecnym menadżerom Orlenu powiązanym z byłym prezesem Danielem Obajtkiem. Chodzi o nieuzasadnione obniżki cen na stacjach koncernu w czasie co najmniej od 1 do 15 października 2023 roku. Wówczas na stacjach ceny wynosiły 5 zł 99 groszy za litr. Szacowane straty wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi, że był to ruch czysto polityczny w kampanii wyborczej.
5: Ogromne straty. Działanie absolutnie, które interes firmy podporządkowuje interesowi partyjnemu. Myślę, że wielu z nas jeżdżąc przez stacje benzynowe widziało coś, co po prostu zdumiewało nieczynne dystrybutory. Po to tylko, żeby udawać, że ta cena jest niższa i żeby to miało wpływ na wynik wyborów. Jest to kompromitujące dla tamtego kierownictwa i bardzo dobrze, że prokuratura tą sprawą się zajmuje.
2: Śledztwo wszczęto 17 stycznia 2024 roku. Przesłuchano ponad 150 osób, w tym osoby zatrudnione w Orlenie, PERN i Ministerstwie Klimatu. Zabezpieczono i przeanalizowano dokumentację, w tym dane z poczty elektronicznej. Osobom, którym prokuratura przedstawiła zarzuty, grozi od 5 do 25 lat więzienia.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 17 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością również 17 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi To nie jest przypadek. 1017 hektopaskali. Sprawdzam jakość powietrza. No, nie mogę powiedzieć, że 17, bo jest ona umiarkowana, ale biomed jest korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 9 minut po godzinie 12, środek dnia w Radiu Emaus. Cały czas się kłania, a kłaniają się Kuba Antkowiak i Lilia Łada, którzy są z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ewangelia nie informuje dokładnie, który uczeń poprosił Jezusa o pomoc w modlitwie. Zapewne dlatego, że jednym z uczniów jestem także ja, za każdym razem, gdy modlitwa sprawia mi trudność. Zmęczenie, zniechęcenie, brak cierpliwości. Jezus podpowiada, że łatwiej będzie pokonać je w modlitwie wspólnej, mówiąc: dawaj nam, a nie dawaj mi chleba na każdy dzień. Kiedy ostatnio zaprosiłem do wspólnej modlitwy członka rodziny czy przyjaciela?
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 22 minuty po godzinie 12. Za nami mini audycja w drodze do Emaus, za nami także duet Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile. A przed nami punktualnie o godzinie 12.30 kolejny odcinek audycji Bilans, magazyn ekonomiczny. Zapraszam w imieniu autora tego programu, czyli Piotra Wielickiego. 12.30 Bilans, a teraz na naszej antenie może nie Piotr, ale Mark. Mark Ambor, Belong Together.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass, otwórz się na świat.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
7: Rząd uruchamia dopłaty do przydomowych magazynów energii.
8: To jest możliwość zbierania energii wtedy, kiedy ona jest najtańsza.
7: 5 miliardów opakowań zebrano w ciągu roku w systemie kaucyjnym.
8: Doszliśmy teraz w zasadzie do comiesięcznej zbiórki na poziomie 900 milionów.
7: 45 milionów pasażerów przewiozły w pierwszym półroczu PKP Intercity i o tym m.in. dziś w bilansie. Piotr Wilicki, zapraszam.
0: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
7: Rząd uruchamia dopłaty do przydomowych magazynów energii. Wnioski w programie, na który przeznaczono 1 mld zł, będzie można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 20 października. Dofinansowanie skierowane jest do właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych, którzy dziś większość nadwyżek prądu oddają do sieci. Dzięki magazynowi lepiej wykorzystają energię ze słońca, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Maksymalna dotacja wyniesie 19 tysięcy złotych. Osoby rozliczające się w nowym systemie dostaną do 16 tysięcy złotych na sam magazyn, a te, które zostały przy starym systemie rozliczeń, do 8 tysięcy. Pieniądze będzie można odzyskać także za magazyny kupione od 1 listopada 2025 roku. Warunkiem dopłaty jest jednak to, by instalacja mogła działać niezależnie od sieci. Dom z takim magazynem nie traci prądu nawet podczas awarii, mówi wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik.
9: Dzięki temu, że będą posiadały magazyn energii i system zarządzania energią, użytkownik nie zauważy nawet odłączenia zasilania od sieci. Wówczas magazyn automatycznie przejmuje zasilanie domu i wszystkie sprzęty w domu nadal działają.
7: Program ma też odciążyć sieć energetyczną, która w słoneczne dni nie jest w stanie przyjąć całej energii z fotowoltaiki. Dziś magazyny ma niecałe 10% prosumentów. Resort szacuje, że dzięki dopłatom w domach pojawi się od 50 do 80 tysięcy nowych magazynów. Prosument to odbiorca końcowy energii elektrycznej, czyli na przykład gospodarstwo domowe, rolnik lub przedsiębiorca, który wytwarza prąd na własne potrzeby z odnawialnych źródeł energii, głównie z paneli fotowoltaicznych i może oddawać nadwyżki do sieci. Polacy na koniec września oddali 60% opakowań objętych systemem kaucyjnym. Mija rok od jego uruchomienia. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska podkreślała, że jeżeli uwzględni się miesięczne przesunięcie logistyczne, wskaźnik ten jest jeszcze wyższy.
8: Jeśli byśmy uwzględnili tylko miesięczne przesunięcie, to mamy poziom zwrotu na poziomie 72%. Na koniec września zebraliśmy 72% tych opakowań, które weszły do systemu kaucyjnego do końca sierpnia. Doszliśmy teraz w zasadzie do comiesięcznej zbiórki na poziomie 900 milionów.
7: We wrześniu poziom zwrotów przekroczył liczbę wprowadzonych na rynek opakowań, dodała minister.
8: Na 700 milionów nowych napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym wprowadzonych do systemu zwrot na poziomie 900 milionów. Ta logistyka wynika między innymi z faktu sezonowości i wzmożonej ilości wypijanych napojów w opakowaniach. W okresie wiosenno-letnim to jest naturalne, wtedy rośnie nam dynamicznie liczba wprowadzanych napojów w opakowaniach do handlu.
7: W ciągu roku w systemie kaucyjnym zabrano 5 miliardów opakowań, mówiła wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
10: 65,5 tysiąca punktów zbiórki, 23,5 tysiąca automatów. To jest naprawdę bardzo dobry wynik po roku funkcjonowania systemu kaucyjnego. To jest dobry prognostyk do tego, abyśmy zrealizowali założone cele selektywnej zbiórki. Doświadczenia z innych krajów Unii Europejskiej pokazują, że te systemy kaucyjne one dojrzewają po 2-3 latach funkcjonowania i w innych krajach osiągają poziomy zbiórki 90 lub więcej.
7: Jednym z głównych powodów wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce jest konieczność osiągnięcia unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach. Poziom ten ma wynieść 77% do 2028 roku, a od 2029 90%. Resort klimatu pracuje nad rozszerzeniem systemu o jednorazowe opakowania szklane, w tym tak zwane małpki. Wkrótce ministerstwo poinformuje o tym, jaką pojemność takich opakowań objąć miałby system. Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla norweskich inwestorów. Z szacunków Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej wynika, że firmy z Norwegii zwiększają obecność w naszym kraju. Wartość kapitału zainwestowanego przez nie w Polsce zbliża się do 3 miliardów euro. Autorzy raportu uwagę na dynamiczny wzrost w latach 2022-2024 o 40%. Główne obszary współpracy to energetyka, w tym zielona, obronność militarna, a także przemysł stoczniowy i rybołówstwo. Analityk Pulsu Biznesu Gabriel Chrostowski powiedział, że gospodarki Polski i Norwegii się uzupełniają. Sylwia Wojtaszczyk-Ciączka z Izby podkreśliła, że relacje polsko-norweskie wchodzą na nowy poziom. W ubiegłym roku wymiana handlowa między oboma krajami wyniosła ponad 13 miliardów euro. Do końca tego roku będą gotowe przepisy, które wzmacniają bezpieczeństwo danych medycznych Polaków, poinformował Polskie Radio wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort zaczął pracę nad nowymi regulacjami po tym, jak doszło do kilku masowych wycieków wrażliwych danych. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa dr Igor Protasowicki mówił Polskim Radiu 24, że podstawą ochrony danych w internecie jest stosowanie różnych haseł do każdego konta.
11: W momencie, kiedy wycieka nam z jednej bazy danych nasze dane użytkownika oraz hasło, którego używamy do różnych innych serwisów w internecie, to w gruncie rzeczy jeden atak i nigdzie nie jesteśmy bezpieczni. Jeżeli wycieknie jedno hasło spośród wielu, jesteśmy bezpieczni. Dlatego serdecznie zachęcam. A też druga rzecz, im dłuższe hasło, tym lepsze.
7: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił, że będzie wzmocniona certyfikacja firmy przetwarzających dane medyczne. Firmy, które mają powyżej 100 tysięcy rekordów osób, które są przetwarzane, będą musiały spełnić dodatkowe elementy bezpieczeństwa, podkreślił wicepremier. Resort cyfryzacji chce, by dane po wycieku znalazły się na stronie bezpieczne-dane.gov.pl. Prawie 45 milionów pasażerów przewiozły w pierwszym półroczu PKP Intercity. To wzrost o ponad 4 miliony względem pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku. Największy wzrost względem 2025 roku odnotowano na trasach z Krakowa do Tarnowa oraz z Krakowa do Rzeszowa. Pierwsze półrocze to także utrudnienia i opóźnienia pociągów. Najwięcej problemów było w styczniu z powodu mrozów, a w czerwcu z powodu upałów. Prezes spółki PKP Intercity Janusz Malinowski powiedział, że problemy leżały przede wszystkim po stronie zarządcy sieci kolejowej.
12: To są kwestie wyboczenia torów, to są kwestie związane z zasilaniem energią z sieci trakcyjnej. Tych usterek też było sporo, czy usterek związanych z SRK. To są urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przekładania rozjazdów, sygnałów na semaforach. Po stronie usterek taborowych problemy w zasadzie dotyczyły tylko klimatyzacji.
7: W drugiej połowie roku PKP Intercity odbierze część zamówionego wcześniej taboru. Do końca roku przewoźnik będzie miał do dyspozycji zarówno nowe wagony i pociągi, jak i zmodernizowane, używane pojazdy. Jak mówi wiceprezes PKP Intercity Adam Wawrzyniak, we flocie pojawią się m.in. lokomotywy.
13: W pierwszym kwartale odebraliśmy 8 Gryfinów nowych, kolejnych 8 odbierzemy w pierwszym półroczu. W drugim półroczu odbierzemy zgodnie z planem kolejnych 8 w wagonach. Tylko w pierwszym półroczu odebraliśmy blisko 100 wagonów, w tym 50 zmodernizowanych wagonów kombo z poznańskiego Cegielskiego, także odbiory kombo z Remtraka.
7: W poznańskich zakładach Cegielskiego trwa produkcja 300 nowych wagonów. Producent po fali krytyki zmienił ich parametry, a także wystrój. We wrześniu lub październiku spółka ma zaprezentować nowe rozwiązania. W przyszłym roku na torach pojawią się także pierwsze w barwach PKP Intercity pociągi z napędem hybrydowym. I to wszystko w tym bilansie. Dziękuję za uwagę. Piotr Wielicki, do usłyszenia.
0: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Muzyka w Radiu Emaus.
1: Trzynaście minut zostało do godziny 13:00. Za nami Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Piotra Wielickiego. Za nami także Męskie Granie Orkiestra, a także Sanach i projekt Enklawa. Po polsku pograliśmy, za moment również pogramy po polsku, ale punktualnie o godzinie 13:00 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz Wiktor Warigura i Dreiskal, Cztery pory roku.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Dograj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Szlak Jerzyc-Jady jest coraz dłuższy i to nie tylko w Poznaniu. Czy gmina Rawicz weźmie pożyczkę? 7 osób rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. Szlak Jerzyc-Jady się rozjasta. Śladami bohaterów książek Małgorzaty Musierowicz będzie można podążać nie tylko w stolicy Wielkopolski. Premiera najnowszej mapy przewodnika Szlak Jerzyc-Jady wokół Poznania odbędzie się w najbliższą sobotę, 10 października w Pobiedziskach. Tego dnia na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, zapowiada dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska Małgorzata Halber.
2: Otworzymy wystawę Pokój Borejków. Będą piękne gadżety jerzycjadowe do pozyskania. Wysłuchamy prelekcji, pójdziemy na spacer właśnie przez Pobiedziska, a na rynku planujemy wielką niespodziankę.
1: Nowy szlak obejmuje 32 punkty poza Poznaniem. Głównie są to miejsca na wschód i południe od Poznania, wyjaśnia przewodniczka miejska po Poznaniu Anna Basińska.
3: 8 w Pobiedziskach, wokół Pobiedzisk w Parku Krajobrazowym Promno, ale też jest Kicin, Wieżenica, znajduje się Kostrzyn, Nekla, możemy dotrzeć do Puszczykowa, możemy dotrzeć do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, więc rzeczywiście jest sporo tych miejsc.
1: Inauguracja szlaku rozpocznie się o godzinie 10 w bibliostacji Pobiedziska. Na uczestników będzie czekać zabawa pieczątkowa. Zwycięzcy mogą liczyć na drobne upominki i nagrody.
0: Informacje z regionu.
1: Gmina Rawicz zastanawia się nad wzięciem pożyczki do 16,5 miliona złotych. Fundusze miałyby ułatwić terminowe zapłacenie wykonawcom za inwestycje dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Mowa o termomodernizacji 5 placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy. Pożyczka miałaby być rozwiązaniem tymczasowym i zostać spłacona po wpływie pieniędzy z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Gmina nie ma problemów finansowych, zapewnia burmistrz Grzegorz Kubik.
4: Są tacy, którzy to tak będą zawsze interpretować i jakby swoją interpretację narzucać mieszkańcom, ale jak rozmawiam z mieszkańcami i też obserwuję rozsądne komentarze, nie botowskie, nie jakichś tam anonimowych profili, tylko mieszkańców, no to rozumieją sytuację, że taka jest.
1: Burmistrz mówi, że termin otrzymania hipotetycznej pożyczki nie jest znany. Możliwe, że będzie to początek 2027 roku.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku zaprasza na finał konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Finał odbędzie się 10 października w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim. Będzie towarzyszył Wielkopolskiemu Świętu Pyry, podczas którego będzie można spróbować przeróżnych lokalnych przysmaków, przygotowanych oczywiście z pyr.
0: Informacje z kraju.
1: 7 osób rannych po ataku nożem w szkole w Ostrołęce. Policja zatrzymała domniemanego sprawcy, ucznia placówki. Poinformowała Polskie Radio podinspektor Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji.
5: Tuż po godzinie 11 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednej ze szkół w Ostrołęce doszło do zaatakowania uczniów tej szkoły. Natychmiast policjanci pojechali na miejsce. Wstępnie ustalono, że rannych zostało 7 osób, ale to są wstępne informacje. Wśród nich jest również nauczycielka tej szkoły. Tuż po tym zdarzeniu w okolicy plaży miejskiej w Ostrołęce policjanci zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły, który prawdopodobnie ma związek z tym zdarzeniem.
1: Policja na razie nie udziela szczegółowych informacji o stanie zdrowia rannych.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 18 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

5 minut po godzinie 13, środek dnia się cały czas kłania, a kłania się duet Kuba Antkowiak i Lilia Łada. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do 14.30. Dzień dobry!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
2: Niesamowita była ta prośba ucznia. Chciał wiedzieć, jak się modlić, bo obserwował nauczyciela i wiedział, że uczniowie Jana otrzymali taką lekcję. Skoro ci, którzy gromadzili się wokół Jana, żyli we wspólnocie modlitewnej, my zgromadzeni wokół Jezusa też możemy w niej żyć, nawet jeśli bardzo się od siebie różnimy. I kiedy zastanawiamy się, jak to robić, powyższy fragment Ewangelii przychodzi z odpowiedzią: wystarczy słuchać i powtarzać po Jezusie modlitwę do Ojca, słowo po słowie. Pomyśl, co mogę dziś powtórzyć po Panu Jezusie.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Dwadzieścia minuty po godzinie 13:00. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem. Za nami także Mark Ronson i Bruno Mars, Uptown Funk. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl. Tam w zakładce Gościa prezentujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi. Dzisiaj naszymi gośćmi był dr Mateusz Cofta, a także Natalia Dukiewicz z Fundacji Redemptoris Missio. Tematem rozmowy był opatrunek na ratunek. Poznańska Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio zachęca do wzięcia udziału w 14. edycji akcji Opatrunek na Ratunek. Celem tej akcji jest zbiórka materiałów medycznych dla misji na Madagaskarze. W akcję mogą się włączyć firmy, ale także osoby prywatne. Również mogą się włączyć szkoły i przedszkolane. I właśnie o tym opowiedzieli nasi poranni goście, dr Mateusz Cofta i Natalia Dukiewicz z Fundacji Redemptoris Missio. Ta prawie 11-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w sekcji Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, którą możecie pobrać na swoje smartfony. Również Radio Emaus możecie złapać w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam jesteśmy. A na naszej antenie są również dobre utwory. Everything But The Girl Missing w tym momencie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
1: Autopromocja. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minut zostało do godziny 14:00. Za nami na naszej antenie Amy McDonald, Sylwia Grzeszczak, a także Dawid Podsiadło. Zapraszam Was do informowania Radio Emaus, na przykład w sprawach drogowych, ale i nie tylko. Jeżeli coś widzicie na poznańskich ulicach albo na wielkopolskich trasach, zapraszamy do kontaktu z nami 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tymi kanałami możecie się z nami kontaktować. Tak, tutaj mówię, jeżeli widzicie jakieś sytuacje na drodze, jakieś przeszkody pojawiły się na jakiejś ulicy w Poznaniu na przykład, dawajcie nam śmiało znać, my od razu o wszystkich utrudnieniach przekażemy na antenie. Zapraszamy Was do informowania Radia Emaus. No i również zapraszam Was do dalszego słuchania. Tym razem będzie nieco spokojniej. Perfekt i Kołysanka dla nieznajomej.

0: jutra. Radio Emaus.
1: 12 minut zostało do godziny 14, za nami na naszej antenie polski dwupak. Z jednej strony dosyć spokojna piosenka, zresztą w tytule ma kołysankę. Była to kołysanka dla nieznajomej, grupa Perfect, a za nami zupełnie inne klimaty, męskie granie orkiestra i wolne duchy. Na czele tutaj mieliśmy Darię Zawiałą w Mroza.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Akcja Pingwiny bez barier w poznańskim zoo. Czy wokół leszczyńskiego osiedla powstanie ring? Po ataku nożownika zamknięto wszystkie szkoły w Ostrołęce dla osób z zewnątrz. W poznańskim Nowym Zoo będzie można dowiedzieć się więcej o pingwinach, ale także oddać krew. W sobotę odbędzie się wydarzenie Pingwiny bez barier. Na terenie zoo trwają już prace nad budową wybiegu i basenu właśnie dla nich. Remigiusz Koziński z zoo mówi, że podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się, jakie bariery przełamują pingwiny, ale także ludzie.
2: Bariery związane na przykład z tym, że ktoś nie widzi. Będziemy więc używać pisma Braille'a i będziemy przy pomocy Państwa z Polskiego Związku Niewidomych pokazywać Państwu, jak z tego pisma Braille'a się korzysta. Natomiast będzie nam bardzo również pomagać Fundacja Otwartych Możliwości, która to fundacja przygotuje specjalne stoisko z konkursami. Jest to fundacja zajmująca się osobami, które mają różnego rodzaju problemy neurologiczne.
1: Przed wejściem do zoo stanie krwiobóz. Osoby, które tego dnia oddadzą krew, otrzymają voucher do ogrodu za symboliczną złotówkę. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9:30 i potrwa do 14:00.
0: Informacje z Leszna.
1: Czy w Lesznie powstanie ring wokół osiedla Przyjaźni? O planach miasta mówił podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami prezydent Grzegorz Rusiecki. Największym wyzwaniem będą przede wszystkim kwestie własnościowe, mówił prezydent z Leszczyńskiego, mówił Grzegorz Wiśniewski z Leszczyńskiego Magistratu.
3: Część nieruchomości ma bowiem nieuregulowany stan własnościowy, a w gruntach występują udziały wielu osób. W związku z tym wstępna koncepcja przebiegu drogi jest już przygotowywana, a miasto rozmawia z Leszczyńską Spółdzielnią Mieszkaniową na temat odpłatnego przejęcia terenu.
1: Koncepcja zakładałaby budowę drogi, która miałaby znaczenie nie tylko dla mieszkańców osiedla.
3: Ta inwestycja, jak wspominałem, poprawiłaby również dostęp do szkoły, cmentarza i uporządkowała komunikację wewnątrz osiedla. W przypadku osiągnięcia przez miasto porozumienia mogłoby uczestniczyć ono w budowie jezdni, natomiast Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa miałaby zaangażować się na przykład w realizację budowy parkingów.
1: Inwestycja prawdopodobnie będzie gotowa w 2028 lub w 2029 roku.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: W niedzielę 11 października w całej Polsce i w środowiskach polonijnych będzie obchodzony 26 Dzień Papieski pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Święty Jan Paweł II wciąż inspiruje do bycia uczniami misjonarzami, by odnawiać Kościół i świat oraz być uczniami misjonarzami. Napisali o świętym Janie Pawle II biskupi w liście pasterskim zapowiadającym Dzień Papieski. 11 października z tej okazji w poznańskiej katedrze zostanie odprawiona msza święta o godzinie 10:00.
0: Informacje z kraju.
1: Po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce miasto zorganizowało pomoc psychologiczną. Zarządzono też zamknięcie innych placówek w mieście przed dostępem osób z zewnątrz, powiedział prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski na antenie Polskiego Radia 24.
4: Oczywiście jak w takich sytuacjach szybko uruchomiliśmy wsparcie psychologiczne zarówno dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 i ich rodziców, ale również wsparcie dla... Nie wpuszczali na teren swoich placówek osób postronnych i obcych i to zostało wykonane. Natomiast kluczowe jest zachowanie spokoju i bezpieczeństwa. Sytuacja została opanowana, wszystkie służby pracują, policja zabezpiecza ślady, służby zbierają dowody, przesłuchują świadków.
1: Do ataku doszło w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Według relacji napastnik miał wejść do placówki i rzucić plecak, z którego wydobywał się dym. Następnie nożem próbował okaleczyć uczniów i ostatecznie zbiegł z miejsca zdarzenia. Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej w Radomiu Katarzyna Kucharska potwierdziła, że nożownik, były uczeń szkoły, został zatrzymany w pobliżu plaży miejskiej.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 20 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Już prawie 6 minut po godzinie 14 kłania się środek dnia w Radiu Emaus, Kuba Antkowek i Lilia Łada. Jesteśmy z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Małgorzata prosi mnie o interwencję w sprawie trzech błędów. Pyta pani wprawdzie tylko o trzy błędy, ale sama zaznacza, że panią właśnie drażnią, zwłaszcza w mowie osób publicznych, i krótko o każdym z tych błędów powiedzmy teraz. Pierwszy to nadużywanie zaimka gdzie zamiast zaimków który, kiedy i tak dalej. Na przykład obejrzałem ostatnio trzy filmy, gdzie najbardziej podobał mi się taki to ataki. Rzeczywiście, ma pani rację, to gdzie ma tendencję do rozszerzania się. My, tak jak gdybyśmy traktowali przestrzeń jako coś także abstrakcyjnego. Z różnych filmów nie powiemy, który nam się podobał, czy który się nie podobał, ale potraktujemy to jako miejsce. W którym to miejscu, a więc gdzie wybieramy jakiś film z tej trójki. Nie jest to poprawne i ostrzegam przed używaniem tego gdzie w szerszych znaczeniach. Owszem, możemy powiedzieć, byłem tam, gdzie nigdy do tej pory nie byłem, kupiłem to tam, gdzie mówiłeś mi i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w odniesieniu do miejsca. Drugi błąd, rozpoczynanie zdania od słowa znaczy. Mówiłem już kiedyś tutaj o tym właśnie zwyczaju, kiedy to najczęściej odpowiadając na pytania, często w sytuacji oficjalnej, my zamiast odpowiedzieć wprost, używamy takiej zastawki. To znaczy i dalej już mówimy to, co powiedzieć chcieliśmy. Tak jak gdybyśmy uważali to za stosowne uprzedzić czymś jeszcze. Może mówimy o naszym myśleniu, że ono znaczy to, co za chwilę powiemy. Może tak, ale jest to natrętne i zwracam Państwa uwagę, żebyśmy tego zbyt często nie powtarzali. Trzeci błąd to połączenie czasownika zobaczyć z przyimkiem na. Na przykład zobaczmy na coś. Zamiast popatrzmy na coś i zobaczmy, jak to jest gdzieś tam, my mówimy zobaczmy na. Na przykład zobaczmy na planszę, zamiast popatrzmy na planszę. Owszem, my patrzymy na tę planszę po to, żeby coś na niej zobaczyć, ale nie możemy powiedzieć zobaczyć na planszy, zobaczmy na planszy. Owszem, zobaczyliśmy na planszy, zobaczmy na planszy. Możemy tak powiedzieć, ale nie zobaczmy na planszę. Zobaczmy na planszy jest zupełnie dobre. Akurat czepiłem się tej planszy, ale to może być tabela, może być cokolwiek innego. A więc zobaczmy na czymś, ale nie zobaczmy na coś. Natomiast popatrzmy na coś, a nie popatrzmy na czymś.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Już prawie 24 minuty zostały do godziny 14. Za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, za nami także grupa Semisonic Close in Time. No i w sumie dla mnie jest teraz taki Close in Time. Bardzo chciałbym wam podziękować za pasmo w środku dnia. Byłem z wami od godziny 10. Razem ze mną był Piotr Wielicki, a także Lilia Łada, którzy byli odpowiedzialni za informacje Radia Emaus. Zostańcie z nami, no bo o 14.30 będzie z wami Arek Szymański, także słuchajcie Radia Emaus. Na sam koniec środka dnia Dido i Here With Me. Trzymajcie się, na razie.

0: Demos. Reklama.
1: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio

get lucky, czyli mieć szczęście. No i mam nadzieję, że macie szczęście, że dzisiaj słuchacie Radio Emaus, bo Radio Emaus to jest dobre radio, a skoro słuchacie dobrego radia, to mam nadzieję, że macie dobry dzień. 7 października dzisiaj, Kuba Antkowiak już tam gdzieś na horyzoncie mi znika, Arkadiusz Szymański, ja się witam, bo ja rozpoczynam z wami spotkanie, drogie słuchaczki i słuchacze Radio Emaus. Bardzo się cieszę, że dzisiaj spędzimy to popołudnie razem, a nawet trochę więcej niż popołudnie, bo i taki wczesny wieczór. Dzisiaj też spotkanie przy kawie będzie i od razu je zapowiem, bo będzie u mnie Livia Bredow, która no nie tak dawno, już przed chwilą dosłownie, wróciła zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych i to będzie spotkanie przy kawie. Będziemy rozmawiać o Nowym Jorku, a więc wyjątkowe miejsce, wyjątkowy czas spędzony tam w Nowym Jorku. Livia Bredow o wszystkim mi opowie już dzisiaj o godzinie 18.30, spotkanie przy kawie, ale nie tylko to, dzisiaj będzie tutaj na naszej antenie, będzie mnóstwo dobrej muzyki, będą ciekawe audycje i na to wszystko was serdecznie zapraszam. Oczywiście Lilia Łada też tutaj będzie, na razie jej nie ma, ale przyjdzie. Więc ja mówię po prostu dzień dobry, Arkadiusz Szymański, witam się z wami.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Chciałem tylko nawiązać jeszcze do wczorajszego tortu, który otrzymaliśmy od Krzysztofa. Ja się po czasie dowiedziałem, że to właśnie Krzysztof, nasz stały słuchacz, przyniósł ten tort. On był co prawda adresowany do mnie bezpośrednio, ale no przecież tutaj redakcja cała pracuje na to, żebyśmy my tutaj tak do was mówili, a nie inaczej, i taką muzykę wam puszczali, a nie inną, i taki klimat tworzyli w Radiu Emaus, a nie inny. W związku z tym tort został skonsumowany. Dzisiaj skończyliśmy dopiero ten tort. Po naprawdę wielki tort. Krzysztofie, bardzo ci dziękujemy. To bardzo miłe, że taką słodyczą nas obdarzacie raz po raz. No i wczoraj akurat Krzysztof potężny tort nam przyniósł. Ja byłem zaskoczony. Na początku myślałem, że to jakiś żart, że mnie wkręcają, gdy wszedłem do pracy, a mówią, że zajrzyj do lodówki. I jak zajrzałem, to oniemiałem. Także przepyszny, naprawdę pyszny tort, słodziutki, ale jak to mówią niektórzy, nie za słodki, taki sam raz, ale był idealny. Zjedliśmy go i bardzo, bardzo, Krzysztofie, dziękujemy za ten słodki prezent. Bardzo nas pozytywnie nastroił. W końcu cukier krzepi, prawda?

za 7 minut na naszej antenie informacje Radia Emaus i Lilia Łada. Na pewno wrócimy do tematu ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Ten temat dzisiaj na pierwszych stronach gazet i w każdym serwisie informacyjnym w naszym kraju. Także my na pewno tego tematu nie zostawimy, ale będziemy też wracać do innych tematów, chociażby do tematów tatrzańskich. Tam między innymi tragiczne wypadki zdarzyły się niedawno. No i w ostatniej dobie zginęła dziewczyna, spadając z przełęczy Zawrot. Do tego też będziemy wracać.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 12 sekund po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznań zaprasza na Poznańską Noc Księgarni. Duszpasterstwa akademickie miasta Poznania zapraszają na rekolekcję na dobry początek. Ważne jest poznanie przyczyny ataku w Ostrołęce, uważa były policjant. Gratka dla poznańskich moli książkowych. W najbliższy piątek 12 księgarni i antykwariatów ze stolicy Wielkopolski otworzy się nocą dla czytelników dzięki Poznańskiej Nocy Księgarni. Do akcji włączyła się m.in. Księgarnia Świętego Wojciecha, mieszcząca się przy Alejach Marcinkowskiego. Mówi kierownik działu marketingu w Świętym Wojciechu Magdalena Borkowska-Frąckowiak.
3: Zapraszamy Państwa dodatkowo w godzinach 18-22. Tam w tym czasie moje koleżanki zadbają o Państwa i dodatkowo będą miały dla Państwa niespodzianki. Wiem z dobrze poinformowanych źródeł, że będzie to dodatkowy rabat na wszystkie książki.
2: W ramach Poznańskiej Nocy Księgarni zaplanowano także spacery po mieście, prelekcje czy spotkania autorskie. Wydarzenie organizowane jest już od kilku lat. Ma na celu zwrócenie uwagi na rolę niezależnych i kameralnych księgarni.
1: Informacje z Poznania.
2: Ruszyła 14. edycja akcji Opatrunek na Ratunek. Zebrane dary zostaną wysłane na Madagaskar. Natalia Dulkiewicz z Fundacji Redemptoris Missio w porannej rozmowie Radia Emaus uściślała, co dokładnie można przynosić do fundacji.
4: Bandaże, opaski elastyczne, gazy, kompresy, przylepce, plastry z opatrunkiem, strzykawki, igły, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, ale także maści ichtiolowe i maści cynkowe.
2: Oprócz darów rzeczowych, wolontariusze wspierają także edukację personelu medycznego, mówił dr Mateusz Cofta z Fundacji Redemptoris Missio.
5: Mieliśmy taki projekt, który wspierał właśnie edukację w zakresie unikania zakażeń szpitalnych, także też w to się włączamy. Oprócz tych najpotrzebniejszych rzeczy, takich doraźnych, na pewno ten kierunek nasz i nasza troska jest, żeby dalej edukować.
2: Zbiórka potrwa do 6 listopada. Dary można przynosić lub przesyłać do nowego Centrum Wolontariatu Fundacji.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Duszpasterstwa akademickie miasta Poznania zapraszają na rekolekcje na dobry początek. W tym roku prowadzi je ojciec Leonard Bielecki, prowincjał poznańskiej prowincji Franciszkanów i dawny duszpasterz akademicki. Pierwsze spotkanie odbyło się wczoraj w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Serafickiego. Drugie zaplanowano na dziś w kościele świętego Rocha przy ulicy świętego Rocha, a trzecie w czwartek w kościele ojców Dominikanów przy Alei Niepodległości. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 20. Trzeba więcej rozmawiać o bezpieczeństwie i zapobiegać frustracji i agresji. Tak były policjant Dariusz Nowak komentuje sytuację po ataku nożownika w Ostrołęce. Na antenie Polskiego Radia 24 powiedział, że ważne jest poznanie przyczyn działania sprawcy, który ranił co najmniej 7 osób.
6: Na pewno najważniejsze jest to, żebyśmy wyjaśnili także, jakie były motywy działania tego chłopaka. Czy to była złość do kogoś ze szkoły, czy jakieś osobiste rzeczy, czy coś, co się zrodziło w jego głowie, bo też tego nie wiemy, nie mamy wyników jego badań. No mnóstwo tych rzeczy, które pozwolą nam spojrzeć na tę sprawę nieco inaczej. Natomiast na pewno trzeba dyskutować, podjąć decyzję na temat bezpieczeństwa dzieci w szkole, no bo to jest istota tego rodzaju historii.
2: Policja zatrzymała domniemanego sprawcę, byłego ucznia zespołu szkół zawodowych numer 4. W ataku zostało rannych co najmniej 7 osób, w tym jedna poważnie. Wśród rannych jest nauczycielka. W szkole zarządzono ewakuację.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: No i co to się wydarza? I mówiłem, powtarzałem, wczoraj już o tym mówiłem, że wiatr, no nie taki, jakbyśmy sobie tego życzyli, że deszczu nie ma, że nie ma żadnych opadów. I co się dzieje? I dzisiaj mamy jakość powietrza umiarkowaną, a wczoraj była dobra, przedwczoraj była dobra, no i to już poszło w niepamięć. Czy pogoda się postara, żeby poprawić nam jakość powietrza? Tego nie wiem, bo póki co porywy wiatru sięgające, no właśnie, ilu? 40 km na godzinę momentami, ale tak standardowo wiatr wieje 18 km na godzinę maksymalnie, więc to trochę za mało, żeby poprawić jakość powietrza, no ale będziemy się przyglądać. Maksymalnie na termometrach zobaczymy dzisiaj 20 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Lilio, lubisz słodycze, prawda?
2: No pewnie.
1: A WZ-kę lubisz?
2: Pewnie.
1: A którą część lubisz WZ-ki? Bardziej tę ciemną czy tę jasną?
2: Tę jasną.
1: Jasną, czyli biała bardziej niż czarna.
2: Ale generalnie obie smakują dobrze.
1: Obie smakują dobrze i to będzie, no to nie będzie o WZ-ce akurat na początek tego spotkania, ale Lidia Łada, Arkadiusz Szymański i Michael Jackson. Black or White. No mogłoby być o WZ-ce, prawda?
2: O, to...

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ciągle się modlił. Codziennie 300 modlitw składał Bogu w ofierze, jakby uiszczał jakąś daninę. Aby się zaś niepostrzeżenie nie pomylić w rachubie, 300 kamyków wrzucał w zanadrze i po każdej modlitwie jeden kamyk wyrzucał. Kiedy wyrzucił ostatni kamyk, znaczyło to, że liczba modlitw równa się pełnej liczbie kamyków. Tak o świętym Pawle Step, pustelniku, pisał w V wieku Sozomenos, historyk Kościoła. A jakie modlitwy odmawiał? No cóż, tego nie wiemy. Wiemy natomiast z innych dokumentów, że 200 lat później przyjęła się praktyka wielokrotnego odmawiania Zdrowaś Maryjo z pomocą paciorków zamiast kamyków. Oczywiście to była wciąż jeszcze modlitwa różna od znanego nam dzisiaj różańca. Struktura bowiem tego ostatniego, łącząca powtarzanie pozdrowienia anielskiego z medytacją określonych tajemnic z życia Maryi i Jezusa, ta wykształciła się dopiero w wieku XV. Gdy jednak dominikanin Alain de la Roche ostatecznie ją ustalił, stało się także jasne, że różaniec ma moc. Moc tak wielką, że wspomógł flotę chrześcijańską w morskiej bitwie z Turkami. Było to pod Lepanto 7 października 1571 roku. I to na pamiątkę tego właśnie cudownego wydarzenia inny dominikanin, święty Pius V papież, ustanowił dzisiejsze wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Do

Ależ to jest świetna kompozycja. Pod mostem, Under the Bridge, grupa Red Hot Chili Peppers. I tak sobie pomyślałem, że pod mostem, no zazwyczaj to się negatywnie kojarzy, bardzo pejoratywnie, coś, co dzieje się pod mostem. Ale kiedyś słyszałem takie określenie, co by się stało, gdyby świat stanął na głowie. Nie wiem, czy już wam to mówiłem. Co by się stało, gdyby świat stanął na głowie? No i słyszałem taką odpowiedź, byłoby widać wszystkie gumy do rzucia, poprzyczepiane od spodu. No i to mi się wydaje, że to jest takie trochę z przymrużeniem oka potraktowanie tematu. Nie wiem, jak tam pod mostem, jeśli chodzi o poręcz mostu i te poprzyklejane gumy. No może bardziej na przykład kłódki ostatnio na mostach. Jako taką pamiątkę miłości czyjejś. I na tej kłódce serce i inicjały zakochanych w sobie. No takie rzeczy się zdarzają. Więc jeśli widzicie mosty, które mają poprzyczepiane do siebie kłódki, to ja nie wiem, czy architekt tworząc taki most brał pod uwagę, że trzeba dużo większe obciążenie założyć, no bo gdy każda z tych kłódek ileś waży, no to jak każdy przyczepi kłódkę, no to most zaczyna ważyć dużo więcej niż standardowo, a jeśli jeszcze po nim będą przejeżdżać pojazdy ciężkie, no to robi się naprawdę bardzo ciężka sprawa z tego wszystkiego. 24 minuty, 25 minut już w zasadzie po godzinie 15, za chwilę Kasia Kowalska na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu piękna pogoda, ale wspominałem też, że w górach piękna pogoda, która zachęca do no, takich wysokogórskich eskapad też. No i dziś doszło do jednego z poważnych wypadków. Około godziny 11 turystka spadła w rejonie Koziej Przełęczy w Tatrach i w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Z kolei we wtorek ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ruszyli po pomoc turystce, która spadła z rejonu Przełęczy Zawrat. Spadła w kierunku zmarzłego stawu. Niestety jej życia mimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować. To, że piękna pogoda, zgadzam się. To, że wspaniałe widoki, zgadzam się. Ale to, że trzeba się przygotować na różne warunki, jeśli chodzi o turystykę wysokogórską, to zawsze trzeba mieć w głowie, wychodząc w góry wysokie, ale nie tylko w góry wysokie, no w ogóle do takich górskich eskapad trzeba być zawsze dobrym przygotowanym. No i w rejonie Zawratu na pewno ślisko, na pewno mokro i na pewno o poślizgnięcie nie trudno. Uważajcie na siebie, jeśli macie w planach wyruszanie w wysokie góry, to zawsze trzeba mieć w głowie wyobraźnię, że jednak różne rzeczy mogą się zdarzyć i nawet te najmniej prawdopodobne scenariusze są całkiem prawdopodobne, bo mogą się wydarzyć.
1: Mam

Gdybyście 144 lata temu byli w Krakowie i przypadkowo, może, chociaż nic nie dzieje się przypadkiem, bylibyście w Muzeum Narodowym w Krakowie, to dokładnie 7 października 1882 roku, dokładnie 144 lata temu, Jan Matejko, wielki artysta, przekazał Muzeum Narodowemu w Krakowie hołd pruski. I ten obraz tam się znajduje. Jeśli ktoś z was nie widział, polecam, bo to znakomite malowidło naszego znakomitego malarza, batalisty Jana Matejki. Jan Matejko 144 lata temu, 7 października, przekazał Muzeum Narodowemu w Krakowie hołd pruski. Taka informacja dzisiaj w kalendarium zawarta. No ale oprócz tego, gdyby już tak trzymać się tego kalendarium i Krakowa i Muzeum Narodowego, to 147 lat temu, a więc 3 lata wcześniej, 2 lata wcześniej niż poprzednio mówiłem, w Krakowie utworzono Muzeum Narodowe i była to pierwsza na ziemiach polskich placówka tej rangi. Muzeum Narodowe w Krakowie 147 lat temu zostało utworzone. No i piękne takie miejsca, które możemy odwiedzać do dziś, prawda?

Tak, to Landry i Trips inspirowali do tego, że jeśli jedziecie teraz samochodem na przykład, no i on prowadzi albo ty prowadzisz, możecie się do siebie obrócić i powiedzieć po prostu dzięki, że jesteś. Dzięki, że jesteś. To jest takie proste, takie łatwe do wypowiedzenia, a jakże ważne dla drugiej strony, że jednak komuś zależy na tym, żeby ktoś był blisko, właśnie blisko. Fajnie jest być takim kimś pożądanym, żeby być blisko, prawda? No myślę, że wielu z nas ma takie poczucie i za to powinniśmy cały czas dziękować. A za 7 minut na naszej antenie informacje Radia Emaus i Lilia Łada.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach. Podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczno-nosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Regulujemy zegarki, jest 2 sekundy są, po 16. Chciałem powiedzieć punktualnie 16, ale już 2 sekundy po.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Tomasz Ordza z podpoznańskiej Dąbrówki, nauczycielem roku 2026. Powiat poznański rozdaje mieszkańcom czujki dymu i czujki czadu. 10 października ruszają sezonowo lodowiska w Poznaniu. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce pod Poznaniem, został nauczycielem roku 2026. Gala 25. konkursu odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureat przekonuje, że w jego pracy najważniejsze jest zaciekawienie uczniów.
3: Wyjść do parku pobliskiego, wyjść do miasta, jeżeli nie jesteśmy szkołą na terenie leśnym czy wiejskim, tak? Wyjść, doświadczyć, poznać, porozmawiać i z tej relacji buduje się pomysł na projekt. Uwierzcie mi, tak to działa.
2: Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka stwierdziła, że 13 finalistów konkursu to niesamowici ludzie.
4: To są też nauczyciele innowatorzy, to są nauczyciele, którzy są takim światłem swojej szkoły i będąc nominowanymi, dostając tytuł, oni sami widzą, jak rosną, jak wzmacniają siebie nawzajem i jak wiele mogą dobrego pokazać w zawodzie nauczyciela.
2: Podczas gali przyznano też nagrody nauczyciela jutra, przyjaciela szkoły oraz inicjatywy edukacyjnej roku.
1: Informacje kulturalne.
2: W piątek rusza kolejna edycja Obserwatorium Sztuki dla Dziecka, organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. W tym roku punktem wyjścia jest pytanie, jak projektować wydarzenia z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodych osób, mówi dyrektorka wydarzenia Joanna Żygowska.
5: Poruszymy między innymi takie tematy jak to, co to znaczy rzecznikować sprawą młodych ludzi w kwestiach codziennego życia w społeczeństwie. Będziemy zastanawiać się też, skąd możemy czerpać wiedzę jako osoby zainteresowane młodą publicznością, skąd możemy czerpać wiedzę o młodych ludziach. I tutaj sięgniemy po doświadczenia z takich dużych ogólnopolskich badań.
2: Obserwatorium rozpocznie się o godzinie 9.30 w piątek i zakończy w sobotę 10 października. Szczegóły są dostępne na stronie wydarzenia.
1: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Po raz 17 powiat poznański rozdaje mieszkańcom czujki dymu i czujki czadu. Takich wypadków w miesiącach zimowych jest więcej niż w pozostałych porach roku, dlatego jak tłumaczy starosta poznański Jan Grabkowski, warto mieć oba urządzenia.
6: Nie tylko czujka czadu, ale także czujka dymu. Czujka czadu daje efekt jeszcze jeden, że jak coś jest, czego nie widać, bo dym widać, bo czadu nie widać, to jest cichy zabójca. Warto mieć w domu i jedno urządzenie, i drugie. My robimy konkursy, rozdajemy, namawiamy, wszędzie jesteśmy, gdzie trzeba. Ludzie są naprawdę zainteresowani.
2: Tym razem konkurs polega na wypełnieniu ankiety i wymyśleniu hasła promującego powiat. Komisja będzie losować szczęśliwych zwycięzców co 2 tygodnie. Konkurs potrwa do końca roku.
1: Informacje z Poznania.
2: W sobotę 10 października poznańskie ośrodki sportu i rekreacji oficjalnie otwierają nowy sezon łyżwiarski. Działanie rozpoczynają 2 obiekty. Lodowisko Malta w namiocie przy starcie toru regatowego Malta oraz lodowisko w wielofunkcyjnej hali sportowej Wilda obok lodowiska Chwiałka. W obu obiektach będzie można wypożyczyć łyżwy, kaski oraz podpórki dla początkujących.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: No i niestety, jeśli chodzi o jakość powietrza, nic się nie zmieniło. Nadal jest umiarkowana. Tutaj niestety wiatr sobie nie radzi póki co. 13 km na godzinę, teraz taka prędkość wiatru. Z południowego wschodu wieje. Ciśnienie atmosferyczne 1014 hektopaskali, a temperatura 19 stopni na termometrach i taka sama temperatura odczuwalna. Warunki biometeo obojętne, ale nic się nie przejmujcie. W nocy się wszystko zmieni. Jeśli chodzi o biometr, będzie korzystny. Tylko że jutro o poranku już nie będzie nawet obojętny, tylko będzie niekorzystny, więc no nie wiem, czy to dobra informacja. Myślę, że dobrą informacją jest fakt, że jutro pojawi się deszcz. Czy to jest dobra informacja? No tak, bo jeśli dzisiaj jest jakość powietrza umiarkowana, to jak jutro będzie deszcz i porywy wiatru 25 km na godzinę, to no właśnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Ty wiesz, jak noc przesadziła? Dzisiaj będzie trwała... Dzisiaj będzie trwała 12 godzin i 47 minut. No kto by tyle spał?
1: I ja na przykład.
0: No tak?
1: Będzie można się wyspać.
0: Proszę bardzo. No to musisz pójść spać już o godzinie 18:17, bo wtedy słońce zajdzie.
1: Tak zrobię.
0: No nie pójdziesz spać jeszcze wtedy, bo będziesz w pracy. To cię niestety zmartwię. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my z wami dzisiaj na dobre popołudnie i taki wczesny wieczór tak naprawdę.

już za niecałe 10 minut na naszej antenie serwis kulturalny, ale zanim serwis kulturalny, to jeszcze zaśpiewa zespół, zagra zespół, który w tym roku obchodzi swoje 50-lecie. Grupa U2 w utworze, który pochodzi z ich chyba najważniejszej, najbardziej znanej płyty. I to była płyta Achtung Baby, oczywiście, że tak, ale to akurat nie jest płyta Achtung Baby, więc utwór, który za chwilę usłyszycie, I Still Haven't Found What I'm Looking For, to jest utwór grupy U2, który na pewno wielu z was zna, potrafi zanucić. No i to jest też modlitwa, bo jakbyście zagłębili się w tekst tej piosenki, to on jest tak naprawdę psalmem. To jest tekst psalmu. Moi drodzy, z U2 przed nami, a o 16.30 zapraszam na serwis kulturalny.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: 16.30 na zegarze, rozpoczynamy serwis kulturalny i mnóstwo propozycji mam dla was, więc muszę szybko mówić, żeby z wszystkim zdążyć. 18. O 18.00 dzisiaj w Salonie Muzycznym w Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Willi Wśród Róż przy Alei Wielkopolskiej 11 recital fortepianowy Amadeusza Maksymiuka i to jest wyjątkowa szansa. Wstęp jest wolny na to wydarzenie, a Amadeusz Maksymiuk jest absolwentem ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia w Poznaniu. No i naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 6 lat, a swoje umiejętności kształcił u pedagogów takich jak Henryka Żmijowska, Barbara Jarantowska oraz Jakub Dera. Obecnie kształci się pod kierunkiem Piotra Szychowskiego w Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu. Brał udział w lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pedagogów. No i już nic więcej na temat jego życiorysu nie będę mówił, bo nie starczy nam czasu, ale jeśli chcielibyście posłuchać Amadeusza Maksymiuka, to dzisiaj o godzinie 18.00 Salon Muzyczny przy ulicy, przy Alei Wielkopolskiej 11, ten recital fortepianowy Amadeusza Maksymiuka o godzinie 18.00. Koncert Polnische Kapelle w ramach Akademii Muzyki Dawnej, Les Fêtes de la Cour, to Akademia Muzyczna. Zaprasza dzisiaj na godzinę 19.00, jeśli chcecie posłuchać takich instrumentów, których dzisiaj się już nie do końca słyszy, bo to są instrumenty dawne, barokowe, wiolonczela barokowa na przykład, albo klawesyn, albo obój barokowy, fagot barokowy, róg naturalny. No to są takie instrumenty muzyczne, które nie co dzień możemy usłyszeć i warto wybrać się dzisiaj do Akademii Muzycznej, do Auli Nowa, plac Stefana Stuligrosza 1, o godzinie 19.00 koncert Polnische Kapelle w ramach Akademii Muzyki Dawnej Les Fêtes de la Cour, o godzinie 19.00 ten koncert, na który serdecznie Akademia Muzyczna zaprasza. Koncert zespołu WW, to już całkiem inna muzyka, ale jakże doskonała. WW dzisiaj wystąpi w Auli Artis o godzinie 19.00 i warto się też tam wybrać. Ale też także spektakl dzisiaj, Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy. I tu też widzicie, muzyka gdzieś tam wkracza w klasykę literatury polskiej. Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, to dzisiaj w Teatrze Polskim Malarnia, ta scena o godzinie 19.00. No i jeszcze jeden spektakl, Zdzisiek. To życiorys Zdzisława Wardejna, wybitnego polskiego aktora, przedstawiony w tej właśnie sztuce. Spektakl Zdzisiek o godzinie 19.30 na deskach Teatru Nowego w Poznaniu. To był serwis kulturalny.
2: Radio Emaus.

Małgosia napisała, że świetnie gramy w Radiu Emaus, a ona jedzie samochodem do Ostrołęki, moi drodzy, i słucha Radia Emaus. To jest niesamowite. No, ale tak, no poprzez aplikację Radia Emaus, poprzez tę aplikację bezpłatną, którą możecie sobie ściągnąć na dowolne urządzenie mobilne, możecie nas słuchać gdziekolwiek tylko jesteście. Nawet gdy jesteście po drugiej stronie kuli ziemskiej i jest tam zasięg internetu, to aplikacja daje wam możliwość słuchania nas online, na żywo, no ale też korzystania z wszystkich naszych zasobów, które tam są zgromadzone. I do tego serdecznie was zachęcam, bo czasami niekoniecznie muzyki musicie chcieć słuchać. Czasami może chcecie posłuchać czegoś innego, na przykład rozmów, jakichś naszych wywiadów. To wszystko tam się znajduje. To wszystko jest w aplikacji Radia Emaus. Polecam, bardzo praktyczne to jest urządzenie. Można zainstalować sobie na dowolne urządzenie mobilne taką aplikację Radia Emaus i słuchać nas online, czyli w czasie rzeczywistym, wtedy, gdy coś u nas się dzieje w studiu, to dokładnie słyszycie to poprzez aplikację, albo po prostu korzystać z naszych zasobów. One też tam są zgromadzone i można z nich czerpać. Zachęcam do tego i pozdrawiam tych wszystkich, którzy właśnie za sprawą aplikacji mobilnej nas słuchają. Pozdrawiamy, machamy do was tutaj z Poznania, z Radia Emaus, gdziekolwiek tylko jesteście teraz, gdzieś tam na świecie.

0: Autopromocja.
1: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Jedna z liderek protestu mieszkańców osiedla maltańskiego w Poznaniu rezygnuje z walki. Krzysztof Skubiszewski, uhonorowany w Poznaniu. Zarząd Dróg Miejskich likwiduje nielegalne kontenery na odzież. Iwona Chrzanowska, jedna z liderek protestu mieszkańców osiedla maltańskiego, wyprowadziła się. Stowarzyszenie Maltańskie Nasz Dom poinformowało, że kobieta porozumiała się ze stroną kościelną, ale zaprzeczyła temu spółka Komandoria. Dzisiaj na konferencji prasowej Iwona Chrzanowska powiedziała dziennikarzom, że osoby, które sterują protestami na osiedlu, nie są niezależne.
2: Liderzy działkowi to są tego typu liderzy. To są liderzy, którzy dokładnie wykonują polecenia organizacji wspierających, zewnętrznych. To są samowole. Nie ma żadnych papierów, żadnych pozwoleń, nie ma aktów własności. Nikt nie ma żadnego aktu notarialnego. No niestety taka jest prawda.
1: Podczas konferencji wybuchła również kłótnia pomiędzy mieszkańcami osiedla a byłą liderką, która również się wyprowadziła, Dorotą Gorgoń. Mieszkańcy zarzucili jej dogadanie się z miastem i kurią oraz nagłą zmianę zdania.
3: Tam, żeście się dogadali, nie? I pani wyszła z papierami, skakała, zostajemy. To dlaczego nas pani okłamuje? Teraz mówi, że nie ma szans, nie?
4: Bo to wtedy jeszcze był moment, kiedy byliśmy jeszcze...
3: Nie można zmieniać.
4: Nie.
3: Jeszcze albo za, albo przeciw.
4: Nie.
3: A nie można
4: to
3: teraz...
4: Nie, to było jeszcze wtedy, był moment, kiedy próbowaliśmy się dogadać z kurią, żeby...
1: Latem na terenie osiedla zostały przeprowadzone eksmisje. Przypomnijmy, że kuria sprzedała teren deweloperowi za 421 milionów złotych.
0: Jest z Poznania.
1: Wybitny prawnik i pierwszy minister spraw zagranicznych III Rzeczpospolitej Krzysztof Skubiszewski został wczoraj podwójnie uhonorowany w swoim rodzinnym Poznaniu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
5: Obiegu trafił właśnie okolicznościowy znaczek Poczty Polskiej wydany z okazji setnej rocznicy urodzin polityka. Starania o jego emisję trwały ponad dekadę od czasu przekazania rodzinnego archiwum do Instytutu Zachodniego. Równolegle na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza uroczyście otwarto salę imienia profesora oraz odsłonięto pamiątkową płaskorzeźbę. W wydarzeniu wzięła udział m.in. była premier Hanna Suchocka. Profesor stał na czele polskiego MSZ-u w przełomowych latach 1989-1993. Eksperci przypominają, że to on był głównym architektem współczesnej polityki zagranicznej naszego kraju. To za jego kadencji uregulowano stosunki polsko-niemieckie i wykonano pierwsze kroki na drodze do Unii Europejskiej oraz NATO. Zmarły w 2010 roku polityk od lat patronuje również jednemu z rond na poznańskim Grunwaldzie. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Z Poznania znikają nielegalne kontenery na odzież. Zarząd Dróg Miejskich w ubiegłym miesiącu usunął 6 takich pojemników, wyjaśnia rzeczniczka ZDM Agata Kaniewska.
6: Kontenery stoją najczęściej w terenach zieleni, stanowiących część pasa drogowego. Na podstawie zgłoszeń od mieszkańców, a także kontroli naszych pracowników prowadzimy ewidencję takich pojemników. Właściciele tych kontenerów otrzymują od nas wezwanie do ich natychmiastowego usunięcia.
1: Jeśli właściciel nie reaguje, kontener zostaje zabrany przez miejskie służby i trafia do magazynu ZDM. W ciągu 2 lat usunięto już blisko 100 takich pojemników.
0: Informacje z kraju.
1: 8 osób, 5 dzieci i 3 osoby dorosłe jest rannych po ataku 19-latka w Ostrołęce. Jedna z nich jest w stanie ciężkim, a sprawca okaleczył także siebie. Do zdarzenia doszło po godzinie 11 w zespole szkół zawodowych numer 4. Napastnik miał wejść do placówki i rzucić plecak, z którego wydobywał się dym. Następnie nożem próbował okaleczyć uczniów i ostatecznie zbiegł z miejsca zdarzenia. Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej w Radomiu Katarzyna Kucharska potwierdziła, że nożownik, były uczeń szkoły, został zatrzymany w pobliżu plaży miejskiej.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
7: Ale mamy szczęście tutaj w Radiu Emaus, bo mam napisane, że 99% niebo jest zachmurzone nad Poznaniem, a ja tu widzę trochę błękitnego nieba, więc mamy tę szansę na ten 1%, który gdzieś tu widać. Moi drodzy, ale jeśli chodzi o jakość powietrza, to tutaj już tak dobrze nie jest. Powietrze nam się nie poprawiło. Jakość powietrza póki co umiarkowana i chyba taka już pozostanie z nami dzisiaj. Wiatr nie za bardzo się stara i tutaj nie za bardzo się ta sytuacja poprawia. Jeśli chodzi o temperatury, no to one już teraz będą spadać. Za godzinę będzie 16 stopni, o 20:15, a o godzinie na przykład 4 nad ranem, to już będzie tylko 9 stopni na termometrach. No chłodniej się zrobi, oczywiście, że tak. Ale to jeszcze nie są takie chłody, jakie by październik mógł przynosić. Także to jest i tak całkiem jeszcze ciepło, prawda?
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Pytałem chyba cię już o to dzisiaj. Czy byłaś kiedyś w Nowym Jorku? Nie byłaś.
1: Nie, nie
0: byłam. Ale bardzo chciałaś być.
1: Nie.
0: Nie? Nie bardzo?
1: Nie,
0: no to koniecznie musisz zostać blisko radioodbiornika o godzinie 18.30. Będziesz w pracy. Ja ci polecam, żebyś posłuchała mojej rozmowy z Lilią Bredow, bo ona wróciła z Nowego Jorku i o Nowym Jorku będzie mi opowiadać. Może cię zainspiruje do tego, żebyś jednak zmieniła zdanie. No i tu zaległa niezręczna cisza. I nie wiem w ogóle, co mam teraz zrobić, bo w radiu cisza to jest w ogóle przerażająca. No coś powiedz chociaż.
1: No, ale co ja mam powiedzieć? No, nigdy mnie nie ciągnęły takie wysokie, wysokie wieżowce i takie duże miasta, w którym życie nie zamiera przez całą dobę. No nie, no może na Broadway to bym pojechała.
0: A proszę bardzo, i to w ogóle znasz tylko z książek i z opowiadań, widzisz, bo nie byłaś i nie wiesz, jak tam jest naprawdę. A takie doświadczenie, taka wiedza empiryczna, to jest bezcenne.
1: No dobrze, dobrze, no na Broadway bym pojechała.
0: No to będzie o Broadwayu też na pewno w naszej rozmowie. Na pewno.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: To całkiem młody wokalista, Jasiek Piwowarczyk, i on zaśpiewa o Stanach Zjednoczonych, w zasadzie o jednej miejscowości, o Houston, a my dzisiaj o 18.30 przeniesiemy się do Nowego Jorku. Ja będę gościł tutaj Livię Bredow i ona mi o tym wyjeździe do Nowego Jorku opowie, ale na razie Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. Cisza.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ewangelia nie informuje dokładnie, który uczeń poprosił Jezusa o pomoc w modlitwie. Zapewne dlatego, że jednym z uczniów jestem także ja, za każdym razem, gdy modlitwa sprawia mi trudność. Zmęczenie, zniechęcenie, brak cierpliwości. Jezus podpowiada, że łatwiej będzie pokonać je w modlitwie wspólnej, mówiąc: dawaj nam, a nie dawaj mi chleba na każdy dzień. Kiedy ostatnio zaprosiłem do wspólnej modlitwy członka rodziny czy przyjaciela?

To był Grzegorz Skawiński i grupa Kombi. Moi drodzy, a już u nas dzisiaj o godzinie 20.10, tuż po serwisie Radia Watykańskiego, Stanisław Bresz i audycja Między Nami Mówiąc. Będą ciekawe tematy, jak zwykle. Będzie, no właśnie, co będzie, to tak naprawdę nie wiem w szczegółach, a nie chciałbym was wprowadzić w błąd, więc jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, jeśli chcecie posłuchać dzisiaj audycji Między Nami Mówiąc, to Stanisław Bresz zaprasza tuż po serwisie Radia Watykańskiego około godziny 20.10, tak mniej więcej. Wtedy audycja Między Nami Mówiąc pojawia się na naszej antenie. A jeśli chcecie się wybrać do Nowego Jorku, nie wychodząc z domu, no to możecie to dzisiaj zrobić za sprawą Livii Bredow, która będzie u mnie o godzinie 18.30. Livia niedawno wróciła ze Stanów Zjednoczonych i będzie mi opowiadać o tym, co w Nowym Jorku można robić, albo czego tam można dotknąć, czego można spróbować, jaki właściwie jest Nowy Jork, no i czym tak naprawdę można się tam zachwycić, a zachwycić się pewnie można i to wieloma rzeczami. Nie wiem, nie byłem akurat w Nowym Jorku, więc ciężko mi tutaj na ten temat opowiadać, ale na pewno Livię wypytam o różne tematy związane z Nowym Jorkiem, a więc Nowy Jork o 18.30 na naszej antenie zagości za sprawą Livii Bredow.

0: Wyłącz domowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

7 października dzisiaj w kalendarzu. Marek, Amelia, Justyna, Maria, Mateusz, Stefan, Blanka, Marceli, Sergiusz, Mirela, August, Amalia, Tekla i Rosława obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Najserdeczniejsze życzenia dla was, drodzy solenizanci, ale też dla jubilatów, którzy dzisiaj rozmaite rocznice swoje obchodzą. Też najserdeczniejsze życzenia. No i dla tych, dla których 7 października jest ważnym dniem z jakiegoś tam powodu, bo to różne powody mogą być, no to też wszystkiego najlepszego życzymy. No chyba, że to jest coś, co chcielibyście jak najszybciej zapomnieć. To ja nie powinienem przypominać, ale nie martwcie się, już jutro będzie 8 października i to, co dzisiaj przejdzie w niepamięć, w zapomnienie, także jeśli 7 października źle wam się kojarzy, to już jutro to będzie całkowicie nowe otwarcie, nowy dzień. Ale jeśli chodzi o dziś, no to słońce zajdzie nam o godzinie... Właśnie, o której nam słońce dzisiaj zachodzi? Sprawdźmy jeszcze raz, bo chyba coś tutaj mam dane zaktualizowane. 17 minut po godzinie 18. No więc no niecałą godzinę mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o Towarzystwo Słońca. Więc jeśli ktoś chce jeszcze to wykorzystać, no to może warto teraz przynajmniej spojrzeć przez okno na słońce gdzieś tam, skrywające się już za horyzontem.

No już wiem więcej. Natalia, Kamil i Dawid i Stowarzyszenie Szlachetny Szczyt. I Aconcagua, w zasadzie Cerro Aconcagua, najwyższy szczyt Andów, Ameryki Południowej oraz całej Ameryki o wysokości 6960 metrów nad poziomem morza. Dzisiaj ona będzie w centrum uwagi i oni, czyli Stowarzyszenie Szlachetny Szczyt, to w audycji Między Nami Mówiąc po godzinie 20.10, tuż po serwisie Radia Watykańskiego. Stanisław Bresz zaprasza, jego goście Natalia, Kamil i Dawid i będzie o zdobywaniu najwyższego szczytu Ameryki Południowej oraz całej Ameryki tak naprawdę. 6960 metrów nad poziomem morza. No i to będzie naprawdę o szlachetnym zdobywaniu szczytu. Czyli nie takie zwykłe wchodzenie na jakąś górę. Tylko szczegóły dowiecie się o 20.10. Audycja Między Nami Mówiąc zaprasza Stanisław Bresz. A ja w jego imieniu zapraszam.

Zapewniam was, że nic wam nie umknie. A w zasadzie to nie ja was zapewniam, tylko popołudniowa wydawczyni informacji Radia Emaus, Lilia Łada, która już za chwilę o godzinie 18 przedstawi podsumowanie dnia. I to będą najważniejsze informacje, które powinniście wiedzieć, powinniście zachować w swojej pamięci po dzisiejszym dniu. Ona to wszystko podsumuje, w zasadzie już to zrobiła, a za chwilę wam przedstawi punktualnie o 18 podsumowanie dnia na naszej antenie i zrobi to Lilia Łada. Zapraszam w jej imieniu.

0: Reklama. Wyobraź sobie 19-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej w Dąbrówce pod Poznaniem, został nauczycielem roku 2026. Gala 25. konkursu odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Tegoroczny laureat przekonuje, że w jego pracy najważniejsze jest zaciekawienie uczniów.
2: Wyjść do parku pobliskiego, wyjść do miasta, jeżeli nie jesteśmy szkołą na terenie leśnym czy wiejskim, tak? Wyjść, doświadczyć, poznać, porozmawiać i z tej relacji buduje się pomysł na projekt. Uwierzcie mi, tak to działa.
1: Ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka stwierdziła, że 13 finalistów konkursu to niesamowici ludzie.
3: To są też nauczyciele innowatorzy. To są nauczyciele, którzy są takim światłem swojej szkoły i będąc nominowanymi, dostając tytuł, oni sami widzą, jak rosną, jak wzmacniają siebie nawzajem i jak wiele mogą dobrego pokazać w zawodzie nauczyciela.
1: Podczas gali przyznano też nagrody Nauczyciela Jutra, Przyjaciela Szkoły oraz Inicjatywy Edukacyjnej Roku.
0: Informacje z Poznania.
1: Iwona Chrzanowska, jedna z liderek protestu mieszkańców osiedla Maltańskiego, wyprowadziła się z osiedla. Stowarzyszenie Maltańskie Nasz Dom poinformowało, że kobieta porozumiała się ze stroną kościelną, ale zaprzeczyła temu spółka Komandoria. Iwona Chrzanowska dzisiaj na konferencji prasowej powiedziała dziennikarzom, że osoby, które sterują protestami na osiedlu, nie są niezależne. Podczas konferencji wybuchła również kłótnia między mieszkańcami osiedla, a byłą liderką, która również się wyprowadziła, Dorotą Gorgoń. Latem na terenie osiedla zostały przeprowadzone eksmisje. Przypomnijmy, że kuria sprzedała teren deweloperowi za 421 milionów złotych.
0: Z powiatu poznańskiego.
1: Po raz kolejny powiat poznański rozdaje mieszkańcom czujki dymu i czujki czadu. 17. odsłona akcji ma na celu uświadomienie mieszkańcom niebezpieczeństwa związanego z zatruciami. Takich wypadków w miesiącach zimowych jest więcej niż w pozostałych porach roku. Dlatego, jak tłumaczy starosta poznański Jan Grabkowski, warto mieć oba urządzenia.
4: Nie tylko czujka czadu, ale także czujka dymu. Czujka czadu daje efekt jeszcze jeden, że jak coś, czego nie widać, bo dym widać, bo czadu nie widać, to jest cichy zabójca. Warto mieć w domu i jedno urządzenie, i drugie. My robimy konkursy, rozdajemy, namawiamy, wszędzie jesteśmy, gdzie trzeba. Ludzie są naprawdę zainteresowani.
1: Tym razem konkurs polega na wypełnieniu ankiety i wymyśleniu hasła promującego powiat. Komisja będzie losować szczęśliwych zwycięzców co 2 tygodnie. Konkurs potrwa do końca roku.
0: Informacje kulturalne.
1: Gratka dla poznańskich moli książkowych. W najbliższy piątek 12 księgarni i antykwariatów ze stolicy Wielkopolski otworzy się dla czytelników w godzinach wieczornych. To w ramach Poznańskiej Nocy Księgarni. Do akcji w tym roku włączyła się m.in. księgarnia Świętego Wojciecha, mieszcząca się przy Alejach Marcinkowskiego. Mówi kierowniczka działu marketingu w Świętym Wojciechu Magdalena Borkowska-Frąckowiak.
5: Zapraszamy Państwa dodatkowo w godzinach 18:22. Tam w tym czasie moje koleżanki zadbają o Państwa i dodatkowo będą miały dla Państwa niespodzianki. Wiem z dobrze poinformowanych źródeł, że będzie to dodatkowy rabat na wszystkie książki.
1: W ramach Poznańskiej Nocy Księgarni zaplanowano także spacery po mieście, prelekcje czy spotkania autorskie. Wydarzenie organizowane jest już od kilku lat i ma na celu zwrócenie uwagi na rolę niezależnych i kameralnych księgarni.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku zaprasza na finał konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawy z pyry. Finał odbędzie się 10 października w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim podczas Wielkopolskiego Święta Pyry. Podczas niego będzie można również spróbować przeróżnych lokalnych przysmaków przygotowanych oczywiście z pyr.
0: Informacje sportowe.
1: W sobotę 10 października poznańskie ośrodki sportu i rekreacji oficjalnie otwierają nowy sezon łyżwiarski. Działanie rozpoczynają dwa obiekty. Lodowisko Malta w namiocie przy starcie toru regatowego Malta oraz lodowisko w wielofunkcyjnej hali sportowej Wilda obok lodowiska Chwiałka. W obu obiektach można wypożyczyć łyżwy, kaski oraz podpórki dla początkujących.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.

0: Oczywiście.
1: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Po reklamie. Pogoda.
5: 9 stopni, tyle zobaczymy w nocy na termometrach, a odczuwalna temperatura w nocy dzisiaj to będzie 7 stopni w stolicy Wielkopolski. Porywisty wiatr sięgnie prędkości 25 km na godzinę, ale jutro też na tym poziomie się utrzyma, a w piątek, jak powieje, to osiągnie prędkość 50 km na godzinę. Może i dobrze, niech tak wieje, bo jakość powietrza pewnie nam się będzie poprawiała, tym bardziej, że już jutro zacznie padać. W piątek też będzie padać, no i w sobotę też będzie padać. Będą oczywiście przejaśnienia, ale porywisty wiatr plus deszcz, no to jest gwarancja czystego powietrza. Niestety niekorzystne warunki biometeo. I jutro, i pojutrze, i pewnie w sobotę również. No musimy sobie z tym jakoś poradzić. Na biomet to już chyba nie ma tutaj możliwości innych.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Hozier na początek tej godziny. Lubisz go? Lubisz jak
1: bardzo. Na początek tej godziny wszystko będzie dobre.
0: No tak, to jest, że to jest ta godzina, która jest dla ciebie idealna.
1: Tak, jest idealna, bo tak już się robi ciemno i trzeba trochę czegoś tak dla otuchy.
0: No to otuszmy się.

0: Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Małgorzata prosi mnie o interwencję w sprawie trzech błędów. Pyta pani wprawdzie tylko o trzy błędy, ale sama zaznacza, że panią właśnie drażnią, zwłaszcza w mowie osób publicznych, i krótko o każdym z tych błędów powiedzmy teraz. Pierwszy to nadużywanie zaimka gdzie, zamiast zaimków który, kiedy i tak dalej. Na przykład obejrzałem ostatnio trzy filmy, gdzie najbardziej podobał mi się taki to ataki. Rzeczywiście ma pani rację, to gdzie ma tendencję do rozszerzania się. My, tak jak gdybyśmy traktowali przestrzeń jako coś także abstrakcyjnego. Z różnych filmów nie powiemy, który nam się podobał, czy który się nie podobał, ale potraktujemy to jako miejsce, w którym to miejscu, a więc gdzie wybieramy jakiś film z tej trójki. Nie jest to poprawne i ostrzegam przed używaniem tego gdzie w szerszych znaczeniach. Owszem, możemy powiedzieć, byłem tam, gdzie nigdy do tej pory nie byłem, kupiłem to tam, gdzie mówiłeś mi i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w odniesieniu do miejsca. Drugi błąd, rozpoczynanie zdania od słowa znaczy. Mówiłem już kiedyś tutaj o tym właśnie zwyczaju, kiedy to najczęściej odpowiadając na pytania, często w sytuacji oficjalnej, my zamiast odpowiedzieć wprost, używamy takiej zastawki. To znaczy i dalej już mówimy to, co powiedzieć chcieliśmy. Tak jak gdybyśmy uważali to za stosowne uprzedzić czymś jeszcze. Może mówimy o naszym myśleniu, że ono znaczy to, co za chwilę powiemy. Może tak, ale jest to natrętne i zwracam Państwa uwagę, żebyśmy tego zbyt często nie powtarzali. Trzeci błąd to połączenie czasownika zobaczyć z przyimkiem na. Na przykład zobaczmy na coś. Zamiast popatrzmy na coś i zobaczmy, jak to jest gdzieś tam, my mówimy zobaczmy na. Na przykład zobaczmy na planszę, zamiast popatrzmy na planszę. Owszem, my patrzymy na tę planszę po to, żeby coś na niej zobaczyć, ale nie możemy powiedzieć zobaczyć na planszy, zobaczmy na planszy. Owszem, zobaczyliśmy na planszy, zobaczmy na planszy. Możemy tak powiedzieć, ale nie zobaczmy na planszę. Zobaczmy na planszy jest zupełnie dobre. Akurat czepiłem się tej planszy, ale to może być tabela, może być cokolwiek innego. A więc zobaczmy na czymś, ale nie zobaczmy na coś. Natomiast popatrzmy na coś, a nie popatrzmy na czymś.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Ja już na horyzoncie widzę Lilię Bredow i Lilia Bredow już za chwilę, moi drodzy, o 18.30 opowie mi o Nowym Jorku. Nowy Jork będzie w centrum naszej uwagi i to, co w Nowym Jorku Lilia Bredow widziała, o tym opowie na antenie Radia Emaus. Podzieli się tymi swoimi wrażeniami z wyjątkowego miejsca, za oceanem, z Nowego Jorku, chociaż jetlag jeszcze trwa, a to jest zawsze trochę uciążliwe, gdy czujemy te różnice czasu i ona gdzieś nas tutaj rozstraja totalnie i nie potrafimy jakoś sobie z tym poradzić. Ale myślę, że o jetlagu też porozmawiamy, ale myślę, że nie tylko to będzie tematem naszej rozmowy. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tego, jak było za oceanem, to Lilia Bredow już za chwilę o 18.30 w spotkaniu przy kawie wszystko tutaj mi opowie. No i wam również.

0: moja droga, czy ty jesteś wyspana?
1: O dziwo tak, chociaż poszłam spać dość późno.
0: No tak, a ze mną w studiu od razu wam powiem Livia Bredow, która dopiero co wróciła ze Stanów Zjednoczonych. No więc jetlag to jest coś, co chyba jest naturalną dolegliwością, którą się ma, gdy się wraca zza oceanu, prawda?
1: Niestety tak, i się ciągnie jeszcze przez dłużej niż by się chciało po powrocie, ale jest to chyba taki koszt, który warto ponieść.
0: No właśnie, czy ty byłaś pierwszy raz za oceanem?
1: Za oceanem nie, ale pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. W USA to pierwszy raz.
0: I jak Stany? Pierwsze wrażenie.
1: Trochę tak jak na filmach, bo byłam w Nowym Jorku, więc też on się rządzi chyba swoimi zupełnie innymi prawami. Trochę tak jak na filmach, ale z drugiej strony wiadomo, że są one dość przekoloryzowane i te opinie są często przesadzone. Więc...
0: Pierwsze wrażenie, jak się leci samolotem, bo rozumiem, że dolatywaliście do Stanów, to tam był dzień, czy była noc, czy jak to wyglądało?
1: Przyleciałyśmy o 15:00.
0: Czyli widoki były. Tak. Widoki były. Mam na myśli, czy widać od razu te wieżowce. No bo niestety... skoro to Nowy Jork i w ogóle te widoki wielkich budynków, to chyba jest tam wpisane w tę rzeczywistość.
1: Pewnie widać, ale niestety nie siedziałam przy oknie, więc nie miałam przyjemności. Ale wydaje mi się, że na pewno było widać. Więc... Mhm.
0: I pierwsze wrażenie Nowego Jorku od razu urzeka od pierwszych momentów, czy nie?
1: Jak się wysiądzie ze stacji kolejowej, bo to z lotniska to jeszcze nie aż taka, to nie tak jak w Poznaniu, że tutaj to już za oknem latają samoloty, ale naprawdę jak się wyjdzie z centrum w środek po prostu tego zgiełku, to robi to wrażenie jeszcze po kilku godzinach lotu, to można naprawdę, może się zakręcić w głowie.
0: Nie rozumiem, że tej energii i tych emocji w sobie mieliście tyle, że nie sposób było odpoczywać po tym locie, tylko od razu chciało się pewnie zwiedzać.
1: Niestety tak, bardzo mnie ten wyjazd zmęczył, bo to zwiedzanie od rana do wieczora, a to miasto nie daje odpocząć tak
0: rozumiem.
1: Naprawdę.
0: Słyszałem, że Nowy Jork w ogóle nie zasypia.
1: Nie, bo zdawało mi się obudzić w środku nocy i cały czas byli ludzie i samochody jeździły po ulicach, więc...
0: Gwar jest nieustanny.
1: Nie zasypia. Mhm.
0: Jaki był plan w ogóle na zwiedzenie tego wyjątkowego miasta?
1: No to, bo pojechałyśmy razem z mamą, to przeznaczyłyśmy sobie tydzień na tę wycieczkę i jak jeszcze początkowo zastanawiałyśmy się, czy nie odwiedzić innych części Nowego Jorku, czy może w ogóle pojechać gdzieś za miasto, to ostatecznie okazało się, że sam Manhattan ma tak dużo do zaoferowania, że tak naprawdę ten tydzień spędziłyśmy w Manhattanie i jeden dzień w Brooklynie, więc... Mm-hmm. A i tak zostało jeszcze pewnie bardzo, bardzo dużo miejsc, w których nie byłyśmy, więc to jest naprawdę ogromne miasto.
0: Powiedzieć jasno, że to jest wielomilionowa metropolia i tutaj nie sposób tego zamknąć w jakimś krótkim wyjeździe. No City Break to raczej tam nie wchodzi w grę, prawda?
1: Nie, myślę, że weekend to zdecydowanie się nie opłaca, biorąc pod uwagę, jak daleko jest to po prostu, więc...
0: No tak, wy byłyście tydzień.
1: Tydzień.
0: No i ten tydzień to wystarczył, czy to jest takie dotknięcie ledwie Nowego Jorku?
1: Myślę, że żeby obejrzeć te takie główne atrakcje, właśnie Manhattan, to tydzień najzupełniej wystarczy. Nawet można poświęcić więcej czasu na muzea, czy jakieś takie atrakcje, które nie są Statuą Wolności i tym Empire State Building, tylko trochę też bardziej doświadczyć miasta, ale na pewno jeszcze jest dużo do odkrycia.
0: Rozumiem. Czyli od czego zaczęłyście, jeśli chodzi o eksplorację Nowego Jorku?
1: My miałyśmy nocleg koło Times Square, i więc...
0: Czyli
1: od
0: bardzo,
1: Times Square.
0: Bardzo głośnym miejscu.
1: Bardzo, tak. To człowiek wychodził na ulicę z hotelu, to po prostu jak nagle z takiego cichego miejsca znajdował się po prostu w środku przechodniów, sprzedawców.
0: Nieustannego gwaru. Te neony, te światła, to wszystko tam jest wszechobecne.
1: Jest, tak. No, reklamy tam po prostu wszystkiego można zobaczyć, ale to głównie na Times Square w innych dzielnicach, tych bardziej mieszkalnych, to nie ma ich aż tylu. Mhm.
0: No i co, Times Square? Jakie wrażenie robi?
1: Przytłacza.
0: To jest raczej takie zachłyśnięcie się tym, że to jest takie wyjątkowe miejsce, czy jednak... Może przereklamowane?
1: Na pewno imponuje, bo nie wydaje mi się, żeby gdzieś był aż tak, taki ruch, takie po prostu tyle różnych osób. Ale na pewno po tym takim początkowym szoku to nie chce się tam dużo dłużej przebywać, po prostu jest to strasznie męczące.
0: Czyli rozumiem, że doświadczyć i jak najszybciej stamtąd uciec.
1: Trochę tak.
0: No ale co tam się w okolicy Manhattanu znajduje takiego, co najbardziej zasługuje na uwagę?
1: No oczywiście Statua Wolności na południowym Manhattanie to robi...
0: Dar Francuzów, dla Amerykanów.
1: Oczywiście, no to dar bardzo taki warty uwagi i przede wszystkim mi się bardzo podobało przechadzanie się tymi ulicami, bo to nie tak jak u nas, że w Polsce, nawet w tych największych miastach, to wieżowców jest kilka, tak? A tam praktycznie każdy budynek ma co najmniej 30 pięter w centrum i te ulice ciągną się tak prosto przez całe miasto i to po prostu robi też takie wrażenie.
0: To od razu mam pytanie, czy dociera tam światło, czy raczej jest taki zacieniony to obszar?
1: Raczej zacieniony. Są tam, gdzie jest niższa zabudowa, to tam faktycznie jest słonecznie, ale w tych ulicach to do chodnika się to nigdy nie dociera, co nie zmienia faktu, że było strasznie gorąco.
0: A zieleń? Zieleń ma tam szansę na jakieś wyrośnięcie, czy nie bardzo?
1: Wydaje mi się, że w porównaniu do tego standardu polskiego, czy nawet europejskiego, to jest no słabo.
0: Czyli śladowa zieleń. Śladowa.
1: Znaczy mają te parki, na przykład Central Park jest ogromny, ale poza parkiem to raczej drzew nie ma.
0: No właśnie, powiedz o Central Park. To jest taka olbrzymia przestrzeń wewnątrz wysokiej zabudowy, jakby wklejona taka w to miejsce przyroda.
1: Tak, bardzo tam jest bardzo przyjemnie, wręcz tak trochę sielsko, bo są zielone trawniki, rowerzyści, biegacze, osoby na pikniku, rodziny z dziećmi i to właśnie z tego zgiełku tak się wkracza w trochę taką
0: strefę ciszy.
1: Tak, tak. A cicho też bardzo nie jest, ale spokojnie, no i duży jest. Tak jakby naszą cytadelę pomnożyć razy, nie wiem, 10 no, razy może.
0: No właśnie, poznańska cytadela razy 10 to mamy Central Park, czyli tak. No ale to mamy taką namiastkę w Central Parku. Tak. Jednak chyba my nie możemy narzekać, jeśli chodzi o Poznań.
1: Nie.
0: I na zieleń, te kliny zieleni nasze robią jednak tutaj różnicę.
1: Tak.
0: A tam jedynie ten Central Park, czy jeszcze takie miejsca jakieś zielone gdzieś tam miałaś okazję zobaczyć?
1: Są pomniejsze parki, ale to też tak wygląda, że jest park i no, jakby to jest główna ostoja zieleni, ale przez to, ile tam jest ludzi, to te parki są strasznie zatłoczone. Tam ciężko znaleźć wolną ławkę.
0: Mhm. Zaczęłyście zwiedzać Manhattan. Oczywiście można się zachłysnąć i tą ilością ludzi, i tym Central Parkiem, ale muzea, na przykład jakieś zabytki, bo słyszałem, że tam w ogóle w Stanach zabytków nie ma za wiele.
1: No zależy, to rozumiem, jako zabytek, bo oni wszystkie mają stosunkowo nowe, ale odwiedziłyśmy na przykład katedrę Świętego Patryka, to jest taka katedra właśnie w Nowym Jorku, to przepiękna, neogotycka. Nie ma, moim zdaniem, może tutaj konkurować z katedrami w Europie różnymi.
0: Chociaż jest dużo młodsza chyba.
1: Tak,
0: z tego,
1: młodsza, tak. To pod tym kątem bez porównania, ale są zabytki. No i właśnie muzea, no to mają świetne zbiory, bo na przykład Metropolitarne Muzeum to ma bardzo dużo dzień Van Gogha, Picassa, Moneta, tych takich europejskich artystów, ale właśnie zobaczyłyśmy pełno tych takich mistrzów tam, bo po prostu mają ogromne te zbiory i te muzea, myślę, że też jak ktoś ma więcej niż te dwa dni, warto zobaczyć.
0: Czy rozumiem, że na muzeum przeznaczacie dzień wtedy, czy nie? Czy
1: nie, to tylko... nie, tak z 2 godziny, ale no to...
0: To takie przebiegnięcie się po takim muzeum
1: Po takim to tak, 2, może 3, no głównie żeby zacząć te najważniejsze rzeczy, bo tam to faktycznie można by było spędzić dzień, ale to też jest trochę męczące i nie wiem, czy warto dzień cały marnować, ale jak ktoś bardzo lubi, to myślę, że...
0: Należę do tej grupy, która bardzo lubi, ilekroć jestem we Francji, na przykład w Paryżu, to do Louvre muszę wejść i cały czas mam niedosyt tego typu miejsc jak Louvre czy Muzeum Impresjonistów. No ale rozumiem, że w Stanach to pewnie też innymi atrakcjami byłyście tam zainteresowane, nie tylko muzeami. Bo na co najbardziej byłyście nastawione, jeśli chodzi o Stany?
1: To my tak chciałyśmy trochę doświadczyć tego miasta i też no, zobaczyłyśmy wszystkie takie te atrakcje, które są uważane za główne, przy czym dużo takich atrakcji, to na przykład jest się przejście po pewnej dzielnicy, zobaczenie jakiejś kamienicy, która tam jest charakterystyczna. Byłyśmy na przykład w Muzeum Imigrantów, właśnie tam, gdzie były odtworzone historie właśnie osób po tym, jak przybyły do Nowego Jorku. Pływałyśmy łódkami, no bo przecież Nowy Jork, Manhattan to jest wyspa, więc najpiękniejsze widoki też są z tej wody.
0: I rozumiem, że ten transport wodny jest tam mocno rozwinięty.
1: Tak, na pewno między właśnie Brooklynem, czy Manhattanem, czy New Jersey to tam dość dużo pływa tych promów, więc ta woda tam jest też ważna. No i dużo bardzo mają punktów widokowych. My byłyśmy na 2, ale to jak ktoś bardzo lubi robić zdjęcia z wysokości, to
0: ja rozumiem, że każdy budynek wysoki tam jest punktem widokowym, tak naprawdę.
1: Tak.
0: Tylko nie z każdego jest pewnie taki imponujący widok, jak na przykład ze Statuły Wolności.
1: To prawda, ale my nie wchodziłyśmy niestety na Statuę Wolności, bo tam z tymi biletami na wejście to była jakaś bardziej skomplikowana sprawa.
0: Mhm. Czyli jakie punkty wybrałyście?
1: Byłyśmy na szczycie Rockefeller Center, to jest tam, gdzie stoi ta choinka wielka. Mhm. I byłyśmy na szczycie.
0: Jaka to jest mniej więcej wysokość? To jest ile pięter?
1: To nie były bardzo. To koło 70.
0: Nie bardzo, koło 70.
1: Tak. No bo potem byłyśmy na 102 piętrze.
0: Tak, rozumiem.
1: Więc jak tam, to 70 piętro to jest takie bardziej. No taki nie aż taki wysoki budynek.
0: Rozumiem.
1: I byłyśmy właśnie w najwyższym budynku, czyli World Trade Center 1. Czyli to jest wieża, która została wybudowana na miejscu World Trade Center.
0: No to skoro już jesteśmy przy World Trade Center, bo byłyście praktycznie w tym czasie, kiedy wydarzyła się tam ta wielka tragedia wiele lat temu. Jest tam to jakoś specjalnie upamiętnione, ta strefa zero i to miejsce, gdzie wieże stały?
1: Tak, jest. To robi wrażenie, niestety wrażenie w takim sensie trochę, że czuć te emocje, które tam są, bo na miejscu wież są takie pomniki, czyli dziury wypełnione betonem, w których jest jakby woda, leci i tam są wypisane nazwiska ofiar, a pod ziemią znajduje się muzeum i tam są normalnie fundamenty budynków, są fragmenty
0: konstrukcji,
1: czy też na przykład wozów ratunkowych i jest właśnie dokładnie przedstawiona ta cała historia. Trochę jest podobne do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, tak stylem. Tak, no i to jest właśnie tam cały obszar jest tylko temu.
0: Nawet jak o tym mówisz, to widzę, że jesteś poruszona, bo to takie bardzo poruszające miejsce, chyba emocjonalnie mocno, prawda?
1: Tak, no zdecydowanie. Ja tego nie pamiętam, ale moja mama pamięta ten dzień i szczególnie, że to było jeszcze w okolicy, to było tam dość dużo ludzi. My nie byłyśmy 11 września, bo po prostu tam była ceremonia i tak jednak stwierdziłyśmy,
0: że może poza tą wielką rocznicą tam pójdziecie.
1: Tak, ale i tak właśnie było dużo ludzi przygotowania do tej ceremonii.
0: I rozumiem, że Amerykanie bardzo o tym pamiętają i to starają się celebrować i żeby pamiętać o tym dniu, o tym 11 września.
1: Tak, to jest dla nich bardzo, bardzo to ważne.
0: Dobrze, to z tych smutnych klimatów przejdźmy teraz do tych bardziej wesołych. Wieczory w Nowym Jorku.
1: To wieczory my spędzałyśmy, codziennie coś starałyśmy się robić wieczorem i dwa wieczory poświęciłyśmy na występy na Broadwayu.
0: O.
1: Na musicale i ja byłam naprawdę pod wrażeniem, bo chodzę czasem w Polsce do teatru, ale to naprawdę te show, jakie tam było, to po prostu
0: robi wrażenie.
1: Nie da się do tego niczego porównać. Tak, byłyśmy na Wielkim Gatsbym i na Wicked, czyli to film został ostatnio właśnie na podstawie musicalu wypuszczony.
0: Jednak stwierdzasz, że Broadway to jest Broadway, tak? To jest klasa sama w sobie.
1: Tak, śpiew, kostiumy, dekoracje, taki przepych po prostu. No to myślę, że w realiach naszych to bardzo trudno byłoby zrealizować taki pokaz. Raz też poszłyśmy wieczorem na Brooklyn, na most brukliński.
0: Niesamowita konstrukcja,
1: tak,
0: potężna.
1: Tak, ogromna. I są właśnie, raz, że most jest piękny, a dwa, że widoki są
0: imponujące.
1: Tak. Byłyśmy właśnie na tym jednym punkcie widokowym, byłyśmy też wieczorem celowo, żeby zobaczyć
0: grę świateł,
1: tak. A to był jeszcze dzień pracy amerykańskiej, więc dużo wież było podświetlonych w barwach właśnie flagi Ameryki i bardzo to fajnie wyglądało. I z tego samego powodu raz rejs miałyśmy taki promem po rzece też na zachód słońca, więc to dużo ładniej.
0: Zachody ładniejsze niż u nas?
1: Nie, zachody wszędzie są ładne, ale tam jak się odbija słońce od tych szklanych wieżowców, to fajnie to wygląda.
0: Ciekawa gra świateł. Wrócisz tam jeszcze?
1: Myślę, że tak. Nie wiem, czy robiłabym drugą taką celową podróż tygodniową do Nowego Jorku, bo zobaczyłyśmy dość dużo, ale myślę, że jakbym na przykład kiedyś w jakimś innym celu przyjechała do Stanów, to żeby się tam zatrzymać na kilka dni, to myślę, że na dwa lub trzy dni, to myślę, że chciałabym wrócić.
0: Co koniecznie trzeba zobaczyć, jak się przyjeżdża do Nowego Jorku? Takie top 3, 5, nie wiem, ile top trzeba wymienić, żeby tam coś zobaczyć?
1: No to myślę, że to, o czym mówiliśmy, czyli Central Park, Times Square, Statuę Wolności, Wall Street i tamte okolice. i most brukliński, i jak ktoś ma więcej czasu, to właśnie wjechać na jakiś punkt widokowy, czy przepłynąć się statkiem i w jakąś fajną dzielnicę. Mi na przykład się podobało Greenwich Village bardzo, bo tam była niższa zabudowa, było więcej drzew.
0: Więcej światła w związku z tym.
1: Więcej światła i tam są te charakterystyczne kamienice z tymi takimi ładnymi wejściami.
0: Aha, i to cię urzekło bardzo.
1: Tak, bo tam na przykład wydaje mi się, że mieszkała jedna z bohaterek serialu Seksu w Wielkim Mieście i właśnie ta kamienica się cieszyła straszną popularnością, więc tak.
0: Więc to byś polecała. Livia Bredow, świeżo po powrocie z Nowego Jorku, ze mną w studiu. Bardzo ci, Livia, dziękuję za czas poświęcony dla słuchaczy i słuchaczek Radia Emaus. Rozumiem, że jetlag jeszcze działa, więc musisz to odespać, ale pewnie to już lada dzień się skończy. Jakoś masz jakiś patent na to, żeby to odespać?
1: Trochę trzeba się przetrzymać, czyli obudzić się rano, a nie próbować
0: dospać.
1: A i tak to się człowiek po prostu zmęczony pójdzie spać szybciej i w końcu jakoś się unormuje.
0: Livia Bredow o Stanach Zjednoczonych mi dzisiaj opowiadała, o Nowym Jorku. Arkadiusz Szymański, to było spotkanie przy kawie. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

punktualnie o godzinie 19:00 informacje Radia Emaus, na które serdecznie Was zapraszam. Ja za dzisiaj już dziękuję, Arkadiusz Szymański, żegnam się z Wami. Usłyszymy się jutro o godzinie 14:30. Rano budzi Was Tomek Wandel, a w środku dnia będzie jutro Kuba Antkowiak. Zatem do usłyszenia, drodzy słuchacze i słuchaczki Radia Emaus.

0: Parafia. W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jedna z liderek protestu mieszkańców osiedla Maltańskiego w Poznaniu rezygnuje z walki. Krzysztof Skubiszewski, uhonorowany w Poznaniu. Zarząd Dróg Miejskich likwiduje nielegalne kontenery na odzież. Iwona Chrzanowska, jedna z liderek protestu mieszkańców osiedla Maltańskiego, wyprowadziła się. Stowarzyszenie Maltańskie Nasz Dom poinformowało, że kobieta porozumiała się ze stroną kościelną, ale zaprzeczyła temu spółka Komandoria. Dzisiaj na konferencji prasowej Iwona Chrzanowska powiedziała dziennikarzom, że osoby, które sterują protestami na osiedlu, nie są niezależne.
3: Liderzy działkowi to są tego typu liderzy. To są liderzy, którzy dokładnie wykonują polecenia organizacji wspierających, zewnętrznych. To są samowole. Nie ma żadnych papierów, żadnych pozwoleń, nie ma aktów własności. Nikt nie ma żadnego aktu notarialnego. No niestety taka jest prawda.
2: Podczas konferencji wybuchła również kłótnia pomiędzy mieszkańcami osiedla a byłą liderką, która również się wyprowadziła, Dorotą Gorgoń. Mieszkańcy zarzucili jej dogadanie się z miastem i kurią oraz nagłą zmianę zdania.
4: Tam żeście się dogadali, nie? I pani wyszła z papierami, skakała, zostajemy. To dlaczego nas pani okłamuje, teraz mówi, że nie ma szans, nie?
5: Bo to wtedy jeszcze był moment, kiedy byliśmy jeszcze...
4: Nie można zmieniać jeszcze albo za, albo przeciw. A nie można teraz ludzi na ludzi.
5: Nie, to było jeszcze wtedy, był moment, kiedy próbowaliśmy się dogadać z kurią, żeby...
2: Latem na terenie osiedla zostały przeprowadzone eksmisje. Przypomnijmy, że kuria sprzedała teren deweloperowi za 421 milionów złotych.
1: Jest Poznania.
2: Wybitny prawnik i pierwszy minister spraw zagranicznych III Rzeczpospolitej Krzysztof Skubiszewski został wczoraj podwójnie uhonorowany w swoim rodzinnym Poznaniu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
6: Obiegu trafił właśnie okolicznościowy znaczek Poczty Polskiej wydany z okazji setnej rocznicy urodzin polityka. Starania o jego emisję trwały ponad dekadę od czasu przekazania rodzinnego archiwum do Instytutu Zachodniego. Równolegle na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza uroczyście otwarto salę imienia profesora oraz odsłonięto pamiątkową płaskorzeźbę. W wydarzeniu wzięła udział m.in. była premier Hanna Suchocka. Profesor stał na czele polskiego MSZ-u w przełomowych latach 1989-1993. Eksperci przypominają, że to on był głównym architektem współczesnej polityki zagranicznej naszego kraju. To za jego kadencji uregulowano stosunki polsko-niemieckie i wykonano pierwsze kroki na drodze do Unii Europejskiej oraz NATO. Zmarły w 2010 roku polityk od lat patronuje również jednemu z rond na poznańskim Grunwaldzie. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Z Poznania znikają nielegalne kontenery na odzież. Zarząd Dróg Miejskich w ubiegłym miesiącu usunął 6 takich pojemników, wyjaśnia rzeczniczka ZDM Agata Kaniewska.
7: Kontenery stoją najczęściej w terenach zieleni, stanowiących część pasa drogowego. Na podstawie zgłoszeń od mieszkańców, a także kontroli naszych pracowników prowadzimy ewidencję takich pojemników. Właściciele tych kontenerów otrzymują od nas wezwanie do ich natychmiastowego usunięcia.
2: Jeśli właściciel nie reaguje, kontener zostaje zabrany przez miejskie służby i trafia do magazynu ZDM. W ciągu 2 lat usunięto już blisko 100 takich pojemników.
1: Informacje z kraju.
2: 8 osób, 5 dzieci i 3 osoby dorosłe jest rannych po ataku 19-latka w Ostrołęce. Jedna z nich jest w stanie ciężkim, a sprawca okaleczył także siebie. Do zdarzenia doszło po godzinie 11 w zespole szkół zawodowych numer 4. Napastnik miał wejść do placówki i rzucić plecak, z którego wydobywał się dym. Następnie nożem próbował okaleczyć uczniów i ostatecznie zbiegł z miejsca zdarzenia. Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej w Radomiu Katarzyna Kucharska potwierdziła, że nożownik, były uczeń szkoły, został zatrzymany w pobliżu plaży miejskiej.
1: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
2: Niesamowita była ta prośba ucznia. Chciał wiedzieć, jak się modlić, bo obserwował nauczyciela i wiedział, że uczniowie Jana otrzymali taką lekcję. Skoro ci, którzy gromadzili się wokół Jana, żyli we wspólnocie modlitewnej, my zgromadzeni wokół Jezusa też możemy w niej żyć, nawet jeśli bardzo się od siebie różnimy. I kiedy zastanawiamy się, jak to robić, powyższy fragment Ewangelii przychodzi z odpowiedzią: wystarczy słuchać i powtarzać po Jezusie modlitwę do Ojca, słowo po słowie. Pomyśl, co mogę dziś powtórzyć po Panu Jezusie?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: lepiej potrafi ją przyrządzić. Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
6: W dzisiejszej katechezie papież mówił o potrzebie spójności wiary i postępowania. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski został nuncjuszem apostolskim w Irlandii. Dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie z papieżem z okazji dziesięciolecia adhortacji Amoris Laetitia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Co najmniej 32 tysiące osób wzięły udział w dzisiejszej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. W katechezie papież mówił o misji Kościoła we współczesnym świecie i przypominał, że jest ona zadaniem wszystkich ochrzczonych. Zaapelował też, by troszczyli się oni o spójność między wyznawaną wiarą a swoim postępowaniem.
7: Kościół jest obecny w świecie jako żywy znak Bożego planu pojednania świata ze sobą. Kościół realizuje to zadanie, pomagając ludziom odpowiadać na głębokie pytania dotyczące życia oraz wnosząc w życie społeczne świadectwo wiary i miłości. Aby skutecznie wypełnić tę misję, potrzebuje współpracy każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego oraz dążenia do świętości. Wierni świeccy są szczególnie wezwani do ożywiania duchem chrześcijańskim kultury, w której żyją. Odnówmy nasze wysiłki na rzecz osobistego uświęcenia, sprawiedliwości i braterskiej miłości, a w ten sposób stańmy się znakami nadziei dla wszystkich ludzi.
6: O powszechnym zaangażowaniu misyjnym wszystkich ochrzczonych Leon XIV przypomniał także w opublikowanym dziś wideo przesłaniu na setny Światowy Dzień Misyjny, który będzie obchodzony 18 października pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież ponowił też zaproszenie do modlitwy różańcem.
7: Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Różańcowej daje mi sposobność, aby przypomnieć o znaczeniu różańca świętego, modlitwy maryjnej tak drogiej tradycji Kościoła. Zachęcam Was do odmawiania różańca, abyście mogli doświadczyć pocieszenia naszej Matki Niebieskiej, bezpiecznej ucieczki pośród trudności życia.
6: Jak co tydzień Ojciec Święty zwrócił się też do Polaków.
8: Saluto cordialmente i Polaki!
7: Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej przybyłych wraz z ich biskupem, by dziękować za 100 lat tego kościoła lokalnego, a także pielgrzymów z diecezji siedleckiej z ich biskupami. Polecam Was wstawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
6: Od biskupów siedleckich, którzy uczestniczyli w dzisiejszej audiencji, papież otrzymał ikonę męczenników podlaskich, których 30. rocznica beatyfikacji obchodzona była wczoraj. Kolejny polski akcent w Watykanie to dzisiejsza nominacja nuncjusza apostolskiego w Irlandii. Papież powierzył tę misję arcybiskupowi Janowi Romeo Pawłowskiemu, dotychczasowemu nuncjuszowi apostolskiemu w Grecji, który od 35 lat służy w dyplomacji stolicy apostolskiej.
9: Także dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie papieża z przewodniczącymi episkopatów i zwierzchnikami katolickich kościołów wschodnich. Poświęcone jest ono rodzinie i opublikowanej 10 lat temu adhortacji Amoris Laetitiae. Z Polski uczestniczy w nim przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Wprowadzenie do obrad, na które składa się wspólna modlitwa, konferencje, świadectwa i praca w grupach, wygłosi sam Ojciec Święty.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc. Dzisiaj przed mikrofonem wita Stanisław Bresz, a razem ze mną w studiu moi goście, czyli Natalia Wawrowska.
2: Cześć.
1: Kamil Augustyniak i Dawid Zwoliński.
3: Hej, witam was.
1: Cześć. Dzień dobry. Jesteście już tutaj kolejny raz gośćmi w moim studiu. Za każdym razem mówimy o trochę innej wyprawie, o trochę innej sytuacji, ale zawsze jesteśmy w podobnym klimacie. Zawsze są to wyprawy wysokogórskie i pomoc drugiemu człowiekowi, bo wy tutaj reprezentujecie akcję Szlachetny Szczyt. I tutaj może dla tych, co pierwszy raz słyszą o tej akcji, jakbyście mogli króciutko opowiedzieć, skąd w ogóle powstał ten pomysł, a potem przejdziemy już do konkretów i do wyprawy.
2: To może ja rozpocznę, bo zawsze tutaj te słowa wstępu mam już opanowane. My jesteśmy stowarzyszeniem, w sumie założyliśmy naszą akcję w czasach pandemii. Poznaliśmy się w duszpasterstwie Świętego Rocha w Poznaniu, w duszpasterstwie akademickim. No i okazało się, że tutaj chcemy łączyć pasję, jaką jest chodzenie po górach, z pomaganiem innym. I tak założyliśmy inicjatywę Szlachetny Szczyt, która później przerodziła się w stowarzyszenie. I tak w sumie już działamy od 2020 roku.
1: Czyli to już jest kilka lat i w sumie ten 2020 rok, to chyba wszyscy mamy takie trochę flashbacki, wspomnienia z ciężkimi czasami i pewnie to też był taki moment, kiedy się zastanawialiśmy wszyscy, co możemy zrobić dla drugiego człowieka. No i wy jakby się ruszyliście i tutaj zaczęliście zdobywać szczyty i pomagać. I to było tak, bo z tego co pamiętam, to najpierw pomagaliście dzieciom właśnie u sióstr Serafitek?
3: Tak jest, u sióstr Serafitek. Druga edycja to była Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi.
4: To jeszcze przejdziemy do tego, gdzie wchodziliśmy.
3: Tak, tak. A trzecią akcją była pomoc psychiatrii dziecięcej tutaj u nas w Poznaniu. W czwartej edycji pomagaliśmy naszemu przyjacielowi Emilowi zebrać pieniądze na wózek elektryczny. No i właśnie dochodzimy do tej piątej edycji, czyli pomoc Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie.
1: I tu możemy jeszcze zrobić taki mały odnośnik do poprzednich audycji, bo w zasadzie chyba po każdej z tych edycji się spotykaliśmy tutaj w studiu i opowiadaliśmy, rozmawialiśmy na ten temat i właśnie w jednej, po jednej z tych edycji też mieliśmy tutaj jako gościa Emila, który opowiadał, jak to wyglądało z jego perspektywy wtedy. No możemy chyba opowiedzieć jakby od poszczególnych akcji zacząć, bo wtedy razem z nim weszliście na Śnieżkę.
3: Tak, mieliśmy taką akcję Śnieżka na jednym kole i oprócz naszej wyprawy wysokogórskiej była też taka dla nas może mniejsza wyprawa, ale dla Emila to było prawdziwe wyzwanie razem z nami stanąć na szczycie Śnieżki. Zebraliśmy grupę około 30 osób, takich wolontariuszy, z którymi razem udało nam się dzięki takiemu specjalistycznemu wózkowi wieźć Emila na ten właśnie szczyt.
1: No ale to nie tylko wjeżdżaliście specjalnym wózkiem na Śnieżkę, też zdobywaliście inne szczyty. Był Mont Blanc, było Kilimandżaro, a teraz chcemy porozmawiać o najwyższym szczycie Ameryki Południowej, czyli o Aconcagua. I to wydaje mi się chyba taka wyprawa, która wymagała jakiegoś takiego największego przygotowania logistycznego. No bo wiadomo, że Kilimandżaro to też jest inny kontynent, też jest to gdzieś tam wspinaczka wysoko, ale no, też jest jakaś różnica odległości między Afryką Środkową, a w zasadzie gdzieś tam południem, czy też środkiem Ameryki Południowej. No i też wysokościowo to się mocno różni, bo tam mamy do czynienia, jeśli chodzi o Kilimandżaro, to jest 5500 metrów nad poziomem morza, czy coś koło tego?
2: 5600, coś takiego, nie pamiętam już też dokładnie.
1: A Aconcagua to jest prawie 7000 metrów nad poziomem morza.
2: Tak, 6962.
1: I to też jest inna strefa klimatyczna, bo tak jak Kilimandżaro jest w zasadzie na równiku, no to ta Aconcagua jest chyba trochę jakby bardziej na południe od równika.
4: Mhm. Tak jest, zgadza się. I tu jeszcze nawet nie tylko jest różnica samej wysokości, ale też jakby właśnie tego klimatu. Tam dookoła właśnie Kilimandżaro mieliśmy las zwrotnikowy, też było większe natlenienie. Troszkę może też przez to, że dużo roślinności dookoła na tych niższych partiach, to też troszkę może wzrastało ciśnienie, a Aconcagua bardzo sucha jednak góra i zimna.
1: Jak to wygląda? Może zacznijmy od przygotowań, no bo to jedno, że trzeba sobie ten cały sprzęt na... No może zacznijmy od tego sprzętu i takiej logistyki dojazdu na miejsce. No bo żeby wejść na taką wysoką górę, naprawdę trzeba mieć dużo sprzętu, trzeba mieć pewnie jakiś czekan, raki, jakieś inne rzeczy, które trzeba przewieźć samolotem. Jak się takie rzeczy organizuje?
2: Ja może dodam, że sprzęt taki podstawowy do wypraw wysokogórskich, tak jak czekan, raki, zbieraliśmy już przez lata. Mieliśmy już dość sporo tego sprzętu, ale na taką górę jak Aconcagua w szczególności musieliśmy się zaopatrzyć w super buty, już na takie bardzo niskie temperatury, no i na bardzo ciepły śpiwór. To były takie największe wyzwania dla nas. No i przez prawie no niecały rok gromadziliśmy sprzęt. Musieliśmy też zaopatrzyć się w liofilizaty, bo tam już w wyższych partiach musieliśmy mieć swoje jedzenie, więc to też było takie ważne. No i wcześniej też na pewno szukaliśmy tanich lotów jako podstawa. No i jeżeli chodzi o takie przygotowanie fizyczne, to każdy z nas przygotowywał się indywidualnie, i bo każdy preferuje troszkę inną dyscyplinę. Jeden woli bieganie i niektórzy z nas wolą na przykład ćwiczyć na schodach, nie? Mm-hmm, jako taki wydolnościowy trening.
1: No bo to głównie te wydolnościowe, tak?
2: Tak. Chociaż siłowe, zwłaszcza w moim przypadku, również były bardzo ważne, ponieważ już tam do wyższych obozów musieliśmy wnosić ciężki bagaż, który ważył niemal tam 20 kilka kilo, więc no musiałam też ćwiczyć. Mhm,
1: bez szerpów wejście.
2: Bez szerpów, ale w niektórych etapach wspomogliśmy się, żeby tam jeden taki bagaż nam wnieśli, nie? Ale mimo wszystko nie ominęło nas to ciężkie wnoszenie.
1: No tak, bo to jedno to kwestia wniesienia tego i sam wysiłek związany z pokonywaniem jakichś dużych dystansów, ale no dodatkowe utrudnienie jest takie, że tam praktycznie nie ma czym oddychać.
2: Tak, dokładnie.
1: Znaczy, nie jest to ta sama sytuacja, co w Himalajach albo w Karakorum, ale to też jest wysoko bardzo nad poziomem morza, więc to powietrze jest rozrzedzone. Ja nigdy nie miałem z czymś takim do czynienia. Jak wygląda aklimatyzacja? Co trzeba zrobić, żeby jakoś przetrwać na takiej wysokości? No dobra, może na razie to, potem jeszcze bym się chciał was podpytać o te jakieś postoje, te wszystkie bazy, ale to zacznijmy od tym, jak się przygotować do tego, może mentalnie.
4: Mentalnie to w sumie człowiek nigdy nie jest przygotowany, bo zawsze jak gdzieś ruszam tą górę, która z reguły jest wyjazd na wyjazd wyższa i wyższa, to zawsze człowiek ma gdzieś tam w tym żołądku taki, ja bym to nazwał czasem ścisk w bebechach, żeby to tylko wszystko się udało. I w sumie zawsze się udaje, bo może to jeszcze powiemy dalej, jak się zakończyła nasza wyprawa, o tym później, na Aconcagua, ale jeżeli chodzi też o samo przygotowanie, tak jak Natalia wspomniała, właśnie duża ilość treningów, to no wiadomo, przede wszystkim pozytywne na jakby nastawienie. Jeżeli chodzi też o samą aklimatyzację i zawartość tlenu i nie tylko, podczas właśnie takiej wspinaczki wysokościowej, to z reguły na przykład w naszych wyjazdach na Mont Blanc czy Dufour Spitze lub Kilimandżaro, to nasza klimatyzacja polega na tym, że jednorazowo wchodziliśmy na jakieś przewyższenie, powiedzmy o 1000 metrów niższe niż nasza docelowa góra, i później schodziliśmy i niżej odpoczywaliśmy, i teraz i wtedy w trakcie takiego odpoczynku właśnie produkują się czerwone krwinki, które są właśnie nośnikiem hemoglobiny i ułatwiają nam właśnie to oddychanie na dużych wysokościach, a jednocześnie też się przyzwyczaja nasza głowa do niższego ciśnienia. Tu w tym wypadku ta aklimatyzacja była taka wieloetapowa. Bym powiedział, że w planie była taka trójetapowa aklimatyzacja. Więc przez to też to wszystko więcej trwało, ale też było dużo więcej sprzętu do wnoszenia. I tak pokrótce jakby to przedstawić, to w zasadzie to nasza aklimatyzacja najpierw, jak dotarliśmy do obozu na 3300 metrów, wyglądała w ten sposób, że podchodziliśmy na około 3800, schodziliśmy później, odpoczywaliśmy jeden dzień lub kilka, następnie kolejny obóz, około 4000 metrów, 4500 metrów, odpoczynek i później już atakowaliśmy, że tak powiem, naszą kolejną bazę na 5000 metrów. I tam już w sumie musieliśmy robić takie rotacje, bo tam już zaczynało się właśnie wnoszenie sprzętu na własną rękę. Musieliśmy pokonać ten dystans właśnie w sumie nawet aż trójkrotnie na te 5000 metrów.
1: I to, ale to znaczy, że między tymi poszczególnymi obozami za każdym razem musieliście wchodzić i schodzić ze swoim bagażem całym, tak?
4: Od momentu, gdy dotarliśmy do obozu Nido de Condores, które jest tak zwaną zerówką, to właśnie tak, zaczynało się takie rotacje kilka razy należało właśnie wejść, żeby chociażby w zasadzie wnieść ten swój bagaż, który jest właśnie potrzebny.
1: Okej. Okay. I to jest tak, że za każdym razem, jak wchodzisz na tą wyższą wysokość, to czujesz się jakby, jak nie jesteś zaklimatyzowany, się po prostu gorzej czujesz, tak? Czy to jest coś, co wynika bardziej właśnie z tego, że to jest jakaś taka wiedza, że po prostu trzeba, to nie wynika z tego, że jest taki obowiązek, mam na myśli to, że jest wiedza, że jeśli się tego nie zrobi, to będzie coś złego, tylko po prostu ty już fizycznie czujesz, że jest coś nie tak, jak wejdziesz sobie z poziomu morza na te 3500 metrów, to czujesz, że tam trzeba zrobić tą aklimatyzację, zanim się wejdzie na 5000 metrów, tak?
4: Tak jest, bo oprócz tego, że wysiłek będzie o wiele większy bez tej aklimatyzacji, to po prostu już głowa też coraz bardziej zaczyna boleć, zaczynają się różne są symptomy też choroby wysokościowej. No właśnie, choroba wysokościowa, która jest też tutaj takim czynnikiem, którego chcemy uniknąć, czyli właśnie od takiego dużego znużenia przez bóle głowy, może też nam się zachceć wymiotować, możemy dostać biegunki. No w skrajnych wypadkach to już tam pewnie w Himalajach jakieś są odnotowywane, na przykład udary mózgu przez właśnie niedotlenienie. Ale no ogólnie to właśnie brak, niższa zawartość tlenu i ciśnienie to tak negatywnie wpływa bardzo na człowieka, jednak no trzeba zadbać o tą aklimatyzację, bez tego aklimatyzacji nikt nigdzie nie wszedł. No.
1: Nie brzmi to jak coś, co może dawać satysfakcję.
4: Tak. Chociaż jeszcze może dopowiem, bo powiedziałem, że nikt nigdzie nie wszedł. Są oczywiście tutaj tacy wojacy górscy, różni nasi też polscy himalaiści, którzy też bez aklimatyzacji na 5000 ze spokojem dadzą radę. Ale to jest jednak też często tak, że człowiek często też tak, oprócz tego, że ma dobrą kondycję, to na przykład często przebywa, też wchodzi na te góry. Czy to chociaż po Tatrach chodzi, to też już daje czasem jakąś taką aklimatyzację. I czasem można taką górę strzelić na raz. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Aconcagua, już te szczyty tak 6000, to raczej nie ma opcji. Oddaję głos Natalii.
2: Ja chciałam dopowiedzieć, że dla mnie ten aspekt wchodzenia trzy razy tą samą drogą z tym ciężkim plecakiem było bardzo trudne. Bardzo trudne i fizycznie, i mentalnie. Człowiek miał takie, że kurczę, już przecież pokonałam tą trasę, dlaczego muszę drugi raz tą samą drogą wchodzić, nie? Więc zdecydowanie preferuję ten sposób aklimatyzacji na innych szczytach, jeżeli jest tylko taka możliwość.
1: Okay. A jak to wygląda, jak już się dotrze do tego ostatniego obozu? Nie wiem, czy ono jakąś szczególną nazwę, czy to jest nie Basecamp, to pewnie zupełnie dobra, nieważne. W każdym razie się dochodzi do tego obozu takiego ostatniego, gdzie już z którego się przeprowadza ataki szczytowe. Jak to wygląda? Tam się spotyka ludzi i takie życie towarzyskie bardziej gdzieś tam jest? Czy to jest tak, że każdy jest skupiony na sobie i raczej wszyscy się skupiają na tym, żeby przetrwać, a nie żeby gdzieś tam się zaznajomić z kimś nowym?
4: To w sumie może każdy z nas trochę opowie pokrótce, jak to on odczuwa, jak jest na tym już ostatnim obozie. Ja to z reguły, jak już tam dochodzę, to człowiek już czuje, że jest zmęczony, aby tam ile tego wysiłku kosztowało, aby już dojść nad samą tą właśnie chociażby aklimatyzację, czy tego ostatniego obozu. Patrzę tak do góry, tak patrzę prawo, lewo, którędy będzie szła jego droga, jest tak ciekawa, jednocześnie sobie myśli: kurczę, czyli na atak szczytowy musimy jeszcze zrobić ponad te 1000 metrów od teraz, nie? Będzie grubo. No.
1: Tysiąc metrów w tym rozrzedzonym powietrzu. A na jakiej wysokości był ten ostatni obóz? Gdzieś tak pewnie prawie 6000 metrów, tak?
4: 6000.
1: Okej,
2: okay. Tak, no tak.
1: To faktycznie jeszcze trochę tego podejścia tam było. No dobra, a... No tu powiedzieliście o tym, że będziecie opowiadać, jak się skończyła ta wasza wyprawa. To może trochę o tym, no bo to też pokazuje, z jakimi przeciwnościami się spotykają osoby wchodzące gdzieś tam na wysokie szczyty. Jak to wyglądało u was?
2: U nas dużym problemem okazało się zdrowie, ale nie choroba wysokościowa, tylko przeziębienie. Zwłaszcza to dotknęło Kamila, bo Kamil już z Polski wyjeżdżał z lekkim przeziębieniem. Mnie też po drodze złapało jakieś choróbsko i niestety miałam gorączkę. Już tam na 5000 metrów brałam antybiotyk, a Kamila męczył taki dość silny kaszel, ale Kamil to jeszcze za chwilę opowie na pewno. I no nie jest to lekkie. Musieliśmy więcej czasu na pewno poświęcać na te dni restowe, nie? Żeby dojść trochę do siebie. No ale tak naprawdę będąc cały czas w zimnie, w takich warunkach niekomfortowych dla człowieka, niedobrych dla jego zdrowia, no nie jest w stanie człowiek się wyleczyć tak naprawdę, nie? Musielibyśmy zejść tam na dół i w tych 30 stopniach się wygrzać i z powrotem wrócić, a wiadomo, że to było niemożliwe.
4: I dać sobie najlepiej tak z tydzień na poleżenie.
2: Tak, dokładnie.
1: No ale niestety nie ma takiej możliwości, jak się jest na drugim końcu świata. Myślę, że to już są gotowe, znaczy kupione bilety powrotne i wszystko musi się odbyć w określonym czasie.
4: No tak jest.
1: Więc to wszystko się wiąże z jakimś ryzykiem. Ale zresztą nawet na, patrząc na jakieś takie wyjazdy tutaj w polskie Tatry, to też jest tak, że często się rezerwuje miejsca w schronisku, no żeby w ogóle dorwać miejsce w schronisku, jakimś schronisku, nie wiem, w Murowańcu albo w Dolinie Pięciu Stawów, to trzeba z półrocznym wyprzedzeniem rezerwować i jeśli ma się niecały tydzień na wycieczkę w góry i chce się zdobyć rysy albo jakąś inną, jakiś inny szczyt właśnie z okolic schroniska, no to jest taka loteria, że się pojedzie tam i może się okazać, że tego dnia, w którym mamy zarezerwowany nocleg, to nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo jest burza, albo burza jest zapowiadana na wieczór i dla bezpieczeństwa trzeba odpuścić. A powiedzcie mi, jak wy planowaliście tą waszą wyprawę właśnie pod takim kątem? Czy to jest tak, że na przykład w ciągu roku jest jakiś moment, że wiadomo, że prawdopodobieństwo dobrej pogody jest wyższe?
2: To może tak.
3: No my praktycznie byliśmy w szczycie sezonu pod Aconcagua i ten szczyt sezonu trwa od połowy grudnia, od końca grudnia do połowy lutego. I to tak naprawdę był najlepszy okres, żeby zdobywać ten szczyt. Jeśli chodzi o czas, który tam spędziliśmy, to też przebywanie tam w obrębie góry jest ściśle określone przez władze parku i żeby móc zdobyć ten szczyt, to musieliśmy wykupić permit, czyli takie pozwolenie na wejście na szczyt i czas od momentu wejścia do parku do zdobycia szczytu był ściśle określony i wynosił chyba 20 albo 21 dni. I tak naprawdę, tak jak Kamil i Natalia tutaj mówili też o naszych problemach zdrowotnych, to mieliśmy ten cykl naszej całej aklimatyzacji, regeneracji, trwał tyle, że tak naprawdę mieliśmy tylko jedną próbę zdobycia szczytu, która no niestety nie powiodła się sukcesem i ten czas końca permitu wybił i tak naprawdę musieliśmy opuścić też park, żeby nie otrzymać kary albo co najgorsze zakazu w ogóle wejścia do tego parku.
1: No to faktycznie jakieś tam kary możliwe, które wisiały nad wami, to nie dziwię się. No i oczywiście przede wszystkim wydaje mi się, że odpowiedzialnie jest zrezygnować w momencie, w którym widzimy, że coś się może złego wydarzyć, no bo to najmniejsza rzecz na takiej wysokości to już powoduje jakieś tam duże komplikacje. Myślę, że możemy wrócić do naszej rozmowy po krótkiej przerwie muzycznej. A dzisiaj posłuchamy utworu Kasi Sochackiej Korteza pod tytułem Jak my. My to naszej rozmowy o szlachetnym szczycie i o wejściu na Aconcagua porozmawiamy już za kilka minut. Do usłyszenia.

0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj razem ze mną w studiu jest Natalia Wawrowska, Kamil Augustyniak i Dawid Zwoliński, a rozmawiamy o szlachetnym szczycie i rozmawiamy o zdobywaniu różnych wysokich szczytów, nawet tych z korony ziemi. Ale teraz chciałbym się was spytać o ten aspekt pomocy drugiemu człowiekowi, który jest związany ze szlachetnym szczytem. Na co, bo tu już powiedzieliście, że środki były zbierane na fundację pomagającą dzieciom, a jak to wyglądało?
2: W tym przypadku nawet nie tylko dzieciom, ale także osobom dorosłym, które oprócz takich też problemów natury też fizycznej, to mają też nieprzygotowane może do takiego już samodzielnego życia. I siostry się takimi właśnie osobami często już w sumie od małego, od początku ich życia opiekują. A jak do tego doszło, że w sumie w ogóle tutaj, że tak powiem, spotkaliśmy z Domem Pomocy w Łopiennie, to nasza tutaj przyjaciółka, siostra Basia, którą serdecznie pozdrawiamy stąd, właśnie pracowała, jest siostrą zakonną właśnie w jednym z takich DPS-ów, właśnie w Łopiennie, notabene. I tak zawsze na początku naszych akcji właśnie tak się zastanawiamy, komu tutaj pomóc, kto właśnie, komu my w ogóle jesteśmy w stanie, żeby to było też w naszym zasięgu, bo milionów nie jesteśmy w stanie uzbierać. I robimy jakiś taki mały research, zastanawiamy się, czy to ma być grupa, czy jedna osoba. I no trochę powiedział, że tutaj Pan Bóg też nas trochę na siostrę Basię pokierował, bo to było też tak, że zaczęliśmy o niej myśleć, a później ona nawet sama do nas zadzwoniła, zanim w ogóle zdążyliśmy to zrobić.
1: No i jak to się łączy, bo mam na myśli to, jak się łączy ta wspinaczka wysokogórska, to zdobywanie szczytów właśnie z pomocą.
3: W dzisiejszych czasach, w dobie social mediów, ludzie bardzo lubią oglądać relacje z różnego rodzaju wyjazdów, podróży i wypraw. I my też podczas naszych wyjazdów nagrywamy relacje, jakieś vlogi, wrzucamy je na naszym profilu na Facebooku, na Instagramie. No i zakładamy zbiórkę, znaczy w sumie bardziej podpinamy skarbonkę pod założoną już zbiórkę na Się Pomaga. No i udostępniając te relacje z podróży, udostępniamy tą zbiórkę i tak właśnie zachęcamy też do wspierania w ten sposób.
1: Tak. To trochę jak akcja Łatwoganga. Łatwoganga.
3: No, może w sumie trochę.
2: Tak, z tym, że my byliśmy wcześniej.
1: No dobrze, czyli tak ta zbiórka wyglądała. Ja pamiętam, że w poprzednich edycjach też mieliście taki pomysł, że wchodziliście na przykład z serduszkami, dobrze pamiętam? Czy z życzeniami, które dzieci miały
3: pisane na kartkach? Tak, z marzeniami, tak.
1: Na szczyt.
3: Tak, dokładnie. Teraz. I marzenia się spełniły.
2: I tak, teraz też tak było.
1: Tak?
2: I spełniło się też sporo z tych marzeń. Pamiętam, że no to oczywiście teraz nie wyszliśmy na szczyt tym razem, ale w sumie to nawet warunki były takie, że ciężko byłoby tam wyciągnąć te kartki z życzeniami ze względu na duży wiatr i też no, taki też duży mróz. My z kolei niżej, pod obozem, przeczytaliśmy właśnie te marzenia. I tutaj może Dawid, Natalia mnie wesprą i mi przypomną, które z nich się spełniły. Wydaje mi się, że na pewno chyba jedna osoba chciała laptopa. I to się udało zrealizować.
3: Tak.
4: Nie pamiętamy dobrze tych wszystkich marzeń, ale pamiętam też o marzenie o piesku i to marzenie też chyba się spełniło. Ale ci nasi podopieczni, dla nich takie najważniejsze chyba było to, że w takim niesamowitym miejscu zobaczyli, jak odczytujemy te marzenia i bardzo byli poruszeni tym. Też podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie wspierali nas w czasie całej wyprawy. Nawet mieliśmy możliwość z nimi się połączyć. Nagraliśmy też dla nich kilka ciepłych słów. Oni to samo dla nas zrobili, także czuliśmy też ich wsparcie. I też tu w tym miejscu myślę, że warto powiedzieć, że my te środki zbieraliśmy na rozbudowę tego domu pomocy o drugie skrzydło. Aktualnie, czy wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy zbiórkę, nie było tamtego drugiego skrzydła i takie zajęcia terapeutyczne, zajęcia takie fizyczne odbywały się w takich bardzo małych i niedostosowanych salach, a dzięki między innymi naszej zbiórce, a także wielu innych darczyńców, udało się zbudować drugie skrzydło, w której jest i sala do ćwiczeń, do treningów. Jest taka sala z basenami do tego typu terapii dla osób niepełnosprawnych. I jakiś czas temu było otwarcie tego drugiego skrzydła. Braliśmy udział w otwarciu i naprawdę to było bardzo piękne przeżycie, że byliśmy częścią tej budowy i zbierania tych środków na Dom Pomocy w Łopiennie.
1: No, myślę, że to jest super doświadczenie, jak się jest w takim miejscu i się widzi, że gdzieś tam pośrednio się dołożyło nie tak małą cegiełkę do tego, że powstało coś nowego, coś, co może służyć innym.
3: Tak, ja jeszcze dopowiem, że nasza zbiórka cały czas jest otwarta i nadal można ją wspierać, bo mimo, że już powstało to drugie skrzydło, to siostry cały czas potrzebują pieniądze na utrzymanie tego domu, ale też na wyposażenie, na sprzęt rehabilitacyjny, na takie też, chociażby na wyżywienie tych podopiecznych, nie? Cały czas zbiórka jest otwarta. Ostatnio widziałam też, że zbierały pieniądze na specjalny samochód właśnie do przewożenia tych osób niepełnosprawnych.
1: Gdzie można znaleźć informacje, gdzie można wesprzeć?
3: U nas na Facebooku, na profilu Szlachetny Szczyt oraz na Instagramie też Szlachetny Szczyt znajdziecie link do zbiórki Nasie Pomaga.
1: Okej. Ja bym tutaj może chciał wrócić jeszcze do tych trudów wędrówki. Mnie zaciekawiłeś, Kamil, bo powiedziałeś o tej mrozie, który tam panuje, bo my się tak skupiliśmy na tym braku tlenu, ale to też jest temat. Mam na myśli temperatura i ten wiatr, który pewnie powoduje, że jeszcze ta odczuwalna jest niższa od tej rzeczywistej. Jakie tam warunki panują na szczycie, gdzieś na szczycie góry, na Aconcagua?
2: No na szczycie to może być minus 20 stopni, odczuwalny jest minus 30. Wiatr, teraz nie powiem, nie pamiętam tak tych wartości, no ale na pewno też są takie momenty, gdzie wiatr jest tak duży, że po prostu według prognozy no, w tym momencie jest niedogodne są warunki, aby po prostu tam wejść, bo po prostu by człowieka zdmuchnęło, albo by też nie byłoby się w stanie też tak powiem, dojść w przypadku jeszcze śnieżycy, bo widoczność byłaby na przykład zerowa. Jeżeli chodzi o nasze takie jakby doznania, powiedzmy, nocne podczas spania, bo wiadomo, nocą zawsze najzimniej, to tak akurat miałem pod ręką termometr i takie najniższa temperatura, jaką mieliśmy w namiocie, to było około tych minus 5, minus 7 stopni. No na zewnątrz było minus 15. Wbrew pozorom ten namiot trochę tam dawał tego ciepła, ale też była bezwietrzna noc. No, chociaż na szczęście tego aż tak mocno nie odczuwaliśmy, bo mieliśmy w miarę dobre śpiwory. To jest właśnie ten sprzęt, o którym na początku rozmawialiśmy. My tu mieliśmy akurat śpiwory właśnie tutaj z granicą komfortu minus 30 stopni, więc to jeszcze ze spokojem starczało z zapasem. Tak. I no, mróz był odczuwalny, choć wbrew pozorom na przykład już w ciągu dnia często też tam panowała taka faktycznie lampa, że było naprawdę bardzo słonecznie i to było ciepło. Czasem wystarczyło po prostu zwykły sweter, jedna para spodni, żeby gdzieś tam się poruszać po prostu po obozie.
1: A jaka to była pora roku?
2: To u nich było lato.
1: To u nich lato, pełno, czyli
2: pełno, lato nasz, w pełni. Okay,
1: czyli u nas zima.
2: Dokładnie, no. Okay.
1: A to też fajnie tak pojechać sobie, jak u nas jest zima, na drugą półkulę i doświadczyć czegoś innego zupełnie.
2: Później po powrocie jest taki trochę szok termiczny, tam krótki spodenka, który musieliśmy wskoczyć.
1: No. Ty też wspominałeś o tych tanich lotach i się zastanawiam, jak to wygląda, gdzie, jak, bo już Aconcagua leży w Argentynie, ale wy chyba leciliście do Chile.
3: Tak, dokładnie. Tutaj Dawid ze swoją żoną Kasią zrobili dokładny research i wyszło, że najbardziej opłacalny jest lot do Chile. I z Chile już jechaliśmy autobusem do Mendozy i to w sumie była do Mendozy w Argentynie i to w sumie była dla nas taka niezapomniana podróż, bo to było w Sylwestra.
1: O.
3: I właśnie tak wyjątkowo zapamiętamy ten Sylwester. Taki.
1: Właśnie tak sobie teraz patrzę na mapę, gdzie jest Santiago, gdzie jest Mendoza i te wielkie góry pomiędzy tymi dwiema miejscowościami, bo w zasadzie Santiago leży w górach, Mendoza też gdzieś tam u podnóża, ale po drugiej stronie łańcucha górskiego, a te góry prawie 7 tysięcy metrów, tam 6 tysięcy ponad. Musi robić wrażenie ta trasa.
4: Właśnie ta trasa z Chile do Mendozy jest jedną z bardziej malowniczych tras w całym tym regionie. I właśnie też między innymi z tego powodu chcieliśmy właśnie doświadczyć tego przejazdu.
3: Sama droga trwała 8 godzin i bardzo zaskoczyły nas bardzo komfortowe autobusy klimatyzowane, bardzo wygodne. Naprawdę.
2: I wygodne też przez to, że było bardzo mało osób w tych autobusach, więc praktycznie mogliśmy sobie chodzić i w dowolnym miejscu czasami sobie usiąść. No widocznie mało osób jeździ między tymi miastami. No na pewno głównie właśnie tacy tutaj wspinacze, turyści wysokogórscy, tacy jak my.
1: Mało wspinaczy w autobusach, czy oni jakieś inne pewnie wybierali trasy, żeby się dostać tam pod szczyt? No myślę, że moglibyśmy długo pewnie o tym rozmawiać.
4: Tak, myślę właśnie, że ciężko tu opowiedzieć dokładnie całą historię. Cieszymy się, bo mieliśmy też jedną prelekcję z naszej przygody. Ta prelekcja odbyła się na Politechnice Poznańskiej i tak sobie myślę, że praktycznie rok przygotowywaliśmy się do tej wyprawy. Ostatecznie nie udało się stanąć na szczycie, ale to była dla nas bardzo cenna lekcja. Wiele rzeczy się nauczyliśmy, dostrzegliśmy. I myślę, że mogę tu powiedzieć w imieniu wszystkich, że kiedyś tam wrócimy. Jeszcze nie wiemy, kiedy to się stanie, ale na pewno staniemy razem na szczycie jako szlachetny szczyt.
2: Tak.
1: Dziękuję wam bardzo za tę rozmowę i myślę, że spotkamy się jeszcze kiedyś w tym studiu i porozmawiamy o waszym ataku szczytowym.
2: To może jeszcze na koniec takich też ciekawych rzeczy, które może warto byłoby dodać, to właśnie podczas takich wypraw poznaje się wielu ciekawych ludzi. My między innymi poznaliśmy tutaj Pateca, którego na pewno większość osób tutaj też kojarzy, która się gdzieś tam interesuje górami. No ale też drugą tutaj taką niestety... No właśnie ostatnio z takim trochę smutną historią. Gwiazdę właśnie tutaj gór wysokich, najwyższych, to właśnie Nimsdeja, czyli zdobywcę wszystkich 14 tysięcy.
1: Też go spotkaliście, tak?
2: Tak, mieliśmy, tak. Dość długo się też zbieraliśmy, ale w końcu tak byliśmy trochę...
4: Odważyliśmy się
2: tak, podejść. Nie było na początku tej odwagi, ale w końcu podeszliśmy i prosiliśmy go o właśnie podpis na koszulce, podpis na naszej fladze, więc mamy też taką właśnie pamiątkę po nim.
4: Pamiętam, że on powiedział nam, że żebyśmy się nie przejmowali tym, że nie stanęliśmy na szczycie, że ta góra zawsze tu będzie i możemy zawsze tam wrócić.
3: Dokładnie.
1: No to myślę, że to jest dobre podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję wam i dziękuję wam jeszcze raz za te kilkadziesiąt minut tutaj spędziliśmy. Mam nadzieję, że się ich miło słuchał naszej rozmowy. A moimi gośćmi była Natalia Wawrowska, Kamil Augustyniak i Dawid Zwoliński. No i myślę, że do usłyszenia już za kolejny szczyt, który będziecie zdobywać.
3: Tak,
2: jak najbardziej. Dzięki bardzo.
3: Dzięki.
1: No my słyszymy się w kolejnych audycjach Między Nami Mówiąc, premiery w środę o 20:00. Zapraszam.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś ponownie w nieco innej, zmienionej formule i w całości. Dzisiejszy magazyn poświęcony będzie postaci księdza Czesława Cofty i książce opowiadającej o jego męczeństwie. A moim gościem będzie autor tejże książki, Zbigniew Cofta.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Ksiądz Czesław Cofta, postać bardzo ciekawa, aczkolwiek wielu osobom kompletnie nieznana. Stąd między innymi pomysł pewnie tej książki, o tym za chwilę porozmawiamy, o samej książce, ale może najpierw warto by było przedstawić postać. Dlaczego każdy z nas, myślę, powinien tą postać poznać? Co takiego było w postawie księdza Cofty?
2: Postawa to jedno, a czasy to drugie. I myślę, że w tej chwili funkcjonujemy w takim momencie, gdzie ta pamięć o tym wielkim walcu historii, tragicznej historii, nieco zanika. Nie ma już tych, którzy byli świadkami, albo zostało już ich bardzo niewielu. I następne pokolenie traktuje problem II wojny światowej, ofiar II wojny światowej, tak jak myśmy kiedyś patrzyli na powstanie styczniowe. Coś, co było bardzo, bardzo dawno i nie dotyczy nas. Natomiast jak rozejrzymy się jeszcze dookoła, to okazuje się, że jeszcze wśród nas żyją ci, którzy tamte czasy pamiętają. To znaczy, że to nie jest tak odległe. Natomiast ksiądz Czesław nie jest jakimś wyjątkowym wyjątkiem. Jest jednym z wyjątków. Tak bym to nazwał. Ludzi, którzy zginęli śmiercią męczeńską w tamtych czasach, było naprawdę wielu.
1: Co zatem wyróżnia tę postać na tle innych?
2: Myślę, że na pewno konsekwencja, ale to jest cecha właśnie męczenników. Kiedy się zacząłem przyglądać jego życiu, to na początku tego nie zauważałem. Dopiero w momencie, kiedy te wątki różne, drobne zaczęły się łączyć, okazało się, że ta konsekwencja, ona sięga na pewno studiów, ponieważ rozpoczynał edukację uniwersytecką po gimnazjum. Dopiero po roku poszedł do seminarium. I to była już decyzja na pewno głęboko przemyślana.
1: Podejrzewam, że takich osób jak ksiądz Czesław Cofta w tamtych czasach, zresztą myślę, że w czasach nam współczesnych też, jest pewnie było dużo więcej. Tylko my jakby nie potrafiliśmy nigdy o takich osobach mówić, ich dostrzegać.
2: Ja o księdzu Czesławie słyszałem dość często w domu. To imię i nazwisko padało z ust rodziców. Natomiast nigdy nie była to głębsza informacja, szersza informacja o jego życiu. Było wiadomo, że zginął w obozie podpoznańskim, w obozie w Żabikowie, po którym zostało niewiele śladów. Nie tak dawno został wybudowany nowy budynek, muzeum przy terenie poobozowym. Natomiast kiedy się przyglądałem biogramom kolegów księdza Czesława, no to się okazało, że to jest po prostu pokolenie. Pokolenie ludzi niezłomnych. To, czy ktoś został męczennikiem, czy stracił życie, czy nie stracił w tych ciężkich czasach, nie zawsze zależało od niego. Często zależało od oprawcy, od kaprysu oprawcy. I wśród kolegów księdza Czesława byli tacy, którzy wojny nie przeżyli. Byli tacy, którzy wojnę przeżyli, chociaż no, liznęli, że tak powiem, tego okrucieństwa poprzez obozy na przykład w Dachau. Ale też był przypadek księdza Cieciory, późniejszego proboszcza parafii na Głównej, którego uratował Niemiec przez całą wojnę chroniąc go, nie tylko jego, także kilku Żydów, którzy uciekli z transportu i także grupę Polaków, w sumie około 30 osób, których zatrudniał na stadionie w Warszawie, gdzie prowadził szkołę sportową, zajęcia sportowe dla oficerów Wehrmachtu i pod tą przykrywką chronił innych ludzi. Taki przypadek też był. Żeby było ciekawiej, to jest oficer niemiecki, który uratował Szpilmana. Wątek, którego znamy z filmu Polańskiego, Pianista. To jest ta sama osoba. Zginął później w 50-tych latach w sowieckich obozach.
1: I to, co mówiliśmy, pewnie takich osób, takich postaci jest dużo, dużo więcej. Czasami są niezapomniane na światło dzienne, są wyławiane przez pasjonatów, przez rodzinę, przez przyjaciół, którzy gdzieś tam doczytali się, zaczęli zgłębiać te wątki. A pan osobiście, gdy pan pracował nad tą książką, gdy pan zgłębiał historię życia, sylwetkę księdza Cofty, co pana osobiście urzekło w tej postaci?
2: Ja nie wiem, czy tu mogło coś urzekać, czy nie urzekać.
1: Znaczy, albo co zaskoczyło.
2: Wiedziałem, jak zginął, wiedziałem mniej więcej, co robił. To też takie trudne pytanie, ponieważ męczeństwo raczej nie fascynuje, tak bym powiedział. My nawet jako katolicy wychowani na wizerunku Chrystusa na krzyżu, czyli powiedziałbym od dzieciństwa, spotykający się z męczeństwem i to takiej wysokiej próby, jakoś nie jesteśmy na to specjalnie odporni. Natomiast kiedy przystępowałem do zbierania materiałów, bo powstanie książki to był drugi etap, moim zamysłem nie było pisanie książki. Moim zamysłem było zebrać to, co po księdzu zostało. A wydawało mi się, że pozostało nic. Albo prawie nic. Przyczynkiem był zupełnie przypadek. Zajmowałem się tematyką wojenną wprawdzie, bo stworzyłem kiedyś jedyną bazę miejsc kaźni i pochówków obywateli polskich okresu wojny i okupacji. I siedząc przy komputerze nad tym tematem, wpisałem po raz enty zresztą w życiu imię i nazwisko księdza Czesława i ku mojemu zdziwieniu zauważyłem na monitorze informację, że to był rok 18, że w roku 16 wystawiono na Allegro obrazek prymicyjny księdza Czesława. Obrazek, który nie został kupiony.
1: Udało się go kupić?
2: Żeby było ciekawiej, udało się dotrzeć przez archiwum, że tak powiem, Allegro. Udało się dotrzeć do sprzedającego. Kiedy do niego zadzwoniłem, pan zajmujący się zawodowo zbieraniem staroci i selekcjonowaniem ich, uśmiechnął się w słuchawce i mówi: proszę pana, ale ja nie mam jednego obrazka. Ja mam trzy różne. No i od tego momentu postanowiłem, że nie po to, że tak powiem, człowiek przeszedł to, co przeszedł, żeby taka rzecz jak obrazek prymicyjny, który jest prawie relikwią, wpadał do obrotu publicznego tak w zasadzie nie wiadomo po co, bo kto by miał to kupić. Chyba tylko ja. No i od tego momentu zaczęło się zbieranie materiałów. Mimo, że byłem świadom, że tych materiałów raczej nie będzie. Że być może powtórzę los autora broszurki o księdzu Czesławie, wydanej w 2001 bodaj roku, Mariusza Zandona, który wtedy poruszył temat i ten temat jakoś nie znalazł specjalnie zainteresowania. Natomiast zebrał wtedy jeszcze te najważniejsze dokumenty związane właśnie z obozem, z jego życiem. I jakoś to się przechowało. Natomiast ponieważ miałem świadomość tego, że zarówno i świadkowie odchodzą, jak i dokumenty też odchodzą i giną, że powstanie z tego praca, która będzie zbiorem udokumentowanym. Każdy cytat, każde zdjęcie ma odnośnik do źródła. Żeby potem, jeśli przyjdzie kiedyś jakiś zamysł nieco inny, żeby nie trzeba było tego robić drugi raz. I z tego powstało 400 stron.
1: No właśnie, bo książka, która leży przed nami, broszurką zdecydowanie nie jest.
2: Nie jest. Zabrało to 6 lat pracy. Dość intensywnej.
1: Co w tej książce w takim razie się znajduje?
2: W tej książce mamy parę rzeczy. Na pewno jest biografia samego księdza, podzielona oczywiście na rozdziały. Jest jakaś informacja dotycząca rodziny. Jest opis jego młodości, jest opis okresu seminaryjnego, jest opis okresu pracy duszpasterskiej w Lubaszu. Przez 3 miesiące pracował pod Poznaniem w Konarzewie. Po 3 miesiącach trafił do Lubasza i tam całe 10 lat posługi kapłańskiej jako wikary spędził. I potem jest okres wojenny, trudny okres wojenny. Udało mu się tą wojnę do marca 1944 przeżyć. Będąc na parafii, był księdzem, tak sobie Niemcy wyznaczyli jednego księdza na obszar powiatu i wymyślili sobie, nie wiadomo dlaczego, że to będzie właśnie Lubasz i to będzie ksiądz Czesław. I księdzu udało się całkiem nieźle manewrować, znał zresztą bardzo dobrze język niemiecki. Na początku na pewno funkcjonował też jako tłumacz polsko-niemiecki na potrzeby Niemców. Być może to też ułatwiało mu i kontakt z różnymi, że tak powiem, czynnikami władzy lokalnej, jak i informacje, która do niego docierała. Oprócz tego prowadził, oprócz tej działalności duszpasterskiej, prowadził działalność charytatywną, bardzo szybko zabrał się za tworzenie struktur pomocowych, między innymi wysyłania paczek. Takie paczki dostali także moi dziadkowie wysiedleni z Poznania pod Kraków. Nawet zachował się dowód tej paczki po tylu latach. To ostatnie znalezisko już po napisaniu książki. Ale prowadził także działalność dosyć nietypową, wydawałoby się dzisiaj, choć dosyć powszechną mimo wszystko, zbieranie pieniędzy na wykup więźniów. A oprócz tego prowadził działalność konspiracyjną różnego rodzaju, to znaczy tamta też była konspiracyjna, bo nikt tego nie robił legalnie. No i przypadkowo został zaaresztowany w marcu, dokładnie 8 marca 1944, osadzony poprzez dom żołnierza najprawdopodobniej, być może bardzo krótkim epizodem w Forcie VII w obozie żabikowskim, który zresztą był przedłużeniem, kontynuacją Fortu VII, który wtedy był już likwidowany na potrzeby produkcji zbrojeniowej.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: I tam w Żabikowie do końca życia.
2: I w Żabikowie to jest bardzo nietypowy przypadek, bo tak się wszystkim wydawało, że trafił do Żabikowa i tam zginął. No i poniekąd tak było, natomiast zupełnie niespodziewanie okazało się, że IPN jest w posiadaniu dokumentów związanych z pobytem księdza Czesława w czerwcu 1944 w siedzibie Gestapo. Tydzień siedział w siedzibie Gestapo w Lesznie. Wywieźli go tam do celów procesowych. Najprawdopodobniej próbowano go skonfrontować z innymi więźniami w jakichś sprawach. I po tym okresie został przywieziony z powrotem do Żabikowa. W Żabikowie najczęściej znęcał się nad nim podobno sam komendant. Komendant, który był jego rówieśnikiem. To też takie niesamowite zupełnie zjawisko. I obóz domyka śmiercią księdza, domyka to, o czym mówiłem na początku, że to jest coś, co ta jego myśl, zamiar, decyzja zostania kapłanem, ona się w tym momencie domyka, ale to jest proces, który chyba wtedy dopiero zrozumiałem tak namacalnie. Otóż będąc młodym człowiekiem, przygotowując się do bierzmowania, wybrał sobie imię Jerzy. Wydawałoby się nic specjalnego. No i być może nic specjalnego. Potem doszedłem do tego, że Jerzy, jak to Jerzy, jest patronem harcerzy. Harcerstwo było naprawdę bardzo powszechne. Nie tylko, że to był ruch społeczny, ale to był przede wszystkim pewien proces kształtowania, formowania młodych ludzi. I większość chłopaków w tamtym okresie przez harcerstwo przechodziło. Dzisiaj harcerstwo zostało sprowadzone do jakiejś takiej marionetki, natomiast dawniej był to po prostu proces wychowawczy zbudowany na podstawach katolickich. Symbolika zresztą krzyża chociażby harcerskiego jest tak głęboka, że nie wiem, czy wielu dzisiaj zapytanych młodych ludzi jest w stanie w ogóle sobie przypomnieć, o co tam chodzi. Natomiast dla nich to było, że tak powiem, chleb codzienny i potem tak uformowani ludzie podejmowali decyzję taką czy inną. Ksiądz Czesław poszedł na matematykę po gimnazjum. Na tej matematyce dostał, że tak powiem, jakiegoś olśnienia. Doszedł do wniosku, że to jednak nie to i zrezygnował. Żeby było ciekawiej, na tej matematyce miał kolegę, który miał, co ciekawe, podobny życiorys do niego. Też pochodził z rodziny, tak jak ksiądz Czesław, z rodziny stolarskiej, z małego miasta. No, to akurat było Rogoźno w przypadku księdza Czesława. W przypadku księdza Szwarca, Antoniego Szwarca, był to Kościan. W jednej i drugiej rodzinie ojciec był stolarzem. Harcerstwo, gimnazjum, matematyka. Na tym samym roku z tej matematyki obaj zrezygnowali. Skończyli seminarium, w tym samym roku mieli święcenia. Ksiądz Szwarc wrócił w 1939 do domu. Jeszcze się zajmował duszpasterstwem w szpitalu kościańskim, który Niemcy likwidowali bardzo brutalnie. I trafił do Dachau, w Dachau zginął. To, co mnie zastanawiało, to, że ci ludzie mieli faktycznie trochę podobne życiorysy i podobne postawy. I to w pewnym momencie, jak już w zasadzie zakończyłem pisanie książki, wyczytałem we wspomnieniach jednego z księży. Potem zostało to potwierdzone przez księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w rozmowie po wydaniu książki. że wstępując do seminarium, a rektorem seminarium był Michał Kozal. To był pierwszy rok jego rektorowania w seminarium gnieźnieńskim. Pierwsze 2 lata były w Gnieźnie, potem 3 lata były w Poznaniu. I każdorazowo ksiądz Kozal zadawał tym młodym kandydatom, których w tym roczniku było około 100, zadawał jedno podstawowe pytanie. Czy jesteś gotów ponieść śmierć za wiarę? I muszę powiedzieć, że to jest pytanie, które chodzi za mną od tamtego czasu w zasadzie codziennie. 45 chłopaków z tej 100 odpowiedziało tak. I to jest jakby wskazanie, że ta droga nie była przypadkowa, że to nie był jakiś kaprys, moment, jakaś histeria emocjonalna. Z okazji święceń kapłańskich ksiądz poza obrazkami prymicyjnymi, których zresztą ilość urosła w moich poszukiwaniach do 16 różnych, jeśli chodzi o wymowę graficzną, wręczył także pamiątkę rodzicom. I zawsze się zastanawiałem, jak ta pamiątka mogła wyglądać. I sobie wyobrażałem, że to pewnie był też taki obrazek prymicyjny, jak dostawali goście prymicyjni. Potem się zastanawiałem, czy był to jeden obrazek, czy 2 dla rodziców. A potem się okazało, że te refery ani 1, ani 2, bo to nie taki obrazek. To pamiątka miała wymiary w przybliżeniu 50x30, oprawiona w ramę szkło. W paszportu był wmontowany, wklejony obrazek, ale obrazek wielkości A4, pod spodem dedykacja, stylizowanym pseudogotykiem. Obrazek przedstawiał kapłana, któremu Chrystus nakłada na głowę koronę cierniową. I to jest kolejne tak na tej drodze, wypowiedziane przez młodego kapłana. I to tak, no, przewija się dalej, tak? Poprzez pomoc ludziom, pracę duszpasterską i cierpienie. Takim symbolem cierpienia w obozie żabikowskim, cierpienia zadawanego nie tylko księżom, jest kojec z drutu kolczastego, kojec o wymiarach średnicy jakieś 80 cm, wysokości pi razy oko 2 metrów, w który wstawiano niegrzecznego w cudzysłowie więźnia, który stał w tym koszu parę dni i parę nocy, albo bez jedzenia i picia, albo z niewielkim jakimś tam kawałkiem chleba i wody. Często tracił taki więzień przytomność, wywracał się w tym koszu. I kiedyś sobie zadałem pytanie, no stać to jeszcze pół biedy. No jakoś może człowiek wystać. Ale jak wyciągali takiego zawodnika z kojca, z drutu kolczastego w momencie, kiedy stracił przytomność? I tego sobie wyobrazić nie mogę. Kiedyś zadałem to pytanie pani doktor, anestezjolog, już nieżyjącej, która na dodatek była więźniarką obozu w Żabikowie. I sama kiedyś wspominała, że widziała koleżankę stojącą nago w takim kojcu, walcu splecionym z drutu kolczastego, i zadałem jej pytanie jako anestezjologowi, co mógł czuć taki więzień w takim momencie, bo dla mnie to przekracza w ogóle granice odczuwalności bólu. I zadałem pytanie, co mógł czuć, bo ja nie wiem. Na co pani profesor odpowiada, ja też nie. To, co jest ciekawe, to wyjątkowa odporność organizmu księdza Czesława. Był bardzo dobrym pływakiem, bardzo często skakał, żeby wyłowić więźniów wepchniętych wcześniej przez Niemców do zbiornika Peposz betonowego, który do dzisiaj stoi na terenie obozu. Bardzo często, jak znajdujemy we wspomnieniach więźniów, zgłaszał się po wymiar kary za innych więźniów, głównie ojców rodzin. I jak wspomina jeden z współwięźniów, pan Miśko, przez kilka miesięcy jego pobytu razem z księdzem w obozie, a przyjechał później po księdzu i wyjechał wcześniej przed księdzem z obozu, za jego czasów w końcu z drutu kolczastego stał ksiądz w obozie 10 razy. Kiedy sobie uświadomimy, że to jest tortura na wykończenie, kiedy sobie uświadomimy, że ona nie trwała dzień, tylko trwała kilka, czasami 7, a między tym był biczowany, sadzany do karcera i co tam jeszcze, kto tam jeszcze wie co. Zastanawiałem się i zastanawiam się do dzisiaj, w jaki sposób odbudowywał własne siły.
1: Pytanie pewne, na które już nigdy nie poznamy odpowiedzi, ale tak sobie myślę, bo my byśmy mogli jeszcze długo i długo mówić o postaci księdza Czesława, no ale też nie będziemy zdradzać wszystkiego, co jest w książce, bo chcemy przede wszystkim zachęcić naszych słuchaczy do tego, że po tę książkę warto sięgnąć, a myślę, że po tej rozmowie no to takich osób będzie sporo, które będą chciały poznać historię tego niezwykłego człowieka.
2: Ona się składa z dwóch części, tak bym powiedział. Jedna jest ta, nazwijmy, bardziej cywilizowana, łatwiejsza do czytania. Natomiast druga to jest opis tego okresu obozowego, co nie jest łatwą lekturą. Natomiast jedno i drugie tworzy całość.
1: Gdzie można tą książkę w tej chwili zdobyć, nabyć? Czy jest taka możliwość jeszcze?
2: Po roku skończył nam się pierwszy nakład. Nakład jest niewielki, bo tego typu wydawnictwa, one nigdy nie są wydawane w tysiącach egzemplarzy. Wydaliśmy 450 egzemplarzy. Te 450 w rok się rozeszło. Teraz nastąpił dodruk. Można to kupić w księgarni Świętego Wojciecha na pewno w internecie. Można kupić też u autora. Jak się stara, to się dostanie. Można kupić to także w muzeum na terenie obozu w Szapikowie.
1: To przy okazji pewnie też zachęta, bo wielu z nas często mija tamte okolice, nawet nie wiedząc, że takie miejsce się znajduje.
2: To dosyć powszechne zjawisko, niestety.
1: Warto się tam wybrać.
2: Tym bardziej, że w tej chwili ekspozycja jest naprawdę nowoczesna i bardzo estetyczna. I warto zobaczyć, jak wyglądało życie w tamtych czasach, jak ono było trudne i wymagające.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: W dzisiejszej katechezie papież mówił o potrzebie spójności wiary i postępowania. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski został nuncjuszem apostolskim w Irlandii. Dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie z papieżem z okazji dziesięciolecia adhortacji Amoris Laetitia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Co najmniej 32 tysiące osób wzięły udział w dzisiejszej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. W katechezie papież mówił o misji Kościoła we współczesnym świecie i przypominał, że jest ona zadaniem wszystkich ochrzczonych. Zaapelował też, by troszczyli się oni o spójność między wyznawaną wiarą a swoim postępowaniem.
3: Kościół jest obecny w świecie jako żywy znak Bożego planu pojednania świata ze sobą. Kościół realizuje to zadanie, pomagając ludziom odpowiadać na głębokie pytania dotyczące życia oraz wnosząc w życie społeczne świadectwo wiary i miłości. Aby skutecznie wypełnić tę misję, potrzebuje współpracy każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego oraz dążenia do świętości. Wierni świeccy są szczególnie wezwani do ożywiania duchem chrześcijańskim kultury, w której żyją. Odnówmy nasze wysiłki na rzecz osobistego uświęcenia, sprawiedliwości i braterskiej miłości, a w ten sposób stańmy się znakami nadziei dla wszystkich ludzi.
2: O powszechnym zaangażowaniu misyjnym wszystkich ochrzczonych Leon XIV przypomniał także w opublikowanym dziś wideo przesłaniu na setny Światowy Dzień Misyjny, który będzie obchodzony 18 października pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież ponowił też zaproszenie do modlitwy różańcem.
3: Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Różańcowej daje mi sposobność, aby przypomnieć o znaczeniu różańca świętego, modlitwy maryjnej tak drogiej tradycji Kościoła. Zachęcam Was do odmawiania różańca, abyście mogli doświadczyć pocieszenia naszej Matki Niebieskiej, bezpiecznej ucieczki pośród trudności życia.
2: Jak co tydzień Ojciec Święty zwrócił się też do Polaków.
4: Saluto cordialmente i Polaki!
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej przybyłych wraz z ich biskupem, by dziękować za 100 lat tego kościoła lokalnego, a także pielgrzymów z diecezji siedleckiej z ich biskupami. Polecam Was w stawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
2: Od biskupów siedleckich, którzy uczestniczyli w dzisiejszej audiencji, papież otrzymał ikonę męczenników podlaskich, których 30. rocznica beatyfikacji obchodzona była wczoraj. Kolejny polski akcent w Watykanie to dzisiejsza nominacja nuncjusza apostolskiego w Irlandii. Papież powierzył tę misję arcybiskupowi Janowi Romeo Pawłowskiemu, dotychczasowemu nuncjuszowi apostolskiemu w Grecji, który od 35 lat służy w dyplomacji stolicy apostolskiej. Także dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie papieża z przewodniczącymi episkopatów i zwierzchnikami katolickich kościołów wschodnich. Poświęcone jest ono rodzinie i opublikowanej 10 lat temu adhortacji Amoris Laetitia. Z Polski uczestniczy w nim przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Wprowadzenie do obrad, na które składa się wspólna modlitwa, konferencje, świadectwa i praca w grupach, wygłosi sam Ojciec Święty.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: Zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach wybiła już godzina 22:10. Słuchacie Radia Emaus i audycji Zapisane w dźwiękach, na którą zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Dzisiaj bohaterem naszej audycji będą oczywiście skrzypce. Nie sposób nie opowiedzieć o tym, że lada chwila, lada dzień rozpoczyna się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Jeden z najważniejszych konkursów w Polsce, jeden z ważniejszych konkursów oczywiście w Europie, na świecie. Przyjeżdżają młodzi skrzypkowie z całego świata, by rywalizować w kilkuetapowym konkursie. I do dzisiejszej audycji wybrałem utwory, które mogą uczestnicy konkursu wybrać w poszczególnych etapach. Oczywiście twórczość Wieniawskiego będzie dominowała, natomiast również pojawi się twórczość Grażyny Bacewicz, jak i Jeana Sibeliusa. Ale zaczniemy od twórczości Henryka Wieniawskiego, człowieka, który wiedział, czym jest scena. Oczywiście był kompozytorem, ale przede wszystkim był skrzypkiem, cudownym dzieckiem, które rozpoczęło karierę koncertową, przemierzało Europę, Amerykę Północną. Henryk Wieniawski grał dla publiczności, która chciała się zachwycić, i pisał muzykę, która miała ten zachwyt wywołać, ale pod tym wszystkim jest oczywiście coś jeszcze ciekawszego. Wieniawski był wirtuozem, ale nie pisał muzyki tylko po to, żeby pokazać, jak szybko można realizować pewne przebiegi, pewne zawiłości techniczne na skrzypcach. I chociażby pierwszy przykład, Scherzo Tarantella, jest takim przykładem łączenia troszeczkę dwóch żywiołów. Powstała w 1855 roku ta kompozycja, w okresie, kiedy kariera Wieniawskiego była już w pełnym rozkwicie. Tytuł jest właściwie małą instrukcją obsługi. Scherzo, czyli jakaś lekkość, dowcip, figlarność, i Tarantella, południowo-włoski taniec o bardzo szybkim, regularnym pulsie. Czyli utwór, tak jak wspomniałem, łączący dwa żywioły. I tutaj można wsłuchać się w ruch, który wprawia Wieniawski muzykę już od pierwszych taktów. Mamy krótkie wartości rytmiczne, charakterystyczny puls, ostre akcenty, a nad tym wszystkim skrzypce, które zdają się nieustannie biec. Ale ta muzyka nie jest takim pościgiem, takim biegiem bezładnym. Jej konstrukcja opiera się na rondzie z powracającym refrenem, który za każdym razem może brzmieć trochę inaczej. Pomiędzy jego powrotami pojawiają się epizody o innym charakterze, między innymi spokojniejsze maggiore i szeroko śpiewne cantabile, czyli mamy jakąś opowieść, a nie tylko kwestie stricte techniczne. Przed nami Scherzo Tarantella, opus 16 Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Itzhaka Perlmana.

Teraz przed nami Wieniawski, nieco mniej szalony, a bardziej elegancki. A zatem przed nami Polonez. Polonez koncertowy, opus 4 Henryka Wieniawskiego. No bo właśnie, Wieniawski wiedział, kiedy publiczność rozpędzić, kiedy wzruszyć, kiedy pozwolić jej podziwiać, a kiedy sprawić, że publiczność będzie się czuła, jakby była na jakimś dostojnym, ważnym wydarzeniu. No i Polonez jakby tutaj pasował, bo ten gatunek znakomicie nadaje się do pokazania gestu, stylu, pewnej scenicznej reprezentacyjności. I tym właśnie był Polonez dla Henryka Wieniawskiego. Polonez koncertowy w tonacji D-dur, opus 4. Wieniawski napisał w dwóch wersjach. Na skrzypce z fortepianem oraz na skrzypce z orkiestrą. Już ten fakt coś nam mówi. Muzyka miała funkcjonować zarówno w bardziej kameralnym, jak i koncertowym obiegu. Utwór powstał w pierwszej połowie lat 50. XIX wieku, a później kompozytor wykonywał go m.in. w Amsterdamie. Formalnie też jest bardzo ciekawa rzecz w tej kompozycji. Mamy konstrukcję repryzową, ale Wieniawski nie traktuje jej szkolnie. Główna część składa się z kilku powracających elementów, a oś całości stanowi charakterystyczny ośmiotaktowy temat. Kiedy zacznie się muzyka, zapomnijcie na chwilę o tym, że za moment pojawią się pasaże, ozdobniki i wszystko to, czym XIX-wieczny skrzypek lubił olśniewać. Najpierw wsłuchajmy się w ten krok Poloneza, bo zanim skrzypek zacznie fruwać po instrumencie, musi mieć poczucie, że stoi na ziemi, że mamy tego Poloneza w sobie i że ten skrzypek go ma i wszyscy inni też poczują go w sobie. I tak trochę jest właśnie z tym Polonezem koncertowym w tonacji D-dur, opus 4. Posłuchamy go ponownie w wykonaniu Itzhaka Perlmana.

usłyszeliśmy Henryka Wieniawskiego Szalonego na początku. Przed chwilą usłyszeliśmy Henryka Wieniawskiego Dostojnego w Polonezie, a teraz przed nami Wieniawski Liryczny, Romantyczny. I no tutaj właśnie można by powiedzieć, że jest taki Wieniawski, który mówi, ja już nic nie muszę udowadniać, teraz mogę pisać piękne pieśni, piękne melodie, najbardziej śpiewne, jakie się da. I taki jest romans, czyli druga część drugiego koncertu skrzypcowego w tonacji d-moll. No i tutaj też pojawia się pewien paradoks. Dla skrzypka niekoniecznie utwór śpiewny, czy jakaś część koncertu, czy jakieś inne dzieło jednoczęściowe, to takie dzieło śpiewne wcale nie musi być łatwiejsze od utworu wirtuozowskiego z ogromną paletą zawiłości technicznych. Przeciwnie, kiedy biegną szesnastki, słuchacz jest zajęty szesnastkami, jest zajęty bardzo skomplikowanymi przebiegami, pasażami, arpeggiami, różnymi innymi kwestiami. Natomiast kiedy skrzypce grają długą frazę, słyszymy każdą decyzję. Czy ten dźwięk jest wystarczająco długi? Czy kolejna nuta wynika z poprzedniej? Jak jest zbudowana fraza? Jaki jest dźwięk, który wydaje dany muzyk ze swojego instrumentu, dany artysta, który staje na estradzie? Ta barwa tego instrumentu, którą jest w stanie wydobyć, czy pewne kulminacje prowadzą do czegoś, czy historia, którą nam chce dany artysta opowiedzieć, nas poruszy, czy będziemy w tym razem z nim. Romans jest zbudowany jak szeroka pieśń. Nie chodzi tu o efekt pojedynczego momentu, tylko o prowadzenie frazy w czasie. Warto wsłuchać się już w pierwsze wejście skrzypiec. Później, kiedy temat wraca i muzyka zaczyna się rozwijać, zobaczyć, czy potrafi wykonawca zachować ten sam rodzaj skupienia. Bo to jest może jeden z najtrudniejszych sprawdzianów konkursowego skrzypka. Nie czy potrafi zagrać piękny dźwięk, ale czy potrafi z tych pięknych dźwięków jeszcze zbudować jedno zdanie. Coś nam opowiedzieć, że jest początek, jakiś środek, rozwinięcie i zakończenie danego zdania. I właśnie romans, czyli druga część z koncertu drugiego skrzypcowego w tonacji d-moll op. 22, właśnie chyba takim sprawdzianem jest. Teraz posłuchamy tego koncertu ponownie w wykonaniu Itzhaka Perlmana, ponieważ jego wykonania są jednymi z najbardziej poruszających, jeśli chodzi o twórczość Henryka Wieniawskiego. Itzhak Perlman czuł twórczość Henryka Wieniawskiego. I teraz posłuchamy właśnie tego koncertu, no ale oczywiście Itzhakowi Perlmanowi towarzyszy orkiestra paryska pod dyrekcją Daniela Barenboima.

Wysłuchaliśmy przed chwilą romansu, czyli drugiej części z drugiego koncertu skrzypcowego w tonacji demol op. 22 Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Icaka Pelmana, któremu towarzyszyła orkiestra paryska pod dyrekcją Daniela Barenboima. I cóż, po Wieniawskim, którego wysłuchaliśmy, można mieć wrażenie, że wiemy już wszystko o polskich skrzypcach. Otóż nie. Wystarczy trochę poczekać, sięgnąć do XX wieku i tam pojawia się Grażyna Bacewicz, wybitna skrzypaczka, kompozytorka, pedagogzka. A więc ktoś, kto zna instrument z obu stron, tak jak Wieniawski, od pulpitu wykonawcy i od strony partytury. W programie tegorocznego konkursu Wieniawskiego jej muzyki jest zresztą całkiem sporo. My za chwilę posłuchamy Tańca Mazowieckiego, ale jest też paleta innych utworów, które mogą wybrać konkursowicze w drugim etapie. No ale wróćmy do tego Tańca Mazowieckiego. Jest trochę przewrotny ten tytuł, bo Mazur czy mazowiecki taniec kojarzy się z tradycją, z polskim idiomem rytmicznym, ale Bacewicz nie próbuje udawać XIX wieku. To jest muzyka XX stulecia i tutaj warto zwrócić uwagę na rytm jako materiał konstrukcyjny. U Wieniawskiego rytm bardzo często prowadzi nas do tańca, chociażby w polonezie. U Bacewicz rytmy potrafi właściwie zbudować cały utwór. Krótkie motywy, akcenty, powtórzenia, nagłe zmiany artykulacji. Skrzypce raz śpiewają, za chwilę stają się niemal perkusyjne. I to jest bardzo ciekawe, bo Bacewicz nie rezygnuje z tradycji, lecz przekłada tę tradycję na współczesny wtedy język. Wieniawskiemu wystarczy kilka nut, żebyśmy wiedzieli. Polonez. No zresztą tak słyszeliśmy polonez koncertowy. Rzeczywiście już po pierwszych dźwiękach, po pierwszych taktach czuliśmy tego poloneza w sobie. Bacewicz potrafi powiedzieć Mazur, ale już po swojemu. Więc proszę, byście posłuchali nie tylko melodii, ale posłuchali akcentów, posłuchali, co się w tych skrzypcach dzieje, gdzie przestają te skrzypce być tylko takie śpiewne, ale zaczynają być takie bardzo charakterne. Mają coś w sobie takiego wyjątkowego, czego nie słyszeliśmy na przykład w twórczości Henryka Wieniawskiego. Bo może właśnie na tym polega różnica między cytowaniem tradycji, a twórczym dialogiem z nią. I Grażyna Bacewicz w ogóle w swojej całej twórczości bardzo często lubiła podejmować dialog z tradycją i można to też usłyszeć w Tańcu Mazowieckim, którego za chwilę wspólnie posłuchamy w wykonaniu Agaty Szymczewskiej, czyli laureatki konkursu Wieniawskiego z 2006 roku, której przy fortepianie towarzyszy Wojciech Szymczewski.

Teraz od Grażyny Bacewicz zrobimy jeszcze jeden skok do Jana Sibeliusa, fińskiego kompozytora. Tydzień temu mieliśmy na tapecie Eino Juhaniego Rautavare, a teraz cofamy się do najsłynniejszego fińskiego kompozytora. W programie konkursu Wieniawskiego jego koncert skrzypcowy pojawia się w półfinale obok koncertów Brahmsa, Beethovena, Dworzaka, Karłowicza, Mendelsona. To już jest repertuar, w którym skrzypek musi umieć coś więcej niż błyszczeć. Musi utrzymać dużą formę. To już jest wiele grania, kolokwialnie mówiąc, za nim. Wiele emocji, wiele stresu. I przed nim chociażby na przykład koncert Sibeliusa. Również koncert demolowy. Napisany na początku XX wieku. Jest w nim coś bardzo szczególnego. Z jednej strony wciąż mamy wirtuoza, są wysokie rejestry, trudne pasaże, wielkie kulminacje, ale z drugiej strony orkiestra jest tutaj niemal równorzędnym partnerem. To nie jest sytuacja, orkiestra gra, a skrzypek pokazuje swój kunszt. To jest bardzo wysublimowana rozmowa. Na początku muzyka nie wybucha od razu. Skrzypce pojawiają się jakby z mgły, w wysokim rejestrze na tle orkiestry. To bardzo charakterystyczny początek. Zwróćcie też uwagę, jak Sibelius buduje napięcie z materiału, który początkowo wydaje się dość prosty. Dlatego też znów pojawia się to pytanie, które wcześniej już postawiłem. Czy skrzypek będzie potrafił zbudować wielką opowieść z małego początku? Bo najtrudniejsze chyba będzie sprawienie, żebyśmy po tych kilku minutach budowania frazy nadal czekali na to, co się za chwilę wydarzy. Żeby to napięcie, te emocje okiełznać, żeby umieć doprowadzić naszą opowieść do tego punktu kulminacyjnego. Zostawiam was z pierwszą częścią koncertu skrzypcowego Demol op. 47 Jana Sibeliusa. Zachęcam do tego, byście śledzili to, co się dzieje podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Trzymali kciuki za wszystkich. Oczywiście za Polaków szczególnie, ale trzymamy kciuki za wszystkich, ponieważ to jest wielkie wydarzenie dla nich, bardzo ważne i jednak obarczone pewnym stresem, tremą, taką niepewnością mimo wszystko, takim momentem, kiedy trzeba to wszystko odciąć i spróbować pokazać całego siebie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i słyszymy się już za tydzień. Dobranoc.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej w Dąbrówce pod Poznaniem, został nauczycielem roku 2026. Gala 25. konkursu odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Tegoroczny laureat przekonuje, że w jego pracy najważniejsze jest zaciekawienie uczniów.
2: Wyjść do parku pobliskiego, wyjść do miasta, jeżeli nie jesteśmy szkołą na terenie leśnym czy wiejskim, tak? Wyjść, doświadczyć, poznać, porozmawiać i z tej relacji buduje się pomysł na projekt. Uwierzcie mi, tak to działa.
1: Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka stwierdziła, że 13 finalistów konkursu to niesamowici ludzie.
3: To są też nauczyciele innowatorzy. To są nauczyciele, którzy są takim światłem swojej szkoły i będąc nominowanymi, dostając tytuł, oni sami widzą, jak rosną, jak wzmacniają siebie nawzajem i jak wiele mogą dobrego pokazać w zawodzie nauczyciela.
1: Podczas gali przyznano też nagrody nauczyciela jutra, przyjaciela szkoły oraz inicjatywy edukacyjnej roku.
0: Informacje z Poznania.
1: Iwona Chrzanowska, jedna z liderek protestu mieszkańców osiedla Maltańskiego, wyprowadziła się z osiedla. Stowarzyszenie Maltańskie Nasz Dom poinformowało, że kobieta porozumiała się ze stroną kościelną, ale zaprzeczyła temu spółka Komandoria. Iwona Chrzanowska dzisiaj na konferencji prasowej powiedziała dziennikarzom, że osoby, które sterują protestami na osiedlu, nie są niezależne. Podczas konferencji wybuchła również kłótnia między mieszkańcami osiedla a byłą liderką, która również się wyprowadziła, Dorotą Gorgoń. Latem na terenie osiedla zostały przeprowadzone eksmisje. Przypomnijmy, że kuria sprzedała teren deweloperowi za 421 milionów złotych.
0: Z powiatu poznańskiego.
1: Po raz kolejny powiat poznański rozdaje mieszkańcom czujki dymu i czujki czadu. 17. odsłona akcji ma na celu uświadomienie mieszkańcom niebezpieczeństwa związanego z zatruciami. Takich wypadków w miesiącach zimowych jest więcej niż w pozostałych porach roku. Dlatego, jak tłumaczy starosta poznański Jan Grabkowski, warto mieć oba urządzenia.
4: Nie tylko czujka czadu, ale także czujka dymu. Czujka czadu daje efekt jeszcze jeden, że jak coś jest, czego nie widać, bo dym widać, bo czadu nie widać, to jest cichy zabójca. Warto mieć w domu i jedno urządzenie, i drugie. My robimy konkursy, rozdajemy, namawiamy, wszędzie jesteśmy, gdzie trzeba. Ludzie są naprawdę zainteresowani.
1: Tym razem konkurs polega na wypełnieniu ankiety i wymyśleniu hasła promującego powiat. Komisja będzie losować szczęśliwych zwycięzców co 2 tygodnie. Konkurs potrwa do końca roku.
0: Informacje kulturalne.
1: Gratka dla poznańskich moli książkowych. W najbliższy piątek 12 księgarni i antykwariatów ze stolicy Wielkopolski otworzy się dla czytelników w godzinach wieczornych. To w ramach Poznańskiej Nocy Księgarni. Do akcji w tym roku włączyła się m.in. księgarnia Świętego Wojciecha, mieszcząca się przy Alejach Marcinkowskiego, mówi kierowniczka działu marketingu w Świętym Wojciechu Magdalena Borkowska-Frąckowiak.
5: Zapraszamy Państwa dodatkowo w godzinach 18-22. Tam w tym czasie moje koleżanki zadbają o Państwa i dodatkowo będą miały dla Państwa niespodzianki. Wiem z dobrze poinformowanych źródeł, że będzie to dodatkowy rabat na wszystkie książki.
1: W ramach Poznańskiej Nocy Księgarni zaplanowano także spacery po mieście, prelekcje czy spotkania autorskie. Wydarzenie organizowane jest już od kilku lat i ma na celu zwrócenie uwagi na rolę niezależnych i kameralnych księgarni.
0: Radio Emaus.

0: na dobry dzień.
1: Podczas wielkopolskiego święta Pyry. Podczas niego będzie można również spróbować przeróżnych lokalnych przysmaków przygotowanych oczywiście z Pyr.
0: Informacje sportowe.
2: W sobotę 10 października poznańskie ośrodki sportu i rekreacji oficjalnie otwierają nowy sezon łyżwiarski. Działanie rozpoczynają dwa obiekty. Lodowisko Malta w namiocie przy starcie toru regatowego Malta oraz lodowisko w wielofunkcyjnej hali sportowej Wilda obok lodowiska Chwiałka. W obu obiektach można wypożyczyć łyżwy, kaski oraz podpórki dla początkujących.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Małgorzata Nawrocka, Anhar. Powieść antymagiczna.
2: Nagranie zrealizowane na podstawie książki wydanej przez edycję Świętego Pawła. Czytają
1: Milena Lisiecka
2: i Jerzy Zelnik.

0: Rozdział pierwszy.
1: Na czarnym pałacowym dywanie niecierpliwie tupał królewski pantofel.
2: Nie bądź nudziarzem, Gordoneo. Jego książęca mość skończył wczoraj 16 lat. I ja nie widzę powodu, aby zamykać przed nim bramę ostatecznego poznania.
0: Ale racz zauważyć, panie, że dawniej bram ostatecznego poznania uchylano wybranym młodzieńcom 20-letnim, jeżeli okaże się...
2: Już się okazało, Gordoneo. Mój syn jest geniuszem, tak jak wszyscy jego przodkowie. I zapewniam cię, niedługo ujrzysz dzień, kiedy zostanie największym magiem, potężniejszym niż Kode, Brasdenot i Or. To mój syn przełamie pieczęcie na tajemnicy Gedesa i zdobędzie jej owoc. A teraz zejdź mi z oczu.
1: Mistrz Gordoneo wiedział, jak wiele ryzykuje, pozostając chwilę dłużej w towarzystwie swego władcy, ale wstrzymując oddech, postanowił zadać ostatnie pytanie.
0: Czy jest możliwe, magissimusie, abym nadal raz w tygodniu odbywał lekcję śpiewu z jego książęcą mością, chociaż będzie on, wedle twego wszechpotężny życzenia, świadom ostatecznego poznania?
2: Lekcję śpiewu. A dlaczegoż to mój syn miałby zaprzestać zgłębiania tajników jednej z najszlachetniejszych i najbardziej pożytecznych sztuk? Co ma jedno z drugim wspólnego? Niech czaruje również śpiewem. Roześmiał się głośno król, rad ze swego dowcipu. Nawet dwa razy w tygodniu, Gordoneo.
1: Jeszcze na korytarzu dźwięczał w uszach starca śmiech królewski. Huczący i zimny jak śnieżna lawina, schodząca co dzień z gór północnych.
0: Na życie mej matki, mówił do siebie, przemykając pod drzwiami komnaty straceń. To kwestia tygodni, a w najlepszym razie miesięcy i on na pewno spróbuje zamienić mnie w jaszczurkę albo jakiś rodzaj deszczu. Pod warunkiem oczywiście, że te wszystkie bzdury z zamienianiem to nie tylko dziecinne bajki.

0: W niewielkiej izbie za pomieszczeniami kuchni płonął w kominku ogień. Gordoneo opadł zmęczony na starą jak on kanapę i przymknął oczy. Od ponad 50 lat mieszkał tu wśród ksiąg, map, szklanych kul, worków suszonych ziół i dziwnych urządzeń służących nieskrępowanemu uprawianiu każdego rodzaju magii. Gdyby jednak jakiś bystry gość dokładnie się wokół rozejrzał, przekonałby się, że poza jedną księgą do nauki śpiewu i grubym notesem oprawionym w złotą skórę, wszystkie te przedmioty pokrywa tak gruba warstwa kurzu, jakby od wieków nie były używane, a nawet dotykane. Dlatego właśnie Gordoneo nie zapraszał gości. W pałacu, uważany za nieszkodliwego dziwaka i nudziarza, siedział na łaskawym chlebie, ucząc śpiewu gadające ptaki, a ostatnio nawet syna królewskiego. Pomysł ten podsunięto królowi żartem w czasie jakiejś biesiady. Był na tyle zabawny, że Magissimus postanowił niezwłocznie wcielić go w życie. W świecie, w którym wszystko jest możliwe, gdzie nawet służba używa czarów, kiedy jej się pozwoli, wszelka nowość i świeżość ma swoją cenę. Jego wszechmoc pochwalił nawet publicznie pomysłodawcę. Od tej pory Gordoneo rozpoczął udzielania lekcji śpiewu młodemu władcy, a to, co miało stać się powodem kpin i hańbą starca, stało się jego ulubionym zajęciem i zjednało mu przychylność dworu. Właściwie istniał jeszcze jeden powód, dla którego trzymano Gordonea w zamku i omijano z daleka. Ale tę historię znało dokładnie tylko kilku najdostojniejszych magów i sam Magissimus. Ponieważ jednak królowie, jak powszechnie wiadomo, niechętnie spłacają wobec poddanych długi wdzięczności, należało przypuszczać, że ta kuratela kiedyś się skończy. Co prawda, pieczęć królewskiej przysięgi strzegła dotąd nietykalności głowy i magicznych przedmiotów Gordonea, jednak plany, jakie zamierzał zrealizować w najbliższych dniach, na pewno zwolniłyby najciemniejszego ze wszelkich zobowiązań. Właśnie o tym rozmyślał czarodziej, leżąc na kanapie z przymrużonymi oczami. Za drzwiami zadźwięczał przyciszony gong dzwonka.
1: Wejdź, Tereso, zawołał prawie wesoło, siadając tak gwałtownie, jakby mu nagle latu było.
0: Teresa. Dziwnie to zwyczajne imię brzmiało w pałacu najwyższego maga, gdzie rzeczami zwykłymi i pospolitymi pogardzano od lat. Może dlatego służba, pokojowe i kucharki nazywały ją Aseret, czytając imię od końca, twierdząc, że tak jest ładniej i bezpieczniej. Gordoneo jednak, wbrew zdrowemu rozsądkowi, zawsze, kiedy byli sami, mówił do niej Tereso, upajając się brzmieniem tego imienia jak ulubionym naparem z Berodea Vicus Minerale.
1: Właśnie to imię dziewczyny sprawiło, że zwrócił uwagę na małą pomywaczkę, którą kiedyś była, i wyjednał u króla pozwolenie, aby została jego osobistą służącą. W rzeczywistości traktował ją jak córkę, najtroskliwie opiekując się nią i chroniąc przed licznymi zasadzkami pałacu. Jako wtajemniczony mag i członek najwyższej rady, nie miał bowiem prawa zakładać rodziny, ani pod przysięgą wiązać się nigdy wiązami miłości z żadną ludzką istotą. Jego żoną, córką i ostatecznym przeznaczeniem była zawsze i jedynie magia. Przelał na Teresę zatem wszystko to, co krył w sobie najlepszego, cały głód nieukojonego niczym ludzkiego serca.
0: Weszła teraz, jak zwykle pogodna, niosąc na tacy dzban pełen morskiej wody i talerz czegoś, co wyglądało niezwykle apetycznie, ale smakiem nie przypominało potraw, o których można by z czystym sumieniem powiedzieć, że są niebiańskie.
1: Dobrze, dobrze, chodź dziecko, nie przeszkadzasz mi, uprzedził jej pytanie Gordoneo, po czym gestem dłoni wskazał kanapę, a sam usiadł naprzeciw, przy małym owalnym stole.
0: Małgorzata Nawrocka, Anhar, powieść antymagiczna.
1: Nagranie zrealizowane na podstawie książki wydanej przez edycję Świętego Pawła. Czytają
0: Milena Lisiecka,
1: i Jerzy Zelnik.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
2: Jezus mówi dziś nie do tłumów, ale do swoich uczniów, a więc do grupy przyjaciół, i porównuje relacje z Bogiem do przyjaźni właśnie. Wie, że jest ona czymś, czego doświadczamy na różnych etapach życia. Jeśli potrafimy budować przyjacielskie relacje w codzienności i w nich prosić albo na prośby odpowiadać, to jest to nasze przygotowanie do czegoś większego i trudniejszego, proszenia o dary Ducha Świętego i działania w zgodzie z nimi. Pomyśl, o którą przyjacielską relację mogę dziś zadbać?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Pan młody chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego.